0: prokurator dokonał oględzin ciała, zaplanowana jest sekcja zwłok pokrzywdzonego, zabezpieczono pojazd, na którym poruszał się pokrzywdzony oraz łódź motorową, zostało przekazane biegłemu. Przesłuchano również część świadków zdarzenia, pozostałe czynności z udziałem świadków będą kontynuowane.
1: Policja podaje, że motorówką płynęło małżeństwo z Białegostoku. 47-letni mężczyzna posiadał patent sternika. Był trzeźwy, podobnie jak jego 50-letnia pasażerka. Z kolei na dwóch oddzielnych skuterach wodnych pływali 16-latek pochodzący z Ostrołęki i jego 47-letni ojciec, mieszkaniec Białegostoku. Według jego relacji syn miał uprawnienia do kierowania tym pojazdem. Jednocześnie ruszyło śledztwo po tragedii nad jeziorem Rożnowskim niedaleko Nowego Sącza. W niedzielę zginęła tam 43-latka, która spadła ze skutera wodnego kierowanego przez jej partnera. Ciało po ponad dwóch godzinach odnaleźli płetwonurkowie, mówi rzecznik prasowa prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mekieten.
2: W chwili wyciągania zwłok z wody kobieta nie miała na sobie założonej kamizelki ratunkowej. W toku prowadzonego postępowania będziemy weryfikować, czy tę kamizelkę miała założoną w chwili wsiadania do pojazdu. Mężczyzna był trzeźwy w chwili prowadzenia tego pojazdu. Na miejscu pracował prokurator, a także policyjni technicy, którzy wykonywali oględziny. Zabezpieczono również skuter.
1: Partner został przesłuchany w charakterze świadka. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Para nad jezioro Rożnowskie przyjechała z Podkarpacia. Ruszył na pomoc dziewczynce, która wisiała na barierce balkonu na 5. piętrze. Pan Grzegorz jest jedną z osób, które uratowały 4-latkę z Łomży. Chwilę przed przyjazdem służb to on wspólnie z innymi mężczyznami rozciągnął koc, na który spadło dziecko.
3: Słyszałem krzyki. Zobaczyłem to dziecko po barierce chodzące. Podbiegłem pod blok, zacząłem krzyczeć do niego, żeby zeszło, że tak nie wolno. Ona w ogóle nie reagowała. Raz z jednej strony barierki się zwieszała, raz z drugiej. No i w końcu przebiegł ten pan z kocem.
1: To były ostatnie sekundy przed wypadnięciem dziecka, relacjonuje pan Grzegorz.
3: Skoczyliśmy tam na dole, taki balkon odstający jest szerszy. We trzech, jeszcze czwartego wołałem, no niestety jakoś nikt nie podszedł. Rozłożyliśmy ten koc, spojrzałem w górę, ona akurat się przesunęła na ten drugi róg, bo to narożne. Tylko zdążyliśmy się przesunąć i ona już w tej chwili spadła. To już ostatnie sekundy były.
1: Dziewczynka w stanie dobrym znajduje się na obserwacji, jest lekko poobijana. Tymczasem 27-letnia matka dziecka najprawdopodobniej usłyszy zarzuty. Podczas tych dramatycznych wydarzeń spała w mieszkaniu, miała 0,7 promila alkoholu we krwi. Za narażanie dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi jej do 5 lat więzienia. Zawalone budynki, ludzie pod gruzami i najpewniej dziesiątki zabitych i rannych. Silne trzęsienie ziemi w Kolumbii miało magnitudę 7,4. Epicentrum wstrząsu znajdowało się w zachodniej części kraju, w rejonie miejscowości San José del Palmar, około 280 km od stolicy kraju Bogoty. Miejscowe władze oceniają skalę zniszczeń i ofiar. Uszkodzonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Dramatyczne nagrania obiegły internet. To moment zawalenia się jednego z trzypiętrowych budynków w mieście Pereira. Poważne zniszczenia odnotowano w miastach zachodniej Kolumbii. W Manizales zawaliła się jedna z kopuł bazyliki i kilka domów w historycznym centrum. Uszkodzonych zostało co najmniej 10 kolumbijskich lotnisk. Rekordowo niski stan wody w stolicy. W dodatku prognozy nie dają powodów do optymizmu. Na stacji Warszawa Bulwary odnotowano w poniedziałek zaledwie 102 cm. W całym kraju obowiązuje już 78 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, w tym dla mazowieckiego odcinka Wisły. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Sytuację mogą poprawić przede wszystkim długotrwałe, spokojne opady. Jak mówi Dariusz Witkowski z IMGW, gwałtowne burze nie rozwiązują problemu, bo zamiast zasilać rzeki mogą prowadzić do podtopień.
5: Mówimy o takim zjawisku suchej gąbki, takiej, która tak ona jest bardzo przesuszona, to na tej wody nie chłonie, tylko po niej woda spływa.
4: Niski poziom wody jest także zagrożeniem dla ekosystemu Wisły, ponieważ płytka woda szybciej się nagrzewa i zawiera mniej tlenu. Złą sytuację widzą gołym okiem nawet spacerowicze nad Wisłą.
6: No widać, mówi się o tym, zresztą nie tylko tutaj.
7: Na Białęce też jest tak nisko, tam taki tramwaj wodny przepływał na Umianki i w związku z takim niskim poziomem nie ma go teraz.
4: IMGW ostrzega, że susza hydrologiczna może utrzymać się nawet do października.
1: A to był nasz reporter Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Rząd zwleka z decyzją w sprawie pakietu CPN, bo czeka na ostateczne rozwiązania na Bliskim Wschodzie. Na razie wciąż nie ma amerykańsko-irańskiego porozumienia, a cieśnina Ormus pozostaje właściwie zamknięta. Konsekwencje tego widzimy na stacjach benzynowych. O tym nasz reporter Michał Rawa. Powiedz, czy w tym tygodniu będą obniżki?
8: Tak, jeśli to zawieszenie sytuacji na Bliskim Wschodzie się utrzyma, analitycy prognozują powolne spadki, średnio około 20 groszy na litrze benzyny i 10 groszy, jeśli chodzi o diesla. Rynek czeka na decyzję rządu w sprawie pakietu CPN. Te zapewne zapadną dopiero pod koniec tygodnia.
9: Myślę, że 50% są szanse na to, że CPN wróci. No jakby wrócił, no to drastycznie nam obniży prawie o złotówkę te ceny.
8: Mówi nam Rafał Zywert z biura Reflex. Wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jeśli będzie trwały pokój, to ceny gwałtownie spadną. Jeśli eskalacja, to rząd zapewne będzie zmuszony, by do pakietu CPN powrócić. Analitycy podkreślają, trzeba czekać.
1: A przypomnijmy, że jeszcze w lipcu premier zapowiadał możliwy powrót pakietu CPN na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Uzależniał to od sytuacji na rynku paliw. Mieszkańcy Bełchatowa bez ciepłej wody. W całym mieście trwa remont sieci ciepłowniczej.
10: No jest problem. No bo wiadomo, się gotuje, pierze, tak? Użytkuje się po prostu ciepły. Kąpie się człowiek.
11: Teraz trzeba będzie w zimnej.
10: Trzeba sobie jakoś radzić.
12: Do stawika przyjdziemy się kąpać.
11: Z kaczkami.
12: Z kaczkami, no.
11: Miejsca wystarczy dla każdego.
12: No normalne.
11: Zimna kąpiel to też nie problem.
12: No, nie. Latem w taką pogodę to zimna woda może być.
11: Na ochłodę?
12: Tak jest.
1: Z mieszkańcami Bełchatowa rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki. Jak informują służby, remont sieci ciepłowniczej potrwa do czwartku, ale jest szansa, że ciepła woda w kranach pojawi się wcześniej. Hakerzy uderzyli w poniedziałkowy poranek w Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przez 3 godziny po cyberataku nie działała strona internetowa ZUS-u. Przeciężono zasoby sieciowe takie jak serwery, routery czy łącze internetowe poprzez wysyłanie ogromnych ilości danych. Tłumaczy rzecznik ZUS-u Karol Poznański.
13: Klienci mogli mieć problem z dostępem do PUE ZUS albo do serwisu ESUS. Od czasu do czasu wszystkie serwisy padają ofiarą tego typu ataków. Jest to dosyć standardowe działanie ze strony różnego rodzaju organizacji. Więc oczywiście my również standardowe procedury, żeby się przed tym bronić.
1: Informatykom udało się przywrócić funkcjonalność strony. Atak wpłynął wyłącznie na działalność strony, natomiast dane użytkowników nie były zagrażone. Zamiast bonów rabatowych, zwrot pieniędzy bezpośrednio na konto. Od przyszłego roku w Polsce pojawią się nowe kaucjomaty. Początkowo na Mazowszu ma pojawić się 500 urządzeń do zwracania opakowań, a docelowo będzie ich aż 4000 w całej Polsce. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
14: Blisko 87% wszystkich opakowań kaucyjnych trafia z powrotem do sklepów i automatów. Polaków do dalszego recyklingu mają zachęcić pieniądze, które będą mogły wpływać bezpośrednio na konto. Spytaliśmy klientów sklepów, czy oddają swoje opakowania.
15: Rzadko korzystam z tego, bo mi się nie chce o tym więc wyrzucić, jak kupię coś po drodze.
16: Zwracam i nie mam z tym najmniejszego problemu. Nie jest to dla mnie żaden wstyd.
17: Bardzo istotne jest zrozumienie faktu, że system kaucyjny ma Polsce pomóc zrealizować cele środowiskowe określone w unijnych dyrektywach, w tym PPWR. I jeśli nie osiągniemy tych celów jako kraj, będziemy płacić po prostu gigantyczne kary.
14: Mówi Joanna Górecka z polskiego systemu kaucyjnego. Są też przeciwnicy tego rozwiązania. Posłowie Konfederacji złożyli projekt ustawy zakładający likwidację systemu kaucyjnego.
1: A według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska przez pół roku funkcjonowania systemu kaucyjnego w Polsce zwrócono ponad 2 miliardy opakowań. Najlepsi zawodnicy z całego kontynentu zmierzą się w Starych Jabłonkach. Mazury są w pełnej gotowości na wielkie sportowe emocje. Już w tę środę ruszają tam Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej, mówi dyrektor turnieju Tomasz Dowgiało.
18: Jest to pierwsza impreza tego typu w Polsce i z tego się bardzo cieszymy. Natomiast po raz pierwszy w historii CEF wywalczyło z Federacją Światową, że zwycięzca tego turnieju otrzyma bezpośrednią kwalifikację olimpijską, więc jest to turniej, można powiedzieć, inny niż wszystkie do tej pory i cieszymy. Myślę, że to ma miejsce właśnie w Starych Jabłonkach.
1: Przed kibicami 5 dni emocjonujących rozgrywek, do których staną 64 najlepsze siatkarskie pary Europy, po 32 męskie i kobiece. Kampania hashtag FASOFF przypomina o ciąży bez alkoholu. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowano w ramach tej akcji sesję zdjęciową z udziałem mam i ich dzieci. To kontynuacja ubiegłorocznej odsłony, kiedy to przed obiektywem stanęły kobiety w ciąży. Na planie sesji z jedną z mam i ambasadorek kampanii, Martyną Pietryszyn, rozmawiała nasza reporterka Małgorzata Zawada.
19: Co dzisiaj tutaj robimy?
20: Jesteśmy tutaj w szczytnym celu pod tytułem FASOFF, czyli zapobieganiu i rozprzestrzenianiu wiedzy na temat picie alkoholu w ciąży.
19: Rok temu była sesja w ciąży, a dzisiaj już wracacie ze swoimi dziećmi.
20: Tak, dokładnie właśnie. Fantastyczne jest to, że jest to kontynuacja, że rok temu mogłyśmy się z dziewczynami spotkać, będąc w ciąży, nagłaśniając temat właśnie niepicia alkoholu. Natomiast w tym roku widzimy się wszystkie z dzieciaczkami, zdrowymi dzieciaczkami.
1: Kampania ma zwracać uwagę na FAS, czyli alkoholowy zespół płodowy. To trwałe zaburzenia rozwoju dziecka, którego można uniknąć, nie pijąc alkoholu w ciąży. Na koniec jeszcze Janów Lubelski i tegoroczna aukcja koni arabskich. W tym roku sprzedano 19 Arabów za blisko 360 tysięcy euro. Najdrożej wylicytowane zostały 4 klacze ze stadniny w Michałowie, każda z nich po 40 tysięcy. To zdecydowanie mniej niż w ubiegłym roku, kiedy to za 430 tysięcy euro wylicytowano klacz Adelite z janowskiej stadniny.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Arystofanes. Chmury. Arystofanesa uważa się za twórcę komedii greckiej, ale zanim o nim opowiemy, przybliżymy ci trochę epokę, w której tworzył. Oczywiście mowa o antyku. To słowo pochodzi z łacińskiego anticus, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza po prostu dawny. Daty powstania epoki to kwestia sporna. Większość znawców literatury uważa, że był to VIII wiek przed naszą erą, a antyk trwał przez kilkanaście wieków. Nie można jednak zapomnieć o Biblii, której powstanie datuje się na XII wiek przed naszą erą. Dlatego nigdy tak naprawdę nie ustalono, którą datę brać pod uwagę jako początkową.

Uważał, że filozofowie powinni sprecyzować tematy, które będą omawiać, zanim przejdą do tworzenia czegoś większego. Choć dużo mówił, a sam mało robił, uważa się go za jednego z największych greckich filozofów. Był traktowany na równi z Arystotelesem i Platonem. Życie Sokratesa było jedną wielką niewiadomą. Nie zachowały się po nim żadne pisma, dlatego nie wiadomo, czym tak naprawdę się zajmował. Wiedzę o nim czerpano ze źródeł pozostawionych przez innych autorów, które bardzo się między sobą różniły. Pierwszym w miarę wiarygodnym materiałem jest komedia Arystofanesa, którą za chwilę omówimy. Powstała za życia Sokratesa. Filozofa nie przedstawiono tam najlepiej. Arystofanes opisał go jako sofistę i burzyciela społecznego ładu. Sofistami nazywano wędrownych nauczycieli greckich, którzy uczyli młodzież polityki, retoryki oraz filozofii i etyki. Chcieli w ten sposób przygotować ją do życia publicznego. Sofistów początkowo traktowano z szacunkiem, ale potem wiele się zmieniło. Miano do nich pretensje, że sprzedają swoją wiedzę za pieniądze. Arystofanesowi nie podobało się nauczanie Sokratesa, dlatego postanowił go skrytykować w jednej ze swoich komedii. Mówiono potem, że ta publikacja przyczyniła się do skazania filozofa na śmierć pod zarzutem gorszenia młodzieży. Tyle słowem wstępu. Pora na nieco wiedzy o samym Arystofanesie i jego twórczości, a zatem poznaj niezbędne minimum. Arystofanes urodził się w Atenach. Był synem średnio zamożnego chłopa. Obecnie uważa się go za czołowego twórcę komedii staroatyckiej. Okres twórczości Arystofanesa przypadł na schyłek demokracji ateńskiej, więc w swoich utworach poruszał głównie tematy polityczne i społeczne. Pisarz należał do grupy zagorzałych przeciwników bogaczy. Gardził nimi i był zdania, że więcej uwagi należy poświęcić ludziom średnio zamożnym i chłopom. Zresztą sam z takiej rodziny pochodził, więc nie było w tym nic dziwnego. Chmury nie są jedynym dziełem Arystofanesa. Pisarz stworzył ponad 40 podobnych komedii, ale wiele z nich nie zachowało się w całości. Pozostało jedynie 11 sztuk, które w późniejszych czasach wielokrotnie przekładano. Wersjami polskimi utworów Arystofanesa zajmowali się między innymi Bogusław Butrymowicz i Edmund Żegota Cięgliewicz. Dzięki ich przekładom komedie Greka na dobre zaistniały w obiegu czytelniczym, lecz nie były to jedyne polskie wersje. Pierwszy przekład Ptaków Arystofanesa pojawił się w 1860 roku w magazynie Czas. Jego autorem był niejaki Kożuchowski. Komedie Arystofanesa nie są typowymi utworami komicznymi. Jest w nich dużo elementów parodii połączonych z tragedią. Są to tak zwane paratragedie, w których nie brakuje zmyślnego języka i środków stylistycznych. Pisarz nie stronił od metafor i neologizmów, czyli innowacji językowych, których cechą charakterystyczną było nadawanie pomysłowych nazw przedmiotom. Niecodzienne opisy miały budować nastrój. Konstrukcja komedii Arystofanesa jest oparta na kilku elementach. Rozpoczyna się prologiem, który ma formę monologu lub dialogu. Tuż po nim pojawia się tak zwany parodos. Tym mianem określano pierwsze wejście chóru na scenę i odśpiewanie przez niego pieśni. Był to wstęp do agonu, czyli konfrontacji bohaterów, w której przedstawiali oni swoje racje. Następnie pojawiała się parabaza, w której autor zwracał się do publiczności. Mógł to zrobić bezpośrednio lub za pomocą chóru. Potem wprowadzał sceny z udziałem bohaterów, których dialogi bądź monologi były przerywane przez śpiew chóru. W języku literackim takie wtręty nazywa się stasimonami. Sceny z udziałem postaci i chóru wieńczył exodos, który jest pieśnią śpiewaną na zakończenie. Spróbuj zapamiętać te pojęcia, bo masz szansę zabłysnąć wiedzą przed nauczycielami. Prolog, parodos, agon, parabaza, kluczowe sceny z udziałem bohaterów poprzetykane stasimonami oraz exodos. Przypomnimy ci to jeszcze w podsumowaniu, dlatego nie przejmuj się, jeśli nie uda ci się od razu przyswoić tych informacji. Poza tym zawsze możesz wrócić do tego fragmentu i zrobić notatki. Kto wie, może staniesz się prawdziwym znawcą starożytnych komedii attyckich.

Chmury Arystofanesa nie trzymają się ściśle starożytnego wzorca. Pisarz miał milion pomysłów na minutę i stale wprowadzał do swojej twórczości nowe środki stylistyczne. Jego późniejsze dzieła były już bardziej spójne, ale niestety chmury do takich nie należą. Arystofanes sporo eksperymentował z konstrukcją komedii, dlatego w chmurach znajdziesz też proagony, które zajęły znaczną część utworu i nie jedną, lecz dwie parabazy. W ten sposób pisarz przedstawiał wszystkich bohaterów. Chmury nie są opowieścią filozoficzną. Celem Arystofanesa była prześmiewcza krytyka Sokratesa i jego metod nauczania, ale to nie ten filozof jest głównym bohaterem komedii. W utworze Arystofanesa poznajemy Strepsiadesa. To rolnik, którego syn Fejdipides wpędził w ogromne długi. Świadomość kłopotów powoduje u bohatera bezsenność, dlatego postanawia zapisać pierworodnego do szkoły Sokratesa. Synalek ani myśli pobierać nauki u filozofa, choć tatuś miał nadzieję, że młody mógłby się w końcu czegoś nauczyć. Niestety jego pomysł spalił na panewce, ponieważ nie udaje mu się przekonać młodzieńca do podjęcia edukacji. Zmartwiony sam postanawia iść do szkoły, jest jednak niezdolny do nauki, więc szybko zostaje stamtąd wyrzucony. Strepsiadesowi udaje się przekonać chłopaka, aby ten jednak spróbował swoich sił. Niechętny młodzieniec przystaje na propozycję ojca. Jak bardzo zły był to pomysł, Strepsiades przekonał się później, gdy z powodu złości podpalił szkołę Sokratesa. Wiemy, że zapamiętanie tych imion wydaje się drogą przez mękę, ale będziemy ci je stale przypominać, żebyś nie miał kłopotu na języku polskim. Szczegółowe streszczenie utworu już za chwilę. Potem podsumujemy wszystkie informacje i scharakteryzujemy bohaterów. Byłoby wspaniale, gdybyś został z nami do końca. Oto właściwe streszczenie utworu. Wiesz już, że główny bohater utworu, Strepsiades, jest rolnikiem. Ze wszystkich sił stara się zapewnić rodzinie byt, lecz sen z powiek spędza mu zachowanie syna Fejdipidesa. Chłopak jest rozpieszczony do granic możliwości, a od edukacji stroni jak tylko może. Jego miłością są wyścigi konne, na których chętnie obstawia swoje typy. Niestety, rzadko wygrywa, a wierzyciele nie zamierzają czekać. Chcą, żeby zwrócił wszystkie swoje długi, dlatego nie przestają go nękać. Ojciec chłopaka jest tym faktem bardzo zmartwiony. Boi się, że przyjdzie mu oddać ziemię za długi syna. Z tego wszystkiego już całkiem nie może spać. Rano wpada jednak na pewien pomysł. Strepsiades wymyślił, że dobrze by było, aby syn poszedł do szkoły Sokratesa. To wielki myśliciel i znawca zachowania, więc mógłby czegoś chłopaka nauczyć. Ojciec chciałby, żeby jego syn umiał porozumieć się z prawnikami. Wie, że niebawem będzie to konieczne. Chłopak nie podziela opinii ojca, ani myśli iść do szkoły i uczyć się czegokolwiek. Rzeczowe argumenty w ogóle go nie przekonują. Strepsiades jest załamany postawą syna, ale nic z tym nie może zrobić. Do szkoły postanawia zapisać się sam. Liczy na to, że uda mu się czegoś nauczyć, nim przyjdzie czas na oddanie długu. Wcześniej jednak chce zasięgnąć opinii na temat metod nauczania, które stosuje Sokrates, dlatego zaczepia jednego z jego uczniów. Niestety to typowy sofista, więc rolnik nie rozumie absolutnie niczego, co uczeń do niego mówi. Mimo to ma szczęście, ponieważ kątem oka dostrzega pewnego człowieka. Siedzi on w koszu zawieszonym nad ziemią. To sam Sokrates. Szczęśliwy Strepsiades postanawia z nim porozmawiać. Nie ma to przecież jak dowiedzieć się wszystkiego u źródła. Strepsiades idzie do Sokratesa i od razu zwierza mu się ze swoich zamiarów. Informuje, że jest gotów zapłacić za naukę, ale musi wiedzieć, czy w szkole nauczy się radzić sobie z długami. Nauczyciel każe mu usiąść obok siebie i włożyć na szyję wieniec. Gdy rolnik spełnia jego prośbę, Sokrates niespodziewanie przywołuje do siebie chmury. Pojawiają się razem z grzmotami. Ma to udowodnić rolnikowi, że to, co mówi nauczyciel, jest warte pieniędzy, które przyjdzie mu zapłacić. Filozof wyjaśnia chłopu, że to chmury są odpowiedzialne za zmiany pogody i one też decydują, kiedy będzie urodzaj. Strepsiades wierzył dotąd w Zeusa, a o chmurach nigdy nie myślał w ten sposób.
Lekko zdziwiony, lecz przekonany o prawdomówności Sokratesa, porzuca wiarę w bogów. Od tej pory będzie wierzył jedynie chmurom i to je będzie prosił o mądre rady. Sokrates zamierza przekonać się, jakim uczniem będzie rolnik, dlatego niezwłocznie przystępuje do nauki. Chce, żeby Strepsiades rozpoczął swoją edukację od poezji. Chłop nie ma jednak głowy do takiej twórczości, dlatego nie jest w stanie spamiętać niczego, co mówi nauczyciel. Myślami jest zresztą gdzie indziej. Absorbują go rzeczy przyziemne, a zwłaszcza materialne i tylko to jest w stanie sobie przyswoić. Kompletnie nie pojmuje miar ani taktów. Nauczyciel prosi Strepsiadesa, aby się położył i w takiej pozycji podążył za myślami. Sam zaś odchodzi na krótką chwilę. Gdy wraca, prosi ucznia o zrelacjonowanie myśli, które towarzyszyły mu podczas odpoczynku. Chwila samotności przydała się zmartwionemu rolnikowi, ale i tak nie umiał myśleć o niczym innym jak o spłacie długów syna. W związku z tym w jego głowie zrodził się pewien pomysł. Opowiada o nim Sokratesowi. Chciałby przekonać wiedźmę do kradzieży księżyca. Dzięki temu miesiące nie będą płynąć tak szybko, a jego czas na spłatę długów maksymalnie się wydłuży. Jeśli konieczność spłaty zobowiązań zaistnieje od razu, popełni samobójstwo. Według niego jest to jedyne wyjście z sytuacji. Sokrates wściekł się, słysząc takie brednie, i wygonił biednego chłopa ze swojej szkoły. Stwierdził, że rolnik jest niezdolny do nauki. Bohater jeszcze bardziej się zmartwił, ale pomogły mu chmury. Nakłoniły go, aby jeszcze raz spróbował przekonać Fejdipidesa, by poszedł do szkoły. Wartką fabułę utworu przerywa pojawienie się dwóch mówców, prawego i nieprawego. Panowie prowadzą zaciekły spór o to, który z nich ma zostać nauczycielem Fejdipidesa. Mówca prawy uważa, że kiedyś było inaczej. Młodzi ludzie nie zwracali uwagi na dobra materialne i szanowali swoich rodziców. Nigdy też nie sprawiali im kłopotów. Filozof pragnie powrotu tamtych czasów. Jest zdania, że to on powinien zostać nauczycielem Fejdipidesa, ponieważ chłopak właśnie dzięki niemu stanie się dobrym i pełnym godności człowiekiem. Mówca nieprawy nie popiera zdania swojego przeciwnika. Sądzi, że z bycia cnotliwym nie ma żadnych korzyści i tylko odwaga, śmiałość oraz bezczelność sprawią, że człowiek stanie się bogatszy. Strepsiadesowi udaje się przekonać syna do pójścia do szkoły. O dziwo, Sokrates zgadza się go przyjąć. Rolnik jest zadowolony, bo dość szybko zauważa zmianę w zachowaniu Fejdipidesa. Chłopak ubiera się i wysławia zupełnie inaczej niż wcześniej. Ma też zawsze gotowe odpowiedzi na wszelkie rozterki ojca. Pokazuje mu błahość jego problemów i podsuwa pomysły na rozwiązanie kłopotów. Strepsiades nie boi się już żadnych wierzycieli. Nawet z nich kpi, bo jest przekonany, że jego syn go obroni. Nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, jak bardzo się pomylił w swoich przemyśleniach. Nawet chmury ganią jego bezmyślność. Fejdipides nadal się zmienia. Jest bezczelny wobec ojca i na każdym kroku okazuje mu nieposłuszeństwo. Wreszcie między bohaterami dochodzi do bójki. Chłopak bije rolnika dotkliwie i co gorsza, jest przekonany, że postępuje słusznie. Udowadnia to nawet Strepsiadesowi. Nie jest on jednak zły na syna, lecz na jego nauczyciela. Uważa, że to Sokrates jest odpowiedzialny za upadek moralny chłopaka i nie chce tego tak zostawić. Zawodzą go nawet chmury, które odkrywają swoje prawdziwe oblicze. Wykorzystują ludzi, bazując na ich słabościach, aby dać im nauczkę na przyszłość. Zszokowany tym odkryciem Strepsiades przeprasza bogów, że przestał w nich wierzyć, ale chęć zemsty nie daje mu spokoju. W odwecie za wyrządzone mu krzywdy podpala szkołę Sokratesa. Skoro znasz już dokładną fabułę utworu i wiesz, dlaczego takim tytułem Arystofanes opatrzył swoje dzieło, to nie pozostaje nam nic innego, jak zebrać w całość wszystkie te informacje. Mamy nadzieję, że wzbudziliśmy twoją ciekawość i poświęcisz nam jeszcze chwilę. Kilka minut w porównaniu z tak dużą ilością treści to przysłowiowa bułka z masłem, a zatem czas na podsumowanie. Układ kompozycyjny chmur jest nieco zwariowany,
Arystofanes nie trzymał się sztywno schematu klasycznych komedii attyckich, jak miało to miejsce w jego pierwszych dziełach. Pamiętasz, jaki był ten schemat? Komedię rozpoczynał prolog w formie monologu lub dialogu. Potem przechodzono do paradosu, czyli wejścia chóru na scenę i odśpiewania pieśni. W następnej kolejności był agon. To w nim prezentowano aktorów i przedstawiano racje poszczególnych bohaterów. Dzięki temu można było ich poznać jeszcze przed rozpoczęciem właściwej akcji. Gdy agon się skończył, następowała parabaza. Były to słowa autora lub chóru skierowane bezpośrednio do widowni. Dopiero po parabazie prezentowano akcje, czyli sceny właściwe, które niekiedy przeplatano wystąpieniami chóru. Te przeplatanki nazywano stasimonami. Komedia kończyła się exodosem, czyli finałową pieśnią. Arystofanes lubił eksperymentować, dlatego w utworze zawarł pro agon dwa agony i dwie parabazy, aby odbiorcy jego sztuki mogli lepiej poznać bohaterów. Całość ubarwiał poetycki język pełen metafor i neologizmów. Autor wykorzystał niemal wszystkie elementy parodii i satyry i choć dzieło ma prześmiewczy charakter, jego zakończenie jest dość smutne. Fabułę chmur zdążyłeś już poznać. Za pomocą tytułowych chmur Arystofanes chciał pokazać, jak wielka może być ludzka łatwowierność. W utworze zjawiska pogodowe mają cechy ludzkie, mogą pomagać i doradzać. W starożytnej Grecji wierzono w wielu bogów, a przedmioty i przyrodę traktowano wyjątkowo. Zaprezentowanie tego nie było jednak jedynym zamiarem autora. Głównym bohaterem dzieła jest Strepsiades, niezbyt majętny rolnik i ojciec Fejdipidesa. Syn wpędził go w nie lada kłopoty. Zamiłowanie chłopaka do hazardu skończyło się wielkimi długami. Ojciec nie był w stanie spłacić zobowiązań syna, choć kombinował na wszelkie sposoby. Chciał się nawet uczyć, ale do tego też się nie nadawał, więc zgodnie z zamiarem wysłał do Sokratesa swojego syna. Wyszedł na tym jak Zabłocki na mydle, bo syn zaczął go traktować jeszcze gorzej niż wcześniej. Rolnik zemścił się na Sokratesie, choć tak naprawdę zmiana zachowania syna to wyłącznie jego wina. Był człowiekiem o dobrym sercu i bardzo naiwnym. Wierzył we wszystko, co mówili inni i ta wiara go zgubiła. Syn Strepsiadesa też święty nie był, ale zrobił, co ojciec mu kazał. Uczył się pilnie, a że nie wyniósł ze szkoły dobrego zachowania, to przecież nie jego wina. Sokratesa zawsze postrzegano jako dziwaka, dlatego ojciec mógł spodziewać się po nim wszystkiego. Niestety, za bardzo mu ufał. Jeżeli chcesz zabłysnąć w szkole swoją wiedzą, poznaj jeszcze kilka ciekawostek. Czy wiesz, że Sokrates był na pierwszym przedstawieniu chmur Arystofanesa i wcale się nie obraził na autora za krytykę jego nauczania? Mówiono, że wstał zaraz po zakończeniu, aby oglądający mogli porównać jego twarz z maską aktora. Chmury zajęły wtedy trzecie miejsce na agonie komicznym, co było sporym wyróżnieniem. Pierwsze miejsce przypadło innemu autorowi, który notabene wyśmiewał twórczość Arystofanesa. Na koniec kilka słów dla ambitnych. Arystofanes to twórca antyczny, który urodził się i tworzył w Atenach. Gardził osobami majętnymi, a że sam pochodził ze średnio zamożnej rodziny, darzył szacunkiem ludzi mniej majętnych i chętnie im pomagał. Bardzo często krytykował władzę, ale jego utwory nie dotyczyły wyłącznie polityki. Poruszał też tematy społeczne i filozoficzne, jednak dzieła te miały na ogół prześmiewczy charakter. Nie znosił sporów sądowych, więc i one nie uciekły przed jego krytyką. Poza tym gardził politykami i osobami, które czerpały zyski z działań wojennych oraz edukacji. Arystofanesa uważa się za czołowego twórcę starożytnej komedii antycznej, choć utwory, które tworzył, były raczej połączeniem tragedii i komedii. Nie zmienia to faktu, że wzniósł ten gatunek na nieco wyższy poziom. Pierwsze utwory Arystofanesa nie były szczególnie dopracowane. Brakowało w nich wartkiej akcji i nie były dobrze przemyślane kompozycyjnie. Opierały się raczej na pomyśle, który w danej chwili miał pisarz na swojego bohatera. Zmian w swoich dziełach dokonał nieco później, ponieważ nie lubił sztywnych schematów.
a że miał mnóstwo pomysłów, postanowił je przenieść na papier. Późniejsze utwory Arystofanesa miały zdecydowanie bardziej rozbudowaną akcję i bogatszą kompozycję. Nie wystawiał ich jednak samodzielnie, korzystał z nazwisk innych, bo był zbyt młody, by brać udział w zawodach teatralnych. Chmury nie są jedynym dziełem tego pisarza. Na swoim koncie miał ponad 45 komedii, ale spośród nich tylko 11 zachowało się w całości. Są to między innymi Ptaki i Żaby, które potem wielu autorów próbowało przełożyć na język polski. Nie było to łatwe, ponieważ Arystofanes stosował rozmaite dialekty i wymyślne zwroty poetyckie, ale byli tacy, którym się to udało. Grecki pisarz był mało popularny. Jego utwory poznano dopiero w XIX wieku, gdy pierwsze teksty przetłumaczono i opublikowano. Potem dzieła Arystofanesa dołączyły do grona lektur szkolnych, co świadczyło o zdobytym przez niego uznaniu. Chmury są jedynym i w miarę wiarygodnym świadectwem życia i metod nauczania wielkiego filozofa, Sokratesa, ponieważ Arystofanes napisał utwór, gdy ten myśliciel jeszcze żył. Inne źródła dotyczące Sokratesa nie zachowały się, a te, które powstały, wykorzystywały informacje zaczerpnięte od innych autorów. Wersje poszczególnych twórców różniły się między sobą, dlatego nie wiadomo było, ile jest w nich prawdy. Tym samym Arystofanes stał się jedynym znanym nam twórcą, który miał okazję poznać Sokratesa osobiście. Pisarz nie lubił wędrownych nauczycieli, a zwłaszcza samego Sokratesa. Sofiści, bo tak nazywano takich ludzi, pobierali opłaty za swoje nauki. Ich zadaniem było przystosowanie młodzieńców do życia publicznego, ale nie zawsze robili to dobrze. Dla Arystofanesa czerpanie korzyści materialnych z nauki było nie do przyjęcia, dlatego w Chmurach otwarcie krytykował i wyśmiewał filozofa. Krążyły też pogłoski, że tym dziełem Arystofanes doprowadził do śmierci Sokratesa, ale prawdopodobnie była to tylko plotka. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Koalicja Obywatelska reaguje na aferę z pieniędzmi dla powodzian. Wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego została zawieszona w partii i czekają sąd koleżeński, zapowiedział szef Dolnośląskiej Koalicji Obywatelskiej. To efekty doniesień o nieprawidłowościach udzielanych firmom po powodzi, śledztwa CBA i kontroli ministerstwa. Służby informują, że sprawą zajmą się od miesięcy, a dziś sprawę szczegółowo opisała Wirtualna Polska. Z doniesień portalu wynika, że odszkodowania przyznano według klucza znajomości z działaczką Koalicji Obywatelskiej z Jeleniej Góry, która jest prezesem agencji wypłacającej pieniądze. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: Dziennikarze portalu ustalili, że odszkodowania za rzekome straty otrzymali mąż polityczki oraz dwójka ich sąsiadów. W jednym z przypadków dowodem na szkody miało być zdjęcie przedstawiające pękniętą płytkę i uszkodzony tynk na balkonie.
2: Jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
1: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Na razie jednak, jak usłyszeliśmy, nie było podstaw, by zawiadamiać o sprawie prokuraturę. Mimo, że jak donosi dziś Wirtualna Polska, powołując się na oficjalne dane, na obszarze, na którym działają i mieszkają beneficjenci odszkodowań, żadnej powodzi nie było.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. I jest śledztwo po tragedii na jeziorze Jagodne koło Giżycka. Zginął tam 16-latek. Chłopak, który płynął skuterem wodnym, zderzył się z motorówką. Na wtorek zaplanowano sekcję zwłok, informuje Daniel Brodowski z prokuratury okręgowej w Olsztynie i dodaje, że śledztwo dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
3: Prokurator dokonał oględzin ciała. Zaplanowana jest sekcja zwłok pokrzywdzonego. Zabezpieczono pojazd, na którym poruszał się pokrzywdzony, oraz łódź motorową. Zostało przekazane biegłemu. Przesłuchano również część świadków zdarzenia. Pozostałe czynności z udziałem świadków będą kontynuowane.
0: Policja podaje, że motorówką płynęło małżeństwo z Białegostoku. 47-letni mężczyzna posiadał patent sternika. Był trzeźwy, podobnie jak jego 50-letnia pasażerka. Z kolei na dwóch oddzielnych skuterach wodnych pływali 16-latek pochodzący z Ostrołęki i jego 47-letni ojciec, mieszkaniec Białegostoku. Według jego relacji syn miał uprawnienia do kierowania tym pojazdem. Jednocześnie ruszyło śledztwo po tragedii nad jeziorem Rożnowskim niedaleko Nowego Sącza. W niedzielę zginęła tam 43-latka, która spadła ze skutera wodnego kierowanego przez jej partnera. Ciało po ponad 2 godzinach odnaleźli płetwonurkowie, mówi rzecznik prasowa prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mekieten.
4: W chwili wyciągania zwłok z wody kobieta nie miała na sobie założonej kamizelki ratunkowej. W toku prowadzonego postępowania będziemy weryfikować, czy tę kamizelkę miała założoną w chwili wsiadania do pojazdu. Mężczyzna był trzeźwy w chwili prowadzenia tego pojazdu. Na miejscu pracował prokurator, a także policyjni technicy, którzy wykonywali oględziny. Zabezpieczono również skuter.
0: Partner został przesłuchany w charakterze świadka. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Para nad jezioro Rożnowskie przyjechała z Podkarpacia. Ruszył na pomoc dziewczynce, która wisiała na barierce balkonu na 5. piętrze. Pan Grzegorz jest jedną z osób, które uratowały 4-latkę z Łomży. Chwilę przed przyjazdem służb to on wspólnie z innymi mężczyznami rozciągnął koc, na który spadło dziecko.
5: Słyszałem krzyki. Zobaczyłem to dziecko po barierce chodzące. Podbiegłem pod blok, zacząłem krzyczeć do niego, żeby zeszło, że tak nie wolno. Ona w ogóle nie reagowała. Raz z jednej strony barierki się zwieszała, raz z drugiej. No i w końcu przebiegł ten pan z kocem.
0: To były ostatnie sekundy przed wypadnięciem dziecka. Relacjonuje pan Grzegorz.
5: Skoczyliśmy tam na dole, taki balkon odstający jest szerszy. We trzech, jeszcze czwartego wołałem, no niestety jakoś nikt nie podszedł. Rozłożyliśmy ten koc, spojrzałem w górę, ona akurat się przesunęła na ten drugi róg, bo to narożne. Tylko zdążyliśmy się przesunąć i ona już w tej chwili spadła. To już ostatnie sekundy były.
0: Dziewczynka w stanie dobrym znajduje się na obserwacji, jest lekko poobijana. Tymczasem 27-letnia matka dziecka najprawdopodobniej usłyszy zarzuty. Podczas tych dramatycznych wydarzeń spała w mieszkaniu, miała 0,7 promila alkoholu we krwi. Za narażanie dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi jej do 5 lat więzienia. Zawalone budynki, ludzie pod gruzami i najpewniej dziesiątki zabitych i rannych. Silne trzęsienie ziemi w Kolumbii miało magnitudę 7,4. Epicentrum wstrząsu znajdowało się w zachodniej części kraju, w rejonie miejscowości San José del Palmar, około 280 km od stolicy kraju Bogoty. Miejscowe władze oceniają skalę zniszczeń i ofiar. Uszkodzonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Dramatyczne nagrania obiegły internet. To moment zawalenia się jednego z trzypiętrowych budynków w mieście Pereira. Poważne zniszczenia odnotowano w miastach zachodniej Kolumbii. W Manizales zawaliła się jedna z kopuł bazyliki i kilka domów w historycznym centrum. Uszkodzonych zostało co najmniej 10 kolumbijskich lotnisk. Rekordowo niski stan wody w stolicy. W dodatku prognozy nie dają powodów do optymizmu. Na stacji Warszawa Bulwary odnotowano w poniedziałek zaledwie 102 cm. W całym kraju obowiązuje już 78 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, w tym dla mazowieckiego odcinka Wisły. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
6: Sytuację mogą poprawić przede wszystkim długotrwałe, spokojne opady. Jak mówi Dariusz Witkowski z IMGW, gwałtowne burze nie rozwiązują problemu, bo zamiast zasilać rzeki mogą prowadzić do podtopień.
7: Mówimy o takim zjawisku suchej gąbki, takiej, która tak u nas bardzo przesuszona, to na tej wody nie chłonie, tylko po niej woda spływa.
6: Niski poziom wody jest także zagrożeniem dla ekosystemu Wisły, ponieważ płytka woda szybciej się nagrzewa i zawiera mniej tlenu. Złą sytuację widzą gołym okiem nawet spacerowicze nad Wisłą.
8: No widać, mówi się o tym, że są nie tylko tutaj.
9: Na Białęce też jest tak nisko, tam taki tramwaj wodny przepływał na Umianki i w związku z takim niskim poziomem nie ma go teraz.
6: IMGW ostrzega, że susza hydrologiczna może utrzymać się nawet do października.
0: A to był nasz reporter Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Rząd zwleka z decyzją w sprawie pakietu CPN, bo czeka na ostateczne rozwiązania na Bliskim Wschodzie. Na razie wciąż nie ma amerykańsko-irańskiego porozumienia, a cieśnina Ormus pozostaje właściwie zamknięta. Konsekwencje tego widzimy na stacjach benzynowych. O tym nasz reporter Michał Rawa. Powiedz, czy w tym tygodniu będą obniżki?
10: Tak, jeśli to zawieszenie sytuacji na Bliskim Wschodzie się utrzyma, analitycy prognozują powolne spadki, średnio około 20 groszy na litrze benzyny i 10 groszy, jeśli chodzi o diesla. Rynek czeka na decyzję rządu w sprawie pakietu CPN. Te zapewne zapadną dopiero pod koniec tygodnia.
11: Myślę, że 50% są szanse na to, że CPN wróci. No jakby wrócił, no to drastycznie nam obniży prawie o złotówkę te ceny.
10: Mówi nam Rafał Zywert z biura Reflex. Wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jeśli będzie trwały pokój, to ceny gwałtownie spadną. Jeśli eskalacja, to rząd zapewne będzie zmuszony, by do pakietu CPN powrócić. Analitycy podkreślają, trzeba czekać.
0: A przypomnijmy, że jeszcze w lipcu premier zapowiadał możliwy powrót pakietu CPN na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Uzależniał to od sytuacji na rynku paliw. Mieszkańcy Bełchatowa bez ciepłej wody. W całym mieście trwa remont sieci ciepłowniczej.
12: No jest problem. No bo wiadomo, się gotuje, pierze, tak? Użytkuje się po prostu ciepły. Kąpie się człowiek.
13: Teraz trzeba będzie w zimnej.
12: Trzeba sobie jakoś radzić.
14: Do stawika przyjdziemy się kąpać.
13: Z kaczkami.
14: Z kaczkami, no.
13: Miejsca wystarczy dla każdego.
14: No normalne.
13: Zimna kąpiel to też nie problem.
14: No, nie. Latem taką pogodę to zimna woda może być.
13: Na ochłodę?
14: Tak jest.
0: Z mieszkańcami Bełchatowa rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki. Jak informują służby, remont sieci ciepłowniczej potrwa do czwartku, ale jest szansa, że ciepła woda w kranach pojawi się wcześniej. Hakerzy uderzyli w poniedziałkowy poranek w Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przez 3 godziny po cyberataku nie działała strona internetowa ZUS-u. Przeciężono zasoby sieciowe takie jak serwery, routery czy łącze internetowe poprzez wysyłanie ogromnych ilości danych. Tłumaczy rzecznik ZUS-u Karol Poznański.
15: Klienci mogli mieć problem z dostępem do PUE ZUS albo do serwisu ESUS. Od czasu do czasu wszystkie serwisy padają ofiarą tego typu ataków. Jest to dosyć standardowe działanie ze strony różnego rodzaju organizacji. Więc oczywiście my również standardowe procedury, żeby się przed tym bronić.
0: Informatykom udało się przywrócić funkcjonalność strony. Atak wpłynął wyłącznie na działalność strony, natomiast dane użytkowników nie były zagrażone. Zamiast bonów rabatowych, zwrot pieniędzy bezpośrednio na konto. Od przyszłego roku w Polsce pojawią się nowe kaucjomaty. Początkowo na Mazowszu ma pojawić się 500 urządzeń do zwracania opakowań, a docelowo będzie ich aż 4000 w całej Polsce. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
16: Blisko 87% wszystkich opakowań kaucyjnych trafia z powrotem do sklepów i automatów. Polaków do dalszego recyklingu mają zachęcić pieniądze, które będą mogły wpływać bezpośrednio na konto. Spytaliśmy klientów sklepów, czy oddają swoje opakowania.
17: Rzadko korzystam z tego, bo mi się nie chce łatwiej wyrzucić, jak kupię coś po drodze.
18: Zwracam i nie mam z tym najmniejszego problemu. Nie jest to dla mnie żaden wstyd.
19: Bardzo istotne jest zrozumienie faktu, że system kaucyjny ma Polsce pomóc zrealizować cele środowiskowe określone w unijnych dyrektywach, w tym PPWR. I jeśli nie osiągniemy tych celów jako kraj, będziemy płacić po prostu gigantyczne kary.
16: Mówi Joanna Górecka z polskiego systemu kaucyjnego. Są też przeciwnicy tego rozwiązania. Posłowie Konfederacji złożyli projekt ustawy zakładający likwidację systemu kaucyjnego.
0: A według danych Ministerstwa Klimatu i środowiska przez pół roku funkcjonowania systemu kaucyjnego w Polsce zwrócono ponad 2 miliardy opakowań. Najlepsi zawodnicy z całego kontynentu zmierzą się w Starych Jabłonkach. Mazury są w pełnej gotowości na wielkie sportowe emocje. Już w tę środę ruszają tam Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej, mówi dyrektor turnieju Tomasz Dowgiało.
20: Jest to pierwsza impreza tego typu w Polsce i z tego się bardzo cieszymy. Natomiast po raz pierwszy w historii CEF wywalczyło z Federacją Światową, że zwycięzca tego turnieju otrzyma bezpośrednią kwalifikację olimpijską, więc jest to turniej, można powiedzieć, inny niż wszystkie do tej pory i cieszymy się, że to ma miejsce właśnie w Starych Jabłonkach.
0: Przed kibicami 5 dni emocjonujących rozgrywek, do których staną 64 najlepsze siatkarskie pary Europy, po 32 męskie i kobiece. Kampania hashtag FastOff przypomina o ciąży bez alkoholu. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowano w ramach tej akcji sesję zdjęciową z udziałem mam i ich dzieci. To kontynuacja ubiegłorocznej odsłony, kiedy to przed obiektywem stanęły kobiety w ciąży. Na planie sesji z jedną z mam i ambasadorek kampanii, Martyną Pietryszyn, rozmawiała nasza reporterka Małgorzata Zawada.
21: Co dzisiaj tutaj robimy?
22: Jesteśmy tutaj w szczytnym celu pod tytułem FastOff, czyli zapobieganiu i rozprzestrzenianiu wiedzy na temat picia alkoholu w ciąży.
21: Rok temu była sesja w ciąży, a dzisiaj już wracacie ze swoimi dziećmi.
22: Tak, dokładnie właśnie. Fantastyczne jest to, że jest to kontynuacja, że rok temu mogłyśmy się z dziewczynami spotkać, będąc w ciąży, nagłaśniając temat właśnie nie picia alkoholu. Natomiast w tym roku widzimy się wszystkie z dzieciaczkami, zdrowymi dzieciaczkami.
0: Kampania ma zwracać uwagę na FAS, czyli alkoholowy zespół płodowy. To trwałe zaburzenia rozwoju dziecka, którego można uniknąć, nie pijąc alkoholu w ciąży. Na koniec jeszcze Janów Lubelski i tegoroczna aukcja koni arabskich. W tym roku sprzedano 19 Arabów za blisko 360 tysięcy euro. Najdrożej wylicytowane zostały 4 klacze ze stadniny w Michałowie, każda z nich po 40 tysięcy. To zdecydowanie mniej niż w ubiegłym roku, kiedy to za 430 tysięcy euro wylicytowano klacz Adelite z janowskiej stadniny.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Storm, ulewy, cofka, prądy wsteczne, czerwone flagi na plażach. Na Polaków nad Bałtykiem spadły już chyba wszystkie wakacyjne plagi.
2: Polarzy.
3: Nawet czasem sztorm, jak zakładam, korzystam z pogody.
4: No zimą też przyjeżdżamy się kąpać.
2: 5 zł to jeszcze nie tak źle, to bywało gorzej, widziałem po 10.
5: No było.
2: Było za 10.
5: Po 10, ale jest po 5.
2: Biznes się dostosowuje do warunków.
5: Tak.
2: A to może po 2 trzeba zrobić.
5: Nie, nie.
2: Niektórzy mówią, a po co tu przyjeżdżać, jak tu do Turcji można za 2000?
6: Nie, pierdzielenie kotka w życiu.
7: Warto przyjeżdżać na nasze morza. Inny klimat jest.
2: No to na pewno. To
7: zupełnie inny. Takiego pierdolka nigdzie nie ma.
8: O kurczę, no powiem panu, że jeszcze takich rzeczy nie widziałem. To taki był Armagedon, że nic nie było.
9: Jak przyszła fala, to nie widzieliśmy czegoś takiego, nie widzieliśmy. Usiąść i płakać, to każdy potrafi. No, trzeba zakasać rękawy, ważne, że się nikomu nic nie stało.
2: Zimno, sztorm, jak tu zagrzać ludzi do odpoczynku?
10: No właśnie jest gitara, żeby zagrzać, nie?
1: Dzisiaj, w co ludzie powiedzą, niełatwy los plażowicza, który postanowił spędzić wakacje nad Bałtykiem. Będzie też

0: absolutnie.
1: I za rok znowu Bałtyk.
2: On, no, oczywiście.
1: Tak jest. Pan sobie radzi doskonale, widzę.
3: Ja potrafię się bawić, nawet jak jest pogoda kiepska, prawda?
1: No, że jak tu ten sztorm był, to sztorm jak wtedy i no pan jeszcze, tu siedział jeszcze, twardo, tak?
3: Na tym... Może nie cały czas, ale do zachodu słońca przynajmniej tu jestem codziennie. Sztormiaki w plecaku przygotowane. Trzeba się, prawda, umieć cieszyć małymi rzeczami, prawda? Ja potrafię. Bo ja lubię sztorm, właśnie lubię, jak jest morze wzburzone, takie surowe. Fascynuje mnie morze, przeraża i fascynuje jednocześnie. I korzystam z tego i jestem zadowolony, że mogę tu być, prawda? I nawet w polarze.
1: Miłego wypoczynku.
3: Na pewno, zawsze jest miły, zawsze jest fajny.
4: Nam to chyba nie przeszkadza, już jak tu przyjedziemy, to korzystamy jak możemy. Czy jest ładna pogoda, czy pada, to zawsze jesteśmy. My uwielbiamy, my już jeździmy tu 4. rok z rzędu.
1: Jak było w tamtym roku?
4: Ponuro, deszczowo i siedzieliśmy całe 5 dni tutaj.
1: Co, i w tym deszczu, na plaży?
4: Tak. Tak było.
1: W sztormiakach?
4: No...
5: Może stormów jeszcze nie było, ale...
4: Nie, w sztormiakach my się w takich płochtach.
5: A, się rozumiem.
4: No nie, ale pod parasolami i było fajnie.
3: Tak. Bardzo siedzimy, aż nas nie wygna, dopiero pójdziemy.
1: To jak się panu wypoczywa w taką pogodę tutaj?
6: Wypoczywa się po polsku.
1: Po polsku?
6: Po polsku. Wieje,
1: tak.
6: Ciepło.
1: Się ciepło
6: jest, wieje, tak po polsku, no.
1: Wczoraj deszcz, jutro burza.
6: To są uroki dla każdego. Ja jestem dorosły i nie potrzebuję codziennie słońca. Mogę mieć co drugi dzień.
1: Dlaczego właśnie ludzie to sobie robią?
6: Jest pewna tajemnica,
1: tak.
6: Powietrza. Ludzie nie znają.
1: A, czyli chodzi
6: powietrza, o... jod, zapach lasu, sosna. Byłem w Hiszpanii. Byłem w Grecji, byłem we Włoszech.
1: Nie mają tego.
6: Nie ma tego. Jak przywiozłem człowieka z Ukrainy, jak zobaczył to nasze morze i cały brzeg, to stanął, mówi, niemożliwe. Niemożliwe, że mogą tak rosnąć drzewa przy morzu.
1: Tak, no ale dzisiaj tak, czerwona flaga akurat to...
6: No ale i tak dzieci wchodzą. No tak musi być. No. To jest urok polskiego morza. Mnie się tu podoba i więcej w inne kraje nie pojadę.
1: Siostry tak ubrane adekwatnie właśnie do tej pogody.
7: No tak, no w sam raz.
1: Jak sobie tu siostry radzą?
7: Bardzo dobrze.
1: To bo siostry też tak na plaży chodzą, zawsze w stroju...
7: Zakonnym. Ja sobie znalazłam taki fajny patyk. Szukam bursztynów.
1: A bo rzeczywiście, jak była ta cofka, to teraz to podobno bursztyny są na plaży.
7: No właśnie, chodzę i tak sobie grzebiemy razem z siostrą.
8: To jest teraz główna atrakcja na plaży, grzebanie kijami w piasku i szukanie bursztynów. Przed toaletami na ludzi czeka pozytywne zaskoczenie, promocja, wejście za 5 zł.
1: Ludzi nie ma.
9: No nie ma.
1: Ale co, narzekają to, że zimno, że...
9: Drogo, że zimno.
1: 5 zł to jeszcze nie tak źle, to bywało gorzej, widziałem po 10.
9: No było.
1: A, że było za 10?
9: Po 10, ale jest po 5.
1: Biznes się dostosowuje do warunków.
9: Tak.
1: Za 10 to co mówili, że co?
9: Że za drogo, że oni tyle nie zapłacą. No i szli gdzieś do lasu.
1: Że tam, tak?
9: No.
1: A teraz po 5 już tak... A, to może po 2 trzeba zrobić.
9: Nie.
10: Ja nie narzekam.
1: Po 10 też mogłoby być.
10: Pewnie. Kto bogatemu zabroni?
1: Tak jest.
10: Pani jestem zadowolona.
1: Pani z tych nie narzekających.
10: Nie ma co w życiu narzekać.
1: No tak, no ale do wody nie można, bo czerwona flaga, sztormy.
10: Ale opalić się można.
1: Niektórzy mówią, a po co tu przyjeżdżać, jak tu do Turcji można za 2000?
10: Nie, pierdzielenie kotka. W życiu. Tu się lepiej czuję. No ja uwielbiam. Uwielbiam. Tak jak jest na przykład teraz grozy paragonów. Byłam na rybie.
1: Tak.
10: Byłam na rybie w Jastarni. Ryba, frytki, surówka, piwo 70 zł. To niedrogo.
1: Tak, trochę drogo chyba.
10: Ale zarabiając najniższą krajową, co ja mam sobie w życiu żałować? Tyle naszego.
1: Jak biznes idzie z tymi lodami?
11: Tak jak pan widzi.
1: Czyli słabo, nie? Może jakaś gorąca kukurydza czy coś?
11: Kukurydziarze też byli, też nie szło.
1: A jak tu w ogóle? Sezon?
11: Słaby. Tak jak widać, pogoda słaba, to i słaby sezon.
1: Teraz znowu jakieś deszcze tam zapowiadają.
11: Otóż ta, teraz prawie 2 tygodnie zeszłe to padało. Ale jak są takie upalne dni czy coś, gadamy z ludźmi, no to wtedy ludzie zadowoleni. Tylko no narzekają na ceny. Wata jest po 15, lody, no to jak tak widać, od 10 do 15 zł.
1: A rok temu wata po ile była?
11: Też po 15. Dwa lata temu była za 13.
12: Roku na rok coraz słabiej.
11: Coraz mniej ludzi, no. Tak jak dzisiaj, no. Co to jest tak naprawdę, powie mi pan szczerze. Nic.
13: Lody, zapraszam na lody.
1: No i co? No i nic.
11: No i tyle. Dzisiaj.
14: Wiadomo, że luksusów nie ma, nie? No, ale co się zrobi? To samo możemy pojechać za granicę i to samo mieć.
1: No jak to samo? W Turcji?

0: Francji, to samo, albo w Egipcie.
1: No. Ale drożej, jak się chce zaoszczędzić, się przyjeżdża do Polski.
0: Naprawdę?
1: No jak się nie je obiadu na mieście, my jemy co innego, no robimy sobie sami. No bo ogólnie jest drogo, no żeby za loda 20 zł czy ileś zapłacić, to jest jakiś absurd, nie? Piwo po 20 zł, gdzie kupują po 3 zł, no to gdzie? Przecież to jest 300-400% przebitek, nie? No zimno jest, no mówię, no chcielibyśmy coś innego i ta temperatura, żeby wyszła, no ale no co? Nam to nie przeszkadza, naprawdę, byle nie padało.
0: No ale to właśnie będzie padało właśnie.
1: Żeby nie cały dzień, jak godzinę, dwie, to niech se pada.
2: Temperatura powietrza 17 stopni Celsjusza, temperatura wody też 17. Na plaży w Stegnie powiewała czerwona flaga. Ratownicy wyganiali ludzi z morza.
3: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
4: A dlaczego właśnie czerwona flaga? Bo...
5: Ponieważ fale są powyżej 70 cm, można to rozpoznać, że ta piana się rozciąga powyżej 25 metrów. Jak jest dłuższa niż 25 metrów, to właśnie wiadomo, że te fale są zbyt wysokie nad białą flagę, to raz. A skoro fale są mega wysokie, to przy tym od razu idą silne prądy wsteczne. My pilnujemy tego, żeby nie doszło do tragedii.
6: A jak ludzie reagują?
5: No niektórzy mają problem o to, że jest ładna pogoda, nie mogą wejść do wody. Zdarzają się pojedyncze przypadki, że albo pan uda, że nie słyszy gwizdka, albo że to do niego, albo że po co w ogóle się trzepiamy.
7: Pogoda ponoć miała być, patrzyła żona w internet, to miała dzisiaj być piękna pogoda i wczoraj to samo.
0: No, ale nie ma. No.
7: Nie ma, no ale cóż, się przyjechał, to trzeba siedzieć. No my zimą morsujemy, ciągnie nas tutaj.
0: No bo pan jest morsem, no to ciągnie, no to nic dziwnego.
7: No zimą też przyjeżdżamy się kąpać.
0: No tak, bo jak pan jako taki mors by pan pojechał gdzieś tam do Egiptu, to...
7: Nie byłoby efektu.
0: No właśnie. No tak. Chociaż dzisiaj nie można też nawet morsować, bo czerwona flaga jest i wyganiają z wody.
7: Tam chodzimy trochę dalej, tam już nie dosięgają tych ci ratownicy, nie? Morsów nie ma sobie straszyć. Nie lękaj się zimnej wody i sztormu.
0: Wesołego morsowania. Dziękuję i wszystkiego ci. Dobrego. Dobre.
8: Słyszeć słyszą, no ale słuchać się nie słuchają.
0: I od razu do wody, no ale jak czerwona flaga i...
9: No faktycznie. Dwa lata nie byłem nad Bałtykiem i chciałem się przekonać, jak jest teraz.
10: Ale ja tutaj jestem od 3 lipca, także...
9: No tak.
10: Przeżyłem te sztormy, wichury. Teraz to jest Adriatyk.
0: Ale co, nie boi się pan, że tu te prądy wsteczne i tam porywają
10: nie,
0: ludzi?
10: Ja tylko wszedłem na 10 metrów, także... Posłuchałem ratownika, także nie kłóciłem się.
0: Nie zmyło pana, to...
10: Nie zmyło.
0: To tyle dobrego.
11: Częstym argumentem, który używają, jest taki, że 500 km przejechałem, wy mi do wody nie pozwalacie wejść. Może nie wybiera, czy przyjechałeś, czy jesteś bogaty, czy nie, ile zapłaciłeś za nocleg. Przyjechałem, muszę zobaczyć morze, nieważne, że fala ma 2 metry i dziecko 50 kg w morzu ze mną, nie? To są hektolitry wody, więc im więcej tej fali wyjdzie na brzeg, tym więcej będzie musiało się cofnąć. No to jest gdzieś prąd wsteczny i pojawia się kłopot, nie?
2: Na plażach Mierzei Wiślanej wciąż żywe są wspomnienia sztormu, który zdemolował plażę i wszystko to, co było na plaży. No, pływały bary, toalety, budki z lodami.
12: O kurczę, no powiem panu, że pierwszy raz od tylu lat, co przyjeżdżamy, to jeszcze takich rzeczy nie widziałem. To sztorm był taki, fale takie duże, plaży nie było w ogóle. To taki był Armagedon, że nic nie było.
13: No tak jakby morze wychodziło na ląd. O.
0: Nie bałaś się nic?
13: Nie, spoko było.
0: Taka atrakcja trochę.
13: Atrakcja dodatkowa, tak. Może nie dla tych, co pozalewało, ale dla turystów owszem. A jak pada, to można deszczak założyć i też dobrze.
12: Jak pada, to się w barze siedzi, bo pogoda butelkowa, się śmieją zawsze.
0: A butelkowa, tak?
12: No, tak, no jak pada, no to butelkowa pogoda zawsze się gada. A
0: jak tu odpoczywasz w takich warunkach? Chcesz zrelaksować?
14: No słabo właśnie. No widzisz, ale leżą tu śmieci tego, chociażby to kurde powoli ktoś mógł sprzątać. Sam dzisiaj się wbiłem na dwa gwoździe na plaży, dzieciaków jest pół. No to leży tak wszystko, nie wiem, kto to się tym zajmuje, nie?
0: No jakoś to wszędzie tu woda zlała, no, połamała.
14: Trochę polało, wiesz. Siła natury, no.
0: Co no daje, takie uroki trochę, nie? Wiesz. Tego wakacji w Polsce.
14: Mi się podobało.
0: Ale co, mimo wszystko warto tu nad Polskie morze przyjeżdżać?
14: Ja tą Europę teraz widziałem akurat, Hiszpania, Portugalia, Włochy.
0: No.
14: Warto przyjeżdżać na nasze morze. Troszkę inny klimat jest.
0: No to na pewno. To
14: zupełnie to... inny. Takiego pierdolka nigdzie nie ma. Ogólnie nie, no co, no fajne jest nasze morze. Ja uważam jednak, że jest fajne, na pewno.
0: Jest pierdzielnik, ale nasz.
14: No nasz pierdzielnik.
6: Tak, więc...
14: Pozdrowionka.
2: Wielu przedsiębiorców jeszcze się nie odbudowało. Na plaży w Kątach Rybackich właściciel baru wywoził taczkami piasek z lokalu. Walka z żywiołem się skończyła. Teraz zaczyna się walka o klienta.
15: Najpierw zdemontowałem lodziarnię, bo lodziarnia się waliła, a ludzie są tak inteligentni u nas w Polsce, że wpuszczali tam dzieci i od wczoraj, w zasadzie od 3 dni zrobili sobie toaletę w środku.
16: Jak przyszła fala, to nie widzieliśmy czegoś takiego, nie widzieliśmy. To była taka fala, że fala mijała bar, zabierała zbytny piasek i wlewała go do środka. Czy co, ma machnąć ręką na to? Podnosimy, no co? No jeszcze pół sezonu zostało, no trzeba działać. Czy usiąść i płakać, to każdy potrafi. No trzeba zakasać rękawy, ważne, że się nikomu nic nie stało.
15: My wywieźliśmy dzień wcześniej.
16: W dzień sztormu wywiozłem sprzęt, ale w Krynicy ludzie nie zdążyli tego wszystkiego zrobić. Przyszli następnego dnia, a w nocy szarańcza rozkradła wszystko. Przyleciała szarańcza w nocy i kradła wszystko. Rzeczy, które ci się w domu nie przydadzą, bo przydadzą cię tylko w barze. Wyrywane, zabierane. To jest tragedia dla tych ludzi, co się wydarzyła. I jakim trzeba być człowiekiem, żeby w nocy przyleść jeszcze mu tą resztkę rzeczy, które zostały, które można było uratować, ukraść. No ale co zrobić? No? I tacy ludzie żyją wśród nas. No, oni niestety mieli tego pecha, że nie zdążyli, nie spodziewali się tego, że w nocy może ich drugi kataklizm spotkać ze strony bliźniego, a tak było. Jak dobrze pójdzie, w sobotę zapraszam na piwo.
0: W sobotę zapraszamy do Kątów Rybackich.
16: No, zapraszamy, otworzymy i do końca sezonu będziemy działać. Jak będzie pogoda, to będziemy tu siedzieć do końca września. Pogoda wróci. Nigdy nie jest tak, że przez cały miesiąc pada deszcz. To słońce wyjdzie, no. Oby tylko ludzie przyjechali. I my sobie damy radę, no.
15: To, że mi ktoś będzie żałował, mi nic nie pomoże. Mi najbardziej pomoże, jak tu przyjedzie trochę ludzi i będzie normalna pogoda.
0: Tak jest. No to dobrej pogody.
15: Przyjadą, pogoda będzie, to sobie poradzimy.
2: Na razie... Prognozy nie są optymistyczne, ale nawet jak zamiast 30 stopni będzie 17, no to i tak można się doskonale bawić nad polskim morzem. No tak przynajmniej mówi taki uliczny grajek ze Stegny, który gorąco zaprasza.
17: Nasze Polaki, Warszawa, Kraków, nasze Ślązaki nie chcą jeździć za granicę, bo nasz Bałtyk jest najpiękniejszy i bezpieczny. U nas jest bardzo bezpiecznie. Nie napadają na kobiety. To jest nasz Bałtyk, chociaż zimny, ale jest, nie? W nocy kąpałeś się?
0: Kiedyś tak, dzisiaj
17: na
0: nie.
17: Na Polasa? No to z dziewczynami? Coś pięknego. A jeszcze świetliki, takie robaczki święcołańskie latają w naszych lasach. Tu w Stegnie. Zapraszamy wszystkich do Stegny.
0: Nie jest za zimno trochę, żeby tak się w nocy, dzisiaj, żeby na golasa do wody wchodzić, wiesz?
17: Po tych sztormach, słuchajcie, dopiero pogoda się normuje.
0: Zimno, sztorm, jak tu zagrzać ludzi do odpoczynku?
17: No właśnie jest gitara, żeby zagrzać, nie? Fala w burtę uderza. Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej.
2: No i to tyle dzisiaj z nadbałtyckich plaż. Adam Feder. Do usłyszenia za tydzień w Co Ludzie Powiedzą.
3: Co Ludzie Powiedzą. Tyta i Słucha, Adam Feder.

0: FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Koalicja Obywatelska reaguje na aferę z pieniędzmi dla Powodzian. Wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego została zawieszona w partii i czekają sąd koleżeński, zapowiedział szef Dolnośląskiej Koalicji Obywatelskiej. To efekty doniesień o nieprawidłowościach udzielanych firmom po powodzi, śledztwa CBA i kontroli ministerstwa. Służby informują, że sprawą zajmą się od miesięcy, a dziś sprawę szczegółowo opisała Wirtualna Polska. Z doniesień portalu wynika, że odszkodowania przyznano według klucza znajomości z działaczką Koalicji Obywatelskiej z Jeleniej Góry, która jest prezesem agencji wypłacającej pieniądze. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: Dziennikarze portalu ustalili, że odszkodowania za rzekome straty otrzymali mąż polityczki oraz dwójka ich sąsiadów. W jednym z przypadków dowodem na szkody miało być zdjęcie przedstawiające pękniętą płytkę i uszkodzony tynk na balkonie.
2: Jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
1: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Na razie jednak, jak usłyszeliśmy, nie było podstaw, by zawiadamiać o sprawie prokuraturę. Mimo, że jak donosi dziś Wirtualna Polska, powołując się na oficjalne dane, na obszarze, na którym działają i mieszkają beneficjenci odszkodowań, żadnej powodzi nie było.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. I jest śledztwo po tragedii na jeziorze Jagodne koło Giżycka. Zginął tam 16-latek. Chłopak, który płynął skuterem wodnym, zderzył się z motorówką. Na wtorek zaplanowano sekcję zwłok, informuje Daniel Brodowski z prokuratury okręgowej w Olsztynie i dodaje, że śledztwo dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
3: Prokurator dokonał oględzin ciała. Zaplanowana jest sekcja zwłok pokrzywdzonego. Zabezpieczono pojazd, na którym poruszał się pokrzywdzony, oraz łódź motorową. Zostało przekazane biegłemu. Przesłuchano również część świadków zdarzenia. Pozostałe czynności z udziałem świadków będą kontynuowane.
0: Policja podaje, że motorówką płynęło małżeństwo z Białegostoku. 47-letni mężczyzna posiadał patent sternika. Był trzeźwy, podobnie jak jego 50-letnia pasażerka. Z kolei na dwóch oddzielnych skuterach wodnych pływali 16-latek pochodzący z Ostrołęki i jego 47-letni ojciec, mieszkaniec Białegostoku. Według jego relacji syn miał uprawnienia do kierowania tym pojazdem. Jednocześnie ruszyło śledztwo po tragedii nad jeziorem Rożnowskim niedaleko Nowego Sącza. W niedzielę zginęła tam 43-latka, która spadła ze skutera wodnego kierowanego przez jej partnera. Ciało po ponad dwóch godzinach odnaleźli płetwonurkowie, mówi rzecznik prasowa prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mekieten.
4: W chwili wyciągania zwłok z wody kobieta nie miała na sobie założonej kamizelki ratunkowej. W toku prowadzonego postępowania będziemy weryfikować, czy tę kamizelkę miała założoną w chwili wsiadania do pojazdu. Mężczyzna był trzeźwy w chwili prowadzenia tego pojazdu. Na miejscu pracował prokurator, a także policyjni technicy, którzy wykonywali oględziny. Zabezpieczono również skuter.
0: Partner został przesłuchany w charakterze świadka. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Para nad jezioro Rożnowskie przyjechała z Podkarpacia. Ruszył na pomoc dziewczynce, która wisiała na barierce balkonu na 5. piętrze. Pan Grzegorz jest jedną z osób, które uratowały 4-latkę z Łomży. Chwilę przed przyjazdem służb to on wspólnie z innymi mężczyznami rozciągnął koc, na który spadło dziecko.
5: Słyszałem krzyki. Zobaczyłem to dziecko po barierce chodzące. Podbiegłem pod blok, zacząłem krzyczeć do niego, żeby zeszło, że tak nie wolno. Ona w ogóle nie reagowała. Raz z jednej strony barierki się zwieszała, raz z drugiej. No i w końcu przebiegł ten pan z kocem.
0: To były ostatnie sekundy przed wypadnięciem dziecka, relacjonuje pan Grzegorz.
5: Skoczyliśmy tam na dole, taki balkon odstający jest szerszy. We trzech, jeszcze czwartego wołałem, no niestety jakoś nikt nie podszedł. Rozłożyliśmy ten koc, spojrzałem w górę, ona akurat się przesunęła na ten drugi róg, bo to na Rożne. Tylko zdążyliśmy się przesunąć i ona już w tej chwili spadła. To już ostatnie sekundy były.
0: Dziewczynka w stanie dobrym znajduje się na obserwacji, jest lekko poobijana. Tymczasem 27-letnia matka dziecka najprawdopodobniej usłyszy zarzuty. Podczas tych dramatycznych wydarzeń spała w mieszkaniu, miała 0,7 promila alkoholu we krwi. Za narażanie dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi jej do 5 lat więzienia. Zawalone budynki, ludzie pod gruzami i najpewniej dziesiątki zabitych i rannych. Silne trzęsienie ziemi w Kolumbii miało magnitudę 7,4. Epicentrum wstrząsu znajdowało się w zachodniej części kraju, w rejonie miejscowości San José del Palmar, około 280 km od stolicy kraju Bogoty. Miejscowe władze oceniają skalę zniszczeń i ofiar. Uszkodzonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Dramatyczne nagrania obiegły internet. To moment zawalenia się jednego z trzypiętrowych budynków w mieście Pereira. Poważne zniszczenia odnotowano w miastach zachodniej Kolumbii. W Manizales zawaliła się jedna z kopuł bazyliki i kilka domów w historycznym centrum. Uszkodzonych zostało co najmniej 10 kolumbijskich lotnisk. Rekordowo niski stan wody w stolicy. W dodatku prognozy nie dają powodów do optymizmu. Na stacji Warszawa Bulwary odnotowano w poniedziałek zaledwie 102 cm. W całym kraju obowiązuje już 78 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, w tym dla mazowieckiego odcinka Wisły. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
6: Sytuację mogą poprawić przede wszystkim długotrwałe, spokojne opady. Jak mówi Dariusz Witkowski z IMGW, gwałtowne burze nie rozwiązują problemu, bo zamiast zasilać rzeki mogą prowadzić do podtopień.
7: Mówimy o takim zjawisku suchej gąbki, takiej, która tak u nas bardzo przesuszona, to na tej wody nie chłonie, tylko po niej woda spływa.
6: Niski poziom wody jest także zagrożeniem dla ekosystemu Wisły, ponieważ płytka woda szybciej się nagrzewa i zawiera mniej tlenu. Złą sytuację widzą gołym okiem nawet spacerowicze nad Wisłą.
8: No widać się, mówi się o tym. Nie tylko tutaj.
9: Na Białęce też jest tak nisko, tam taki tramwaj wodny przepływał na Umianki i w związku z takim niskim poziomem nie ma go teraz.
6: IMGW ostrzega, że susza hydrologiczna może utrzymać się nawet do października.
0: A to był nasz reporter Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Rząd zwleka z decyzją w sprawie pakietu CPN, bo czeka na ostateczne rozwiązania na Bliskim Wschodzie. Na razie wciąż nie ma amerykańsko-irańskiego porozumienia, a cieśnina Ormus pozostaje właściwie zamknięta. Konsekwencje tego widzimy na stacjach benzynowych. O tym nasz reporter Michał Rawa. Powiedz, czy w tym tygodniu będą obniżki?
10: Tak, jeśli to zawieszenie sytuacji na Bliskim Wschodzie się utrzyma. Analitycy prognozują powolne spadki, średnio około 20 groszy na litrze benzyny i 10 groszy, jeśli chodzi o diesla. Rynek czeka na decyzję rządu w sprawie pakietu CPN. Te zapewne zapadną dopiero pod koniec tygodnia.
11: Myślę, że 50% są szanse na to, że CPN wróci. No jakby wrócił, no to drastycznie nam obniży prawie o złotówkę te ceny.
10: Mówi nam Rafał Zywert z biura Reflex. Wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jeśli będzie trwały pokój, to ceny gwałtownie spadną. Jeśli eskalacja, to rząd zapewne będzie zmuszony, by do pakietu CPN powrócić. Analitycy podkreślają, trzeba czekać.
0: A przypomnijmy, że jeszcze w lipcu premier zapowiadał możliwy powrót pakietu CPN na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Uzależniał to od sytuacji na rynku paliw. Mieszkańcy Bełchatowa bez ciepłej wody. W całym mieście trwa remont sieci ciepłowniczej.
12: No jest problem. No bo wiadomo, się gotuje, pierze, tak? Użytkuje się po prostu ciepły. Kąpie się człowiek.
13: Teraz trzeba będzie w zimnej.
12: Trzeba sobie jakoś radzić.
14: Do stawika przyjdziemy się kąpać.
13: Z kaczkami.
14: Z kaczkami, no.
13: Miejsca wystarczy dla każdego.
14: No normalne.
13: Zimna kąpiel to też nie problem?
14: No, nie. Latem w taką pogodę to zimna woda może być.
13: Na ochłodę?
14: Tak jest.
0: Z mieszkańcami Bełchatowa rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki. Jak informują służby, remont sieci ciepłowniczej potrwa do czwartku, ale jest szansa, że ciepła woda w kranach pojawi się wcześniej. Hakerzy uderzyli w poniedziałkowy poranek w Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przez 3 godziny po cyberataku nie działała strona internetowa ZUS-u. Przeciężono zasoby sieciowe takie jak serwery, routery czy łącze internetowe poprzez wysyłanie ogromnych ilości danych. Tłumaczy rzecznik ZUS-u Karol Poznański.
15: Klienci mogli mieć problem z dostępem do PUE-ZUS albo do serwisu e-ZUS. Od czasu do czasu wszystkie serwisy padają ofiarą tego typu ataków. Jest to dosyć standardowe działanie ze strony różnego rodzaju organizacji. Więc oczywiście my również standardowe procedury, żeby się przed tym bronić.
0: Informatykom udało się przywrócić funkcjonalność strony. Atak wpłynął wyłącznie na działalność strony, natomiast dane użytkowników nie były zagrożone. Zamiast bonów rabatowych, zwrot pieniędzy bezpośrednio na konto. Od przyszłego roku w Polsce pojawią się nowe kaucjomaty. Początkowo na Mazowszu ma pojawić się 500 urządzeń do zwracania opakowań, a docelowo będzie ich aż 4000 w całej Polsce. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
16: Blisko 87% wszystkich opakowań kaucyjnych trafia z powrotem do sklepów i automatów. Polaków do dalszego recyklingu mają zachęcić pieniądze, które będą mogły wpływać bezpośrednio na konto. Spytaliśmy klientów sklepów, czy oddają swoje opakowania.
17: Rzadko korzystam z tego, bo mi się nie chce łatwiej mieć wyrzucić, jak kupię coś po drodze.
18: Zwracam i nie mam z tym najmniejszego problemu. Nie jest to dla mnie żaden wstyd.
19: Bardzo istotne jest zrozumienie faktu, że system kaucyjny ma Polsce pomóc zrealizować cele środowiskowe określone w unijnych dyrektywach, w tym PPWR. I jeśli nie osiągniemy tych celów jako kraj, będziemy płacić po prostu gigantyczne kary.
16: Mówi Joanna Górecka z polskiego systemu kaucyjnego. Są też przeciwnicy tego rozwiązania. Posłowie Konfederacji złożyli projekt ustawy zakładający likwidację systemu kaucyjnego.
0: A według danych Ministerstwa Klimatu i środowiska przez pół roku funkcjonowania systemu kaucyjnego w Polsce zwrócono ponad 2 miliardy opakowań. Najlepsi zawodnicy z całego kontynentu zmierzą się w Starych Jabłonkach. Mazury są w pełnej gotowości na wielkie sportowe emocje. Już w tę środę ruszają tam Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej, mówi dyrektor turnieju Tomasz Dowgiało.
20: Jest to pierwsza impreza tego typu w Polsce i z tego się bardzo cieszymy. Natomiast po raz pierwszy w historii CEF wywalczyło z Federacją Światową, że zwycięzca tego turnieju otrzyma bezpośrednią kwalifikację olimpijską, więc jest to turniej, można powiedzieć, inny niż wszystkie do tej pory i cieszymy się, że to ma miejsce właśnie w Starych Jabłonkach.
0: Przed kibicami 5 dni emocjonujących rozgrywek, do których staną 64 najlepsze siatkarskie pary Europy, po 32 męskie i kobiece. Kampania hashtag FASOFF przypomina o ciąży bez alkoholu. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowano w ramach tej akcji sesję zdjęciową z udziałem mam i ich dzieci. To kontynuacja ubiegłorocznej odsłony, kiedy to przed obiektywem stanęły kobiety w ciąży. Na planie sesji z jedną z mam i ambasadorek kampanii, Martyną Pietryszyn, rozmawiała nasza reporterka Małgorzata Zawada.
21: Co dzisiaj tutaj robimy?
22: Jesteśmy tutaj w szczytnym celu pod tytułem FASOFF, czyli zapobieganiu i rozprzestrzenianiu wiedzy na temat picia alkoholu w ciąży.
21: Rok temu była sesja w ciąży, a dzisiaj już wracacie ze swoimi dziećmi.
22: Tak, dokładnie właśnie. Fantastyczne jest to, że jest to kontynuacja, że rok temu mogłyśmy się z dziewczynami spotkać, będąc w ciąży, nagłaśniając temat właśnie niepicia alkoholu. Natomiast w tym roku widzimy się wszystkie z dzieciaczkami, zdrowymi dzieciaczkami.
0: Kampania ma zwracać uwagę na FAS, czyli alkoholowy zespół płodowy. To trwałe zaburzenia rozwoju dziecka, którego można uniknąć, nie pijąc alkoholu w ciąży. Na koniec jeszcze Janów Lubelski i tegoroczna aukcja koni arabskich. W tym roku sprzedano 19 Arabów za blisko 360 tysięcy euro. Najdrożej wylicytowane zostały 4 klacze ze stadniny w Michałowie, każda z nich po 40 tysięcy. To zdecydowanie mniej niż w ubiegłym roku, kiedy to za 430 tysięcy euro wylicytowano klacz Adelite z janowskiej stadniny.

0: dorzucaj.
1: Halo.
2: Pawelec Vox FM do Damiana.
1: No co, witam.
2: Pomagamy w temacie Ewa?
1: Z jednej strony chciałbym, z drugiej strony wiem też jaka jest Ewa, nie zrobiłem nic złego, to znaczy nic złego. No,
2: ale to nie opowiadaj mi historii, ty mi powiedz, czy mam ci pomagać w zwróceniu uwagi Ewy na twoją osobę, czy w momencie, kiedy dowiedziałeś się, że ma kogoś, to uniesiony dumą i histerią, jak słyszę, honorem, wycofujesz
1: może
2: się.
1: Może raczej honorem, nie histerią.
2: Tak.
1: No dobra, próbujemy.
2: Ile masz lat, Damian?
1: 35.
2: Ile kobieta, o której będziemy rozmawiać, ma lat? Ewa.
1: 33.
2: Co takiego Ewa w sobie miała wyjątkowego, że akurat, że się o nią oparł w życiu swym?
1: Zawsze, z tego co zauważyłem od samego początku, bardzo opiekuńcza, szczera, sympatyczna kobieta, znająca swoje wartości i wie też, do czego w życiu dąży.
2: Czyli pewna siebie.
1: Tak, bardzo pewna
2: zna
1: siebie.
2: Zna swoją wartość.
1: Zna.
2: To cię ujęło.
1: To mnie wzięło, ujęło i...
2: A ja słyszę, jaki ty jesteś niezdecydowany, jak nie wiesz, co masz mówić. Czyli co, słabo przy niej wyglądasz, tak? Kobieta, która jest lokomotywą, a ty jesteś wagonik? Podczepiłeś się pod dynamiczną, wiedzącą, czego chce w życiu kobietę?
1: Poniekąd tak, tylko że tutaj jest właśnie taki mój mały, bardzo duży mankament, że ja dużo pracuję. Nawet bardzo dużo. I
2: a co robisz?
1: Szczerze, jako złota rączka jestem. Pracuję normalnie w firmie, jeszcze do tego prowadzę gospodarstwo rolne, tak więc.
2: Ale co, w każdej dziedzinie jesteś złota rączka? Wszystko potrafisz?
1: No czego się nie dotknę, no to...
2: Kurczę.
1: Zawsze staram się naprawić.
2: Co jeszcze powinienem wiedzieć a propos jej samej?
1: No na pewno marzy to, o czym marzy każda jedna kobieta, czyli wiadomo, no, żeby wziąć, założyć tą białą sukienkę i...
2: Naprawdę?
1: Stanąć przed tym ołtarzem. No.
2: Jak długo wy się znacie?
1: Znamy się kilka lat. Ze sobą żeśmy byli pół roku. W pewnym momencie przyszedł taki ciężki okres dla niej. Ja wycofałem się z tego wszystkiego.
2: A, ty się wypisałeś z tej miłości.
1: Aha.
2: Nie tak, że ona coś ci zrobiła, tylko że...
1: Nie.
2: Przestało być romantycznie.
1: Tak.
2: No ja właśnie widzę. Wycofałem się, bojąc się konsekwencji poprzednich zobowiązań. O czym piszesz?
1: W poprzednim związku miałem tak, że zostałem czymś na lata, gdzie niedawno akurat mi się udało to wziąć, zakończyć. No i się bałem, że...
2: Kredyt.
1: Powtórkę z rozrywki. Mniej więcej.
2: Co ci powiedziała, kiedy żeście się rozstawali?
1: Były łzy. I powiedziała, no, że jestem wartościową dla niej osobą. I... poniekąd żałuję, że to tak się wszystko kończy.
2: Ona kogoś ma teraz? Ktoś tam kręci się przy niej?
1: No tak, tak.
2: A na ile on jest poważny? Może to kolejny?
1: Nie wiem. Nie wiem na ten temat nic akurat. Wiem tylko tyle, że no, wchodzi w ten związek na 100%.
2: A jeszcze napisałeś, że nie mówiłeś jej, że ją kochasz.
1: No tak, nie powiedziałem tego. Chciałem jej to powiedzieć. Jak doszło do kolejnego spotkania, gdzie po tej naszej krótkiej rozłące wzięła do mnie, zadzwoniła i się zapytała, czy bym nie potowarzyszył jej w tańcach. Gdzie
2: no.
1: Lubię tańczyć, ja tak samo lubię tańczyć.
2: Szukała rzeczy, które by was łączyły, tak.
1: No poniekąd żeśmy się też tak poznali na tańcach.
2: Proszę bardzo, no i?
1: Chciałem ją zaprosić na kawę, żeby porozmawiać o tym wszystkim, ale mi napisała, że no jednak ma kogoś i żebym po prostu dał sobie spokój.
2: To ja jej powiem za ciebie to wszystko, czego tobie nie wypadało i żałujesz, że to się
1: no
2: tak skończyło.
1: Inaczej.
2: Po to zadzwonię do Ewy. Ewo, kochamy się jeszcze w Damianie. Zastanawiamy się, czy ten nowy na pewno jeszcze w tym momencie, czy nie należałoby tak troszeczkę podgrzać Damiana ponownie. Dzwonimy, trzymajcie kciuki za chłopaka.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj albo rzucaj.
1: Halo?
2: O, dzień dobry Ewo, Paweł Pawelec, Radio Vox FM, z tej strony prezenter tej stacji. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: Ładną rzecz ci ktoś przygotował, no i postanowił, bym ja ci to przekazał. Takie rzeczy to się zdarzają tylko na antenie Radia Vox FM. Przyznał się do tego, że za mało dawał ci romantyczności, za rzadko mówił, że cię kocha, zresztą w ogóle chyba nie powiedział tak dobitnie. Trochę się obawiał poważnych kroków, wyczułaś to, były łzy na rozstanie, zaimponowałaś mu tym, że znasz swoją wartość. Wiesz, o kim mówię? Bo powiedział, że od razu będziesz wiedziała, o kogo chodzi.
1: Jezus, a czy to są jakieś żarty?
2: Nie, ja jestem prezenterem Radia Vox FM, Paweł Pawelec się nazywam. Jesteś na antenie radia, bo mamy program Kochaj albo Rzucaj. I ktoś postanowił powiedzieć ci, że no musztarda po obiedzie, wie, ale żebyś o nim źle nie myślała.
1: Nie wiem, że to się dzieje. Naprawdę.
2: No słowo, naprawdę. Żeby się jakoś uwiarygodnić, bo to zawsze robi na ludziach wrażenie. Moją Ewcię poznałem dzięki jej siostrze. Jest szczupła, piękna, inteligentna brunetka. Kocha tańczyć. Namawiała mnie zresztą, żebyśmy tańczyli razem, a ja głupi nie pociągnąłem, że tak powiem, tematu. No to wybrałem jego zgłoszenie. Pogadałem z nim. Przyznał mi się, że tęskni, żałuje, że to jest pewnie beznadziejna sytuacja już teraz, z tego co wiem, dodał to. Nie liczy na to, że będą fajerwerki i powiesz, że go kochasz, biorę go, rzucam tego, co się teraz przy mnie kręci, ale chciał, żebym ci to powiedział, Ewa, że to nie jest tak, że on jest wolny od romantyzmu, że nie kuma. Poprzednia partnerka zrobiła mu kredyt, taki wspólny, tylko że jak się rozstali, to zapomniała o nim. On się trochę martwił, bo dopiero co się wylizał z tamtych zobowiązań. Bycie z tobą, Ewa, wymagałoby jednak wzięcia jakiegoś kredytu, dom, coś tam tłumaczył. To go też trochę przeraziło, tak, że jakby się pomylił, to zostałby z tym, bo nie jest honorowy facet, znowu na klacie, by go to gniotło. Ewka, on cię kocha, on tęskni za tobą, myśli o tym, wie, że przegrał. I on nie wierzy w to, że ty nic do niego nie czujesz, no to tam grzebiemy, no, niech krwawi ta miłość. Ewka, może byś wróciła do Damiana, co?
1: Jezus Maria,
2: no.
1: Na żywo?
2: No, Ewcia, nie. Proszę cię, weź mnie zaskocz, on sam w to nie wierzy, ale powiedz mi, że gdyby to był ten, gdyby częściej mówił, całował, tańczył z tobą, wyjeżdżał, chodził po górach, dbał o ciebie, to miałoby to sens, że cała reszta facetów to substytuty Damiana. Proszę cię.
1: O mój Boże, nie wierzę, że to się dzieje.
2: Bierz tego Damiana, no, na przejażdżkę życiową. Ewa?
1: Jestem.
2: Kochasz go?
1: Jezus, ja wam nic nie powiem na żadnej... Na żadnym razie, nic wam nie odpowiem, bo...
2: No dobra, ale to inaczej zadam pytanie.
1: Ja nie wierzę, że wy w ogóle do mnie dzwonicie, że to jest jakieś radio, że to jest jakaś podpucha i to wszystko, co Damian opowiada, jeśli rzeczywiście no, zgadza się to wszystko, co mówisz, więc musi to być on. I od razu o nim pomyślałam, że na pewno on to zrobił.
2: Zaraz go usłyszysz.
1: Jezu, nie.
2: No, ale weźmie na klatę każdą twoją decyzję. Ewka, spotkaj się znowu z nim. Porandkujcie ponownie. Przyjrzyj się tematowi. Nie ma żadnej twojej winy w tym. Powiedz, że się spotkasz, co? A ja zagram forfary.
1: Boże, nie wierzę. Dobrze, mogę z nim porozmawiać. Tyle.
2: Kochana dziewczyna! Damian! Damian, to jeszcze nie jest do końca przegrana sytuacja, słyszysz?
3: Słyszę.
2: Sukces! Niespodziewanie.
3: Cześć, Ewa.
1: To się nie dzieje, naprawdę, matko. Boże, przecież takie coś nie działa, naprawdę. Co wy robicie w ogóle?
2: Działa, Ewka.
1: Ustawiane.
2: Do końca życia będziesz pamiętać.
1: Jezu.
2: Ewcia, będziesz do końca życia pamiętać, że facet miał odwagę się zwierzyć, powalczyć o ciebie na antenie stacji, która, no, od tego też jest. Damian, jedziesz! Co to, zatkało kakao?
3: No,
1: nie, dobra.
3: Zatkało.
2: Dobra.
1: Oficjalnie poruszać na żadnych antenach i tak dalej, więc
2: no wiem,
1: dobra,
2: bo się
1: ja
2: wstydzisz.
1: Go słyszę.
2: Niech żyje miłość! To się rzadko zdarza, Ewa. Damian, atakuj! Pa, cześć. Ja też jestem w szoku.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: FM. Robi Lato.
1: Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: odnosz. A ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: mieście to wszędzie jest tłok.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
1: Reklama.
4: Akcja ratunkowa trwa, liczba ofiar rośnie. Wiadomości zaczniemy od najnowszych informacji po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Kolumbię. Za chwilę też decyzja sądu w sprawie ukraińskiego patostreamera, a także sport. Na taki mecz i świątek wszyscy czekali. Posłuchajcie.
5: Jest wtorek, 11 dzień sierpnia, godzina 6, czas na wiadomości w Vox FM, na które zaprasza Katarzyna Pilewska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Milionowy przelew Stanów Zjednoczonych. USA przekażą Kolumbii 15,5 miliona dolarów. To fundusz na pomoc po potężnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło ten kraj. Zginęły co najmniej 132 osoby, kilkadziesiąt osób zostało rannych, zawaliło się ponad 60 budynków. Cały czas trwa akcja ratownicza, w kraju ogłoszono stan wyjątkowy. To najsilniejsze trzęsienie ziemi w Kolumbii w ciągu ostatniej dekady. Miało magnitudę 7,4. Epicentrum wstrząsu znajdowało się w zachodniej części kraju, a dramatyczne nagrania obiegły internet. To moment zawalenia się jednego z trzypiętrowych budynków w mieście Pereira. Według mediów wstrząsy były odczuwalne również w Ekwadorze i Wenezueli, którą w czerwcu nawiedziło podwójne trzęsienie ziemi. Zginęło w nim co najmniej 6 tysięcy osób. Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję szefa ABW i ministra spraw wewnętrznych. Ukraiński patostreamer, znany jako Crowley, przez najbliższe 10 lat nie wjedzie do strefy Schengen. Mężczyzna 2 lata temu został wydalony z Polski po tym, jak wielokrotnie w przebraniu krasnala zakłócał porządek, m.in. w centrach handlowych. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
6: Patostreamer we wspomnianym przebraniu wdzierał się m.in. do pomieszczeń przeznaczonych tylko dla personelu sklepu, transmitując to w internecie. Nie tylko to jednak niepokoiło służby.
7: Już miał uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce.
6: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Władysław O. próbował odwoływać się od decyzji o jego deportacji i zakazie wjazdu do strefy Schengen w dwóch instancjach. Sąd podtrzymał jednak decyzję urzędników.
7: Mężczyzna więcej do Polski w przeciągu najbliższych 10 lat i do strefy Schengen na pewno nie wjedzie.
6: Wyjaśniał Jacek Dobrzyński. W ubiegłym roku MSWiA wydało prawie 10 tysięcy decyzji o deportacji. W tym roku jest ich już blisko 6 tysięcy.
4: Pokaz siły Igi Świątek. Polka wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1 i awansowała do półfinału turnieju w Toronto. Jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Elina Svitolina. W Canadian Open Świątek dotarła do półfinału już drugi raz. W 2023 przegrała w nim z Jessicą Pegulą. Jedni chcą stref z ograniczeniami dla tego typu najmu, drudzy rozwiązania problemów uciążliwych lokatorów. Domagamy się zmian, mówią przedsiębiorcy i aktywiści. Chodzi o tak zwany Lex Airbnb, czyli projekt, który ma uregulować rynek najmu krótkoterminowego. Ustawka z poprawkami ma trafić pod obrady Sejmu po wakacjach. O szczegółach Aleksander Różkowski.
8: Choć podejścia do ustawy są różne, to zarówno ci za, jak i przeciw Airbnb chcą jak najszybszych zmian. Punktem wspólnym są uciążliwi lokatorzy, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za swoje zachowanie. Aktywiści ze Stowarzyszenia Miasto jest nasze mówią też, że ograniczenie tego typu najmu może doprowadzić do spadku cen mieszkań, ale zdaniem przedsiębiorców takie ograniczenia nic nie zmienią.
9: W Warszawie szacujemy, że jest 15 tysięcy około mieszkań na krótki termin. To jest kropla w morzu. Nawet gdybyśmy dzisiaj od jutra skasowali wszystkie mieszkania na wynajem krótkoterminowy, to o ile spadną ceny mieszkań? 200 zł, 300 zł z metra kwadratowego?
8: Mówi Celina Mierzejewska ze Stowarzyszenia Mieszkalnik. Szacuje się, że w Polsce jest około 70 tysięcy mieszkań na wynajem krótkoterminowy.
4: Lekarze AI radzą w internecie i robią wielką szkodę Polakom. Doktorzy wygenerowani przez sztuczną inteligencję zasypują platformy społecznościowe. Materiały często na przykład zniechęcają do badań lekarskich i proponują alternatywne, nieskuteczne działania. Czy takich porad należy słuchać i czy dobre rady sztucznej inteligencji mogą zastąpić prawdziwego lekarza? To sprawdzała nasza reporterka Małgorzata Zawada.
10: Fałszywe profile to wysyp wygenerowanych przez AI awatarów fikcyjnych lekarzy. Choć duża część materiałów jest skierowana do starszych odbiorców, w rzeczywistości może nabrać się każdy.
11: Narzędzia są tak naprawdę z miesiąca na miesiąc coraz lepsze, coraz dokładniejsze. Coraz ciężej jest rozpoznać różnego rodzaju wygenerowane materiały.
10: Mówi Karol Bojke z CERT Polska. Przedstawiane informacje są sprzeczne z zaleceniami medycznymi i stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. Za popularnością takich treści stoją też pieniądze. Ich twórcy mogą na nich sporo zarobić.
11: Takie treści niestety się niosą, są podchwytywane przez algorytmy, no i tego rodzaju wideo są oczywiście monetyzowane.
10: Regulacje już są, ale nie zawsze nadążają za tempem rozwoju AI. Takie treści warto traktować z dystansem i zawsze je weryfikować.
4: Rekordowo niskie stan Wisły w stolicy. W dodatku prognozy nie dają powodów do optymizmu. Na stacji Warszawa Bulwary odnotowano zaledwie 102 cm. W całym kraju obowiązuje 78 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, w tym dla mazowieckiego odcinka Wisły. O tym nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
12: Sytuację mogą poprawić przede wszystkim długotrwałe, spokojne opady. Jak mówi Dariusz Witkowski z IMGW, gwałtowne burze nie rozwiązują problemu, bo zamiast zasilać rzeki mogą prowadzić do podtopień.
13: Mówimy o takim zjawisku suchej gąbki, tak ona jest bardzo przesuszona, to na tej wody nie chłonie, tylko po niej woda spływa.
12: Niski poziom wody jest także zagrożeniem dla ekosystemu Wisły, ponieważ płytka woda szybciej się nagrzewa i zawiera mniej tlenu. Złą sytuację widzą gołym okiem nawet spacerowicze nad Wisłą.
14: No widać się, mówi się o tym, to nie tylko tutaj.
15: Na Białęce też jest tak nisko, tam taki tramwaj wodny przepływał na Umianki i w związku z takim niskim poziomem nie ma go teraz.
12: IMGW ostrzega, że susza hydrologiczna może utrzymać się nawet do października.
4: Niedźwiedź w ciągu 2 tygodni zginął pod kołami samochodów w powiecie tatrzańskim. W niedzielę wieczorem zwierzę wpadło pod koła samochodu na Brzezinach, informuje Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
16: Doszło do kolizji samochodu marki Mercedes Vito z młodym niedźwiedziem, który nagle wbiegł przed nadjeżdżający samochód. No niestety ten młody niedźwiedź nie przeżył tej kolizji. Kierowcy, nic się poważnego nie stało, samochód nie został jakoś specjalnie uszkodzony.
17: Młoda niedźwiedzica, samica, która była nam już wcześniej znana, odławiana była w rejonie Doliny Strążyskiej. Schodziła na resztki odpadów jedzenia, przeglądała kosze na śmieci w rejonie Bogdańskiego. Miała 57 kg, jeszcze nie prowadziła młodych.
4: Dodaje Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wcześniej pod koniec lipca do wypadku doszło w Witowie na drodze wojewódzkiej. Wówczas również zginęła niedźwiedzica. Muzyka sprzed setek lat ponownie zabrzmi w Lubuskiem. Po raz 24 rusza festiwal Muzyka w Raju, podczas którego artyści z Polski i z zagranicy zaprezentują przede wszystkim dzieła średniowieczne i barokowe.
18: W tym roku mamy 25 koncertów, bardzo silna reprezentacja polska i francuska tym razem. Muzyka głównie średniowieczna i barokowa, formy orkiestrowe, kameralne, recitale, sporo muzyki wokalnej, a więc bardzo ciekawy przegląd tego, co w tej chwili dzieje się, jeżeli chodzi o interpretację muzyki dawnej i myślę, że dużo odkryć repertuarowych.
4: Mówi dyrektor festiwalu Cezary Zych. Pierwszy koncert już 12 sierpnia w Brodach, a kolejne wydarzenia odbędą się m.in. w Świebodzinie, Międzyrzeczu i Gorzowie Wielkopolskim.
19: No troszeczkę się uspokoiły upały. Chłodny poranek, prawda?
4: Tak, chłodny poranek, zwłaszcza po tych burzach.
19: No właśnie, wczoraj myślałem, że ktoś dyskotekę odpalił mi przed oknem, a w nocy w centrum kraju były dosyć duże nawałnice. Mam nadzieję, że wszystko w porządku, żadnych zniszczeń nie było. Jeżeli chodzi o temperaturę, w ciągu dnia od 20 do 26 stopni termometry powinny dzisiaj pokazać. Najcieplej na południu. O poranku deszcz nad morzem, a także na wschodzie kraju.
20: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
1: Pierwsza zmiana.
21: Pierwsza zmiana.
19: 8 minut po godzinie 6. Mamy wtorek, 11 dzień sierpnia. Konrad Piwowarski, dzień dobry.

13 minut po godzinie 6. Mamy wtorek, słuchacie radia Vox FM. Mam nadzieję, że ten wtorek jest dobrze się zaczął. Możecie dać znać na 609-869-869. Wszyscy wyspani, gotowi do działania, gotowi do pracy, albo gotowi na przykład na urlop. Ja przypomnę tylko tak delikatnie, że jeżeli ktoś chciałby dodatkowe fundusze sobie zebrać przy okazji urlopu, albo na ten urlop właśnie, no to jest taka okazja. Wchodzimy na stronę voxfm.pl i na tej stronie zgłaszamy się po 2000 zł na wakacyjny weekend i do tego jeszcze wafelki na drogę można sobie zgarnąć, a wystarczy napisać, jaka wam wpadka się przydarzyła na wakacjach, dowolnych wakacjach. Czekamy na wasze historie. Dzisiaj jeszcze ktoś te 2000 zł zgarnie, to już chyba mogę zdradzić. Także warto wchodzić na naszą stronę voxfm.pl, tam jest masa atrakcji, masa nagród do wygrania, więc warto się zgłaszać. Warto też do nas pisać, jak powiedziałem, na 609-869-869, ale tutaj w tych sprawach bardziej bieżących zachęcam serdecznie, no bo możecie napisać, jak wam mija ten poranek. Jeżeli ktoś wam w drodze do pracy na przykład troszeczkę przeszkadza, to możecie też dać znać. A pomagać w drodze do pracy będzie muzyka w Radiu Vox FM. Sibu, Dziankwam, Magic Symphony, 15 minut po godzinie 6. Jeszcze raz, dzień dobry.

0: sierpnia. Dziś poleciała kolejna kartka z naszego radiowego kalendarza. A jeżeli chodzi o imieninki, to dzisiaj świętuje Aleksander, Filomena, Herman, Klara, Ligia, Lilia, Rufin, Telimena, Tyburcja, Tyburcjusz, Tyburcy, Włodzimierz, Włodzimir, Włościwoj i Zuzanna.
1: A Zuzanna znowu!
0: Czat.
1: To jest niezły czat.
0: Nie, w czadzie dzisiaj święto niepodległości obchodzimy, a do tego dzisiaj mamy Dzień Konserwatora Zabytków, to u nas w Polsce.
1: Bardzo ładnie i lecimy z datą. Mm-hmm. 1949 rok, zobaczcie jak dawno w Cleveland na świat przychodzi niejaki Eric Carmen, wokalista i facet, który napisał dużo hiciorów.
0: Węgierskie oczy.
1: Nie.
0: No tak, Hungry Eyes.
1: Hungry Eyes.
0: 11 dzień sierpnia roku 3000.

0: jest 8-krotnie bardziej narażony na zachorowanie na chorobę Alzheimera niż normalny człowiek, jak ty i ja, czyli Chris Hemsworth.
1: Hemsworth. 11 dzień sierpnia 480 roku przed naszą erą. Wtedy to właśnie Persowie pokonali Spartan w bitwie pod Termopilami.
2: This is Sparta!
1: Tak było.
0: 1956 rok, dawno temu, podwójny singiel Elvisa Presleya z piosenkami Don't Be Cruel i Dog Dog Dog Dog, wydany w USA i od razu pierwsze miejsce. I to był jeden z największych rekordów wtedy na świecie.
1: Można zaśpiewać tę drugą piosenkę jeszcze.
0: Don't Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog
1: Dog Dog Dog Dog Dog Dog
0: Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog Dog D

0: Niecała minuta została do godziny 6.30. Jeden z ulubionych utworów Pawła aktualnie w naszej playliście.
1: Tak, dokładnie. Uwielbiam Davida Guetta. On takie fajne robi, te takie te biało-czarne.
0: Jeżeli chcielibyście zagłosować na ten utwór, jeżeli to jest też wasz ulubiony utwór, to na VoxFM.pl zapraszamy.
1: Prosimy.
2: Pierwsza zmiana od rana z VoxFM.
3: Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płaci. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: To pewne, niskie

0: 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Reklama.
4: Będziemy merytoryczni i zawodowo. 6:30 na woksowych zegarach. Katarzyna Pilewska i wiadomości Radia Vox FM.
5: Problemy z prądem po nocnych nawałnicach. Gwałtowne burze i silny wiatr spowodowały uszkodzenia sieci energetycznej w województwach mazowieckim i lubelskim. Łącznie kilka tysięcy odbiorców o poranku może jeszcze napotkać problemy. Na Mazowszu to okolice Mławy, Żuromina, Józefowa czy Otwocka. Usuwanie awarii w niektórych miejscach może potrwać do południa. Rząd Maroka wezwał Hiszpanię do odesłania z Ceuty swoich nieletnich mieszkańców, którzy bez opieki dorosłych wdarli się do hiszpańskiej eksklawy. To zmiana polityki Rabatu, który w ostatnich latach nie troszczył się o powrót nieletnich migrantów do kraju. W dalszym ciągu nie wiadomo, ilu Marokańczyków wdarło się 30 i 31 lipca do Ceuty. Nieznana jest również oficjalna liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego. Już jutro zobaczymy częściowe zaćmienie słońca. Księżyc zasłoni tarczę naszej gwiazdy w zależności od miejsca w Polsce. Od ponad 60% na południowym wschodzie do przeszło 80% na zachodzie kraju. Do obserwacji najlepiej wybrać polanę na obrzeżach miasta bez bloków drzew, tak by horyzont był czysty. Trzeba pamiętać o bezpieczeństwie, radzi Artur Pilarczyk z gorzowskiej grupy miłośników astronomii Gamma.
6: Najlepszym zabezpieczeniem są filtry słoneczne. Jest bardzo fajna niedruga folia ND5. Szkło spawalnicze dosyć mocno filtruje część tego promieniowania i takiego szkła z kasku czy z hełmu spawalniczego można użyć. Wszystko z umiarem.
5: A to zjawisko już jutro po 19:00, kulminacja godzinę później.
7: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
4: I 28 minut do 7:00.
8: Visita Harry, väntar, nu spelar lite Dota.
9: I feel you, man.

0: Wannabe. Dobrze zagraliśmy tak naprawdę.
1: My zawsze dobrze gramy, Paweł. 22 minuty zostały do godziny 7. O tej porze tradycyjnie zaglądamy do gazet, sprawdzamy, co ważnego się wydarzyło, jak spaliście. Jak spaliście, to mogła burza się wydarzyć. Ja jak zasypiałem, to miałem dyskotekę.
0: Tak, strzelało, przyznaję, strzelało. I wiało. Czasami było tak, że zanim chlusnęło, to tak przewiało, że
1: jeszcze
0: zabrało firanki.
1: Grad był straszny w centrum kraju, ale jeżeli chodzi o informacje pozostałe, to co tam ciekawego, Paweł, znalazłeś?
0: Wciąż trwają przygotowania do święta Wojska Polskiego w stolicy naszego kraju. Coraz więcej konstrukcji, coraz więcej dziwnych rzeczy, które tam stawiają. Mm-hmm. No i policja już krąży wokół, bo trzeba pilnować tego żelastwa, żeby nie zabrali złomiarze.
1: Święto Wojska Polskiego będzie obchodzone też nad morzem, bo tam będziemy pokazywać naszą nową fregatę, chyba tak to się nazywa. Ja się na tym kompletnie nie znam i przepraszam od razu. Bo ja zauważyłem, bo w telewizji polskiej pokazują ten statek nowy, polski, wojenny. I on jest biało-czerwony nam na dziobie. I się zastanawiam,
0: czy... Tam to... jest flaga chyba, tak? Biało-czerwony.
1: Tak mi się wydaje. I
0: to widać, nie?
1: No właśnie, kurczę, mi się wydawało, że to powinno się wojsko maskować jakoś tak.
0: Powinien
1: zawsze.
0: Powinien być jakiś taki, nie wiem, jak wodorosty, albo nie wiem, jak fala, czy coś takiego, żeby z daleka nie można było zobaczyć niczego, no. Ale no cóż, no to nie nam oceniać, no.
1: Jeżeli znacie się na tym i możecie nam powiedzieć, czy to tak można, to dajcie znać na 6986 9869. My tymczasem, a propos tych, którzy się ukrywali, aha, myśleli, że nikt ich nie widzi. Kamera w lesie wszystko nagrała. Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanych, którzy ukradli z prywatnego lasu drewno o wartości 9 000 zł. Fotopułapki ich złapały.
0: Okej, szkoda. Myślałem, że coś ciekawszego robili w tym lesie.
1: Paweł.
0: To też byłby fajny film.
1: Poza tym, wiesz, gdzie drwa rąbią, tam dziury.

0: Piękni młodzi w Vox FM w rytmie hitów. 13 minut zostało do godziny 7. Paweł, bo ja przed chwilą znalazłem zdjęcie na demotywatorach o oświadczynach na Wawelu. Znaczy właściwie pod Wawelem, przy wzgórzu Czerwińskim.
1: Obok smoka, okej.
0: Tak, obok smoka, tuż obok jamy. Ktoś przy wzgórzu wawelskim wywiesił wielki baner: Alicja, wyjdziesz za mnie.
1: Czy wyjdziesz, kurczę?
0: No właśnie, i tam nie było znaku zapytania, to mnie troszeczkę zdziwiło.
1: A, czyli przymus, wyjdziesz
0: podobno
1: za
0: powiedziała
1: mnie.
0: Tak, tylko że ja nie potrafię znaleźć żadnej innej informacji na ten temat.
1: Więc... No to mieszkańców Krakowa i okolic trzeba zapytać.
0: Nie wiem, czy to jest prawdziwe, czy to jest rzeczywiście nowe. Jeżeli macie jakieś informacje, to numer 609-8669-69 jest do waszej dyspozycji.
1: I kiedy jest Alicja, bo to już smoki kiedyś śpiewały.
0: No właśnie. I ja zacząłem szukać tej informacji, tak? No bo zawsze... I
1: znalazłeś.
0: Zawsze wyszukujemy dla was. Zawsze sprawdzamy, czy to jest prawda, czy nieprawda.
1: I kiedy to jest, bo czasami z rok temu.
0: Nic nie znalazłem. Nic.
1: Znalazłem.
0: Kompletnie nic nie znalazłem, ale...
1: Okay.
0: Ale jak to wpisałem, to Alicja, wyjdziesz na mnie, to sztuczna inteligencja mi odpowiedziała, bo teraz jak wyszukujesz, to sztuczna inteligencja od razu odpowiada.
1: Okej, co ci odpowiedziała? A sztuczna inteligencja, Alicja?
0: Miło mi, ale ja jestem tylko sztuczną inteligencją, więc nie.
1: Ojej!
2: Pierwsza zmiana.
0: Ale już wiemy, że sztuczna inteligencja ma na imię Alicję.
1: Ale coraz mniej nam to sztuczność przeszkadza, dziewczyny, także można się operować. Ja tu sam.

0: baneru. Tak, to jest prawda. Tylko, że mu tam farby brakło, bo tam już nie dopisał, że on chciał, żeby ona wyszła za niego ze śmieciami.
1: Wyrzucić śmieci, ja to rozumiem.
2: No, ja też bardzo to rozumiem. Jezu, myślę, że wszyscy to rozumiemy.
1: Straszna robota jest wyjść na zewnątrz, kiedy pada na przykład.
2: Pięć minut zostało do godziny 7. Słuchajcie, Radio Vox FM, już teraz Calvin Harris i Summer.

0: Roxy i Węgiel w Vox FM w rytmie hitów i miasto. Półtorej minuty zostało do godziny 7.
1: Kładnie powiedziałaś Roxy?
0: Roxy, no przepraszam.
1: A ona jest po prostu Roxy.
0: Roxy Carbon.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: Wiadomości Vox FM już za chwilę.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
4: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Znowu niespodzianka?
7: Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
10: Kaufland jest!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24,39.
14: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
15: Zawieszenie i sąd Kolorzeński. Wiadomości zaczniemy od reakcji Koalicji Obywatelskiej na aferę z pieniędzmi dla Powodzian. Później relacja pana Grzegorza, mężczyzny, który uratował życie czterolatce w Łomży, a na koniec jeszcze gigantyczny sukces Ewy Swobody. Mamy pierwszy medal na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy.
0: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Pilewska.
15: Koalicja Obywatelska reaguje na aferę z pieniędzmi dla Powodzian. Wiceprezeska Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego została zawieszona w partii. Teraz czekają sąd Koleżeński, zapowiedział szef Dolnośląskiej Koalicji Obywatelskiej. To reakcja na, przypomnijmy, doniesienia o nieprawidłowościach udzielanych firmom po powodzi, a także śledztwa CBA i kontroli ministerstwa. Służby informują, że sprawą zajmują się od miesięcy, co szczegółowo opisała Wirtualna Polska. Z doniesień portalu wynika, że odszkodowania przyznano według klucza znajomości z działaczką KO z Jeleniej Góry, która jest wiceprezeską agencji wypłacającej pieniądze. O szczegółach Mateusz Chłystun.
16: Dziennikarze portalu ustalili, że odszkodowania za rzekome straty otrzymali mąż polityczki oraz dwójka ich sąsiadów. W jednym z przypadków dowodem na szkody miało być zdjęcie przedstawiające pękniętą płytkę i uszkodzony tynk na balkonie.
17: Jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
16: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Na razie jednak, jak usłyszeliśmy, nie było podstaw, by zawiadamiać o sprawie prokuraturę. Mimo że, jak donosi dziś Wirtualna Polska, powołując się na oficjalne dane, na obszarze, na którym działają i mieszkają beneficjenci odszkodowań, żadnej powodzi nie było.
15: Ruszył na pomoc dziewczynce, która wisiała na barierce balkonu na 5 piętrze. Pan Grzegorz Płoński jest jedną z osób, które uratowały życie czterolatce z Łomży. Chwilę przed przyjazdem służb to on wspólnie z innymi mężczyznami rozciągnął koc, na który spadło dziecko.
18: Słyszałem krzyki. Zobaczyłem to dziecko po barierce chodzące. Podbiegłem pod blok, zacząłem krzyczeć do niego, żeby zeszło, że tak nie wolno. Ona w ogóle nie reagowała. Raz z jednej strony barierki się zwieszała, raz z drugiej. No i w końcu przebiegł ten pan z kocem.
15: Relacjonuje pan Grzegorz. Dziewczynka jest w stanie dobrym, znajduje się na obserwacji, jest lekko poobijana. 27-letnia matka zapewne usłyszy zarzuty. Podczas tych dramatycznych wydarzeń spała w mieszkaniu. Miała 0,7 promila alkoholu we krwi. Za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo, utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi 5 lat więzienia. To będzie okazja do pokazania siły. Już w sobotę wielka defilada w Warszawie na Święto Wojska Polskiego. W przygotowaniach udział bierze ponad 9 tysięcy żołnierzy, a na samej defiladzie zobaczymy najnowocześniejszy sprzęt polskiej armii, mówi wiceszef MON-y Paweł Bejda.
19: Będą oczywiście F-35 i przypomnę, nasz najnowszy nabytek w tej chwili w Polsce są 3 te samoloty. Do końca roku ma być 14 tych samolotów, ale będą też inne samoloty, FA-50, F-16, nasze Jastrzębie, będą Gripeny, będą Rafale.
15: Część morska defilady odbędzie się z kolei w Gdyni, gdzie pokazanych zostanie ponad 20 jednostek. Start o 12. Jest pierwszy medal na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Srebro w biegu na 100 metrów w Birmingham wywalczyła Ewa Swoboda. Wygrała Brytyjka, do której Swoboda straciła 0,02 sekundy. Polka po rywalizacji nie kryła emocji.
8: Nie była to łatwa droga, ale wróciłam. Wróciłam tam, gdzie chciałam być. No i zaczynam o tym mówić i już mi oczy się pocą. Bardzo się cieszę, że zdobyłam srebrny medal. Jestem znowu wicemistrzynią Europy.
15: Srebro Swobody to pierwszy medal Polaków podczas czempionatu w Birmingham, który potrwa do niedzieli. Dziś o medale powalczą kolejni polscy lekkoatleci. Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki, Paweł Fajdek w rzucie młotem w biegu na 100 metrów. Sensację będzie chciał sprawić Dominik Kopeć.
0: Jeżeli chodzi o pogodę, to opady deszczu o poranku na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, a także na północy mogą one się pojawiać dzisiaj. Uważajcie też oczywiście na burze, bo te w okresie wakacyjnym, jak wczoraj mieliśmy przykład, są możliwe wszędzie, o każdej porze i mogą zaskoczyć nas.
13: Między 15 a 16 będzie najcieplej. Ja nie mogę uwierzyć. 32 stopnie.
0: Gdzie?
13: Centrum?
0: Gdzie 32? Jakie?
13: No dziś.
0: 22, Paweł.
13: 22, ale to co ci szkodzi ich oszukać?
3: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
20: Hi! Good morning!
21: Pierwsza zmiana.
0: Maksymalnie 26 w Rzeszowie dzisiaj.
13: Czy dwa? Jaka to różnica?
0: Konrad Piwowarski.
13: Pawelec, witamy.
0: 5 minut po 7.

0: dopiero teraz do mnie dotarło, że to może być piosenka o grzybiarkach. One stoją na sąsiedniej ulicy.
1: Sąsiedniej ulicy, ale to może być o sąsiadce.
0: Też, tak? Oczywiście, że tak.
1: Oczywiście, no
0: bo... Ale tak wakacyjnie mi się skojarzyło, że jak jedziesz na trasie, to czasami stoją i...
1: No, a to nie te
0: sprzedają grzyby.
1: Jagody bardziej.
0: Też.
1: Jagody, tak. Jak pieczarki.
0: 12 minut po godzinie 7, jak słyszycie, u nas wakacyjna atmosfera, a nie zna życia ten, który nie jechał polskimi kolejami na wakacje.
1: On tak, o, przecież to się jeździło tylko kiedyś kolejami. Ojciec w życiu by mnie na jakieś morze czy gdzieś w góry nie zawiózł. Sam musiałem sobie organizować.
0: I słuchajcie, polskie PKP wchodzi w nowe biznesy co chwila.
1: I to mnie cieszy, bo to już jest polska firma.
0: Po prostu koleje już nie wystarczają. Aha. Teraz Wars wchodzi na rynek hotelarski.
1: Wagony gastronomiczno-restauracyjne będą otwierać hotele?
0: Tak, znaczy na razie jeden w Warszawie. Centrum konferencyjno-noclegowe z 50 pokojami plus restauracja ma też się pojawić. No wiadomo, Wars no to jednak tego kotleta zawsze tam dostarczy.
1: No
0: tak?
1: Nie wiem, czy wy wiecie, ale za czasów PRL-u, a ja pamiętam te czasy, to było jedyne miejsce, kiedy niczego nie było. Mhm. Można było wskoczyć do pociągu, kupić bilet obojętnie w jakim kierunku i udać się do Warstu, ponieważ tam zawsze było piwo, tam zawsze był schabowy, tam był żurek i tam był bigos.
0: Zaraz, jakie piwo było, Paweł? Co ty gadasz?
1: Oczywiście, że bezalkoholowe. No przecież ja tam po to właśnie biegłem. No i życie. Aha. Tętniło, tam były imprezy normalnie. Można było spotkać wracających z
0: Będą
1: żołnierzy.
0: Imprezy normalnie w Warszawie w budynku stawią ten hotel i tam będą te imprezy organizować. Tylko ja uważam, że to jest głupi pomysł strasznie.
1: A dlaczego? Przecież to bardzo dobra
0: Wyobraź
1: tradycja.
0: Wyobraź sobie, że sobie rezerwujesz nocleg w tym hotelu. No. Jest godzina 3 w nocy i nagle ktoś otwiera drzwi. Piwo zimne, piwo!
1: Tak było.
2: Pierwsza zmiana.
0: Sensu, że się w ogóle nie
1: Gosik świeżutki. Chleba więcej, może dwie kromeczki?

0: mija. Niestety już jest 11 dzień sierpnia. Coraz bliżej do końca wakacji.
1: Spokojnie, Kądziu, nie denerwuj się. Jeszcze studenci do końca września mają wakacje i tam może być ciepło. Tylko trzeba szukać miejsc w dzień.
0: Ale co mają chodzą studenci? Panom, ja już nie studiuję od tylu lat.
1: Ale mógłbyś. Ja też mógłbym.
0: Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć nowe życie.
1: A płatny kierunek to w ogóle nie ma znaczenia, ile masz lat.
0: Jeżeli chodzi o wakacje, to my przypominamy, że możecie zgarnąć 2000 zł na wakacyjny wypad. Do tego jeszcze wafelki na dobry smak dorzucimy wam. Wystarczy zgłosić się na voxfm.pl i opisać swoje jakieś wpadki wakacyjne.
1: Niepowodzenie, jakiś taki naprawdę bardzo niemiłą sytuację, bądź coś, co wam nie wyszło. My próbujemy wtedy osłodzić wam tymi wafelkami, grą i nami całą sytuację.
0: Ja jak byłem na wakacjach, to wiele rzeczy mi nie wyszło, tak jak wspominałem, już zachorowałem i tak dalej. Ale też jak byłem na tych wakacjach, to jak tymi tanimi liniami leciałem, to sobie tak pomyślałem, przed chwilą mówiliśmy o PKP.
1: Tak.
0: Co by było, gdyby w PKP były stewardesy, tak jak w samolocie?
1: No człowieniu.
0: Wyobrażasz to sobie?
1: Człowieniu, ja sobie wyobrażam. Piękny mundurek, szczupłe nóżki, uśmiech na twarzy.
0: Ale jeszcze do tego konduktor zawsze tak... Witamy w pociągu relacji Przemyśl Świnoujście. Tak. Tu wasz maszynista. Planowany dojazd jutro.
1: O, oczywiście.
0: Możliwe są jeszcze utrudnienia i opóźnienia.
1: Ale będziemy informować z uśmiechem na twarzy
0: państwa. A za chwilę pani Monika pokaże, jak zapiąć pasy.
1: A dokładnie. I gdzie jest wyjście
0: awaryjne?
1: Jeżeli
0: wzięliście pasy.
2: Pierwsza zmiana.
0: Dlaczego nie ma pasów w pociągu?
1: No nie trzeba chyba, tak mi się wydaje. To nie auto.

0: No jako przepraszam.
1: Stewardesy?
0: Ale w Pendolino w pierwszej klasie są stewardesy.
1: A, i co, przynoszą te kawę do siedzenia? Amo. I kanapkę przynoszą ci osobiście?
0: Amo. Mnie nie pytaj.
1: Ty nie wiesz,
0: ja
1: tak?
0: Pierwszą klasą to nie podróżuję, bo mnie nie stać. Chociaż wiem, że czasami, i to warto sobie sprawdzić, jak kupujecie sobie bilet na wakacje, to czasami bilety na pierwszą klasę w PKP są tańsze niż te na drugą klasę.
1: Jak to jest możliwe?
0: Dlatego, że masz limity biletów w danej cenie.
1: Aha, nie można więcej sprzedać za więcej.
0: Tak, jeżeli...
1: Trzeba obniżyć cenę.
0: Tak, jeżeli ktoś nie kupił po prostu nikt na przykład na pierwszą klasę, bo nie sprawdził, to czasami te... To
1: sprzedają je w cenie...
0: I można wtedy rzeczywiście...
1: Można. Ale wyobrażam sobie na przykład, że te opóźnienia brzmiałyby niezwykle uprzejmie.
0: No.
1: Z wielką...
0: To nie brzmią, nadal są bardzo miłe.
1: Z wielką radością i sympatią informujemy wszystkich podróżujących, że odjedziemy ze stacji z lekkim opóźnieniem 3 godziny 45 minut.
0: Oj, tak.
1: Tak jest. Proponujemy kawę odpłatnie i ciastko.
0: Minuta została do godziny 7.30, o tej porze Rysiek Piwek się pojawia. Jego właśnie proponujemy i jego pytanie.
2: Dlaczego mąż po ślubie musi być szczęśliwy?
1: Oj. To wychodzimy.
0: 609-869-869. Tam wysyłacie odpowiedzi SMS-em.
1: To żarcik.

0: Reklama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Reklama.
4: Katarzyna Pilewska, 7:30, wiadomości Radia Vox FM, wszystko dla Was.
5: Kolejna tragiczna noc w Ukrainie. 6 osób zginęło, a 20 zostało rannych w rosyjskim ataku na Zaporoże. Są też 3 ofiary śmiertelne rosyjskich ataków w obwodzie Dniepropetrowskim. Moskwa uderzyła też w Kijów. Rosjanie zaatakowali miasto pociskami balistycznymi i lotniczymi bombami kierowanymi. Spadek poziomu wody w Dunaju ujawnił niewybuch. Teraz policja w Budapeszcie apeluje do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu przedmiotu, który zniknął. Odkrycie zardzewiałego przedmiotu przypominającego pocisk zgłosił przechodzień. Władze ostrzegają, żeby nie próbować przesuwać ani rozbierać tego przedmiotu, bo może stanowić zagrożenie. A niski poziom wody w Dunaju spowodowany ekstremalnymi upałami w ostatnich tygodniach odsłonił m.in. zniszczone fragmenty historycznego mostu Franciszka Józefa w węgierskiej stolicy. Puma agresuje na wolności, tym razem na Mazowszu, i jest pilny apel o unikanie lasów w okolicach Ciechanowa. Zwierzę w pobliżu miejscowości Osiek Wólka zauważyli myśliwi.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
5: Jest pierwszy medal dla Polski na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Srebro na 100 metrów zdobyła Ewa Swoboda. Polka do pierwszej zawodniczki straciła tylko 0,02 sekundy i drugi raz z rzędu została na tym dystansie wicemistrzynią Europy. Prawdy awans Igi Świątek do półfinału turnieju w Toronto. Polska tenisistka wygrała 6-2, 6-1 z Dianą Schneider. W czwartek w ćwierćfinale Świątek zmierzy się z Eliną Świtoliną. Liverpool wzmocnił obronę. The Reds wypożyczyli z Barcelony Ronalda Araujo. Urugwajczyk spędzi na Anfield cały ten sezon.
0: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM. Ricardo, przypomnij, bo ludzie czekają.
6: Dlaczego mąż po ślubie musi być szczęśliwy?
4: 609-869-869. Jeśli mógłbym prosić, to SMS-em poproszę.

0: minut zostało do godziny 8, to Radio Vox FM i Rysiek Piwek, który zadał wam przed chwilą pytanie.
1: Dlaczego mąż po ślubie musi być szczęśliwy?
0: I zanim przeczytamy odpowiedzi, bo bardzo dużo odpowiedzi jest, to ja chciałem przypomnieć, że sporo może być klientów do Pawła Pawelca, tak patrzę na te odpowiedzi. To możecie się zgłaszać na Vox FM do Kochaj albo Rzucaj.
2: Zawsze zaglądam.
0: A teraz odpowiedzi, Paweł.
2: Bo musi.
0: Bo żona mu kazała.
2: Bo podpisał akt z diabłem.
0: Jeżeli chce żyć, to musi być szczęśliwy.
2: Mąż musi być szczęśliwy. Szczęśliwy, bo żona nałoży sankcje.
0: A tylko by spróbował nie być. No i jeszcze moja ulubioną odpowiedź. Bo tak!
3: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego mąż po ślubie musi być szczęśliwy? Bo to była ich wspólna decyzja. Pozdrawiam.
3: Suchary pana Ryśka.
4: Wszystkie Ryśki to porządny chłop.

0: 14 minut zostało do godziny 8.
1: No i widzę, co grasz. I skąd ja ci teraz wezmę dwa paliczki i poprzeczkę, żebyś przeszedł pod nią?
0: Sanów Jamaica, przed nami taka wakacyjna nuta. A za chwilę sprawdzimy wasze wakacyjne wpadki. Przypominamy, zgłaszacie się na voxfm.pl. Tam do zgarnięcia 2000 zł. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain. Staring my iron man and Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: producent wafli familijne.
1: Vox FM robi lato.
2: 10 minut zostało do godziny 8, a my sprawdzamy, jak wy wypoczywacie, no i jakie wpadki przy okazji wam się przydarzają.
3: Jakie krzywdy was spotkały, to nas cieszy, naprawdę. Wy nam poprawiacie humor, a potem my wam poprawiamy sytuację finansową.
2: Z nami jest Magda, cześć.
4: Cześć.
2: Magda, cześć. Ty w tym roku postanowiłaś wybrać się na Majorkę, tak?
4: Tak, dokładnie. Zorganizowałam wycieczkę dla chłopaka z okazji urodzin.
2: Mm-hmm. A, fajna dziewczyna, dobra dziewczyna. Super, dobra, super. Dziewczyna. Udała się wycieczka, czy nie?
3: Po malutku opowiedz.
4: Po części tak. Oni oczywiście nie obeszło się bez przygód.
2: Mm-hmm. Co się tam wydarzyło?
4: Ponieważ się wybierałam na lotnisko, już wszystko było fajnie dopięte, lecimy sobie, jest fajnie. Mm-hmm. Stwierdziłam, no, że skoro jest to Europa, no to będzie wygodnie płacić kartą kredytową, więc w drodze na lotnisko zajechałam jeszcze do wpłatomatu, mówię, wrzucę sobie pieniążki, żeby już tam obejść się bez gotówki na miejscu, wiadomo. No i w ogóle nie zwróciłam uwagi, że między gotówkę wkradł się mój dowód osobisty i zorientowałam się dopiero o tym, gdy trzeba już było wchodzić na pokład. Aha. Pani z obsługi poprosiła o dokument, o kartę pokładową, a tu dokumentu brak.
3: Wpłaciłaś?
4: Panika, wywalanie w ogóle wszystkiego z walizki, szukanie dowodu, no ale dowodu nie ma. No i niestety, jak nie ma dowodu, no to pani nie poleci.
3: Jak to tak?
2: Ale chłopak sobie poleciał.
3: Ale był ktoś, no, kto mógł potwierdzić twoje dane i że
2: no,
3: jesteś tą...
2: No ale nie, no
3: tą...
2: przecież musisz mieć dokument, żeby wylecieć.
4: Musi być dokument, tak, fizyczny, ale... więc niestety szybko okazało się, że następny lot jest następnego dnia o godzinie 10. Aha. Trzeba było kupić drugi bilet. Chłopaka wysłałam już na miejsce, no bo zorganizowany hotel i samochód na miejscu, wszystko czekało, no to lepiej kupić jeden bilet niż kupować dwa, tak?
3: A poza tym jeden dzień był szczęśliwy.
2: No właśnie, wypoczął bardziej.
3: To też jest dobre. Tak, no prezent. Bardzo fajna dziewczyna jesteś. A wiesz, że należy sobie wydrukować zdjęcie dowodu osobistego bądź paszportu.
2: Ale to nic nie pomoże, Paweł.
3: No, mogliby przymknąć oko.
2: Na zdjęcie dowodu, Paweł, to nie. To tak nie działa, nie.
3: A na zdjęcie, a na obywatel?
4: Nie. No, w Polsce tak, za granicą nie. Tak.
2: Magda,
4: to nie działa.
2: To tak na pocieszenie. Mamy dla ciebie 2000 zł na wakacyjny weekend. Możesz chłopaka zabrać, możesz go też samego wysłać, 2000. Jak wolisz.
3: No, mamy...
4: Myślę, że spożytkujemy razem.
3: Oczywiście. Mamy też wafelki dla ciebie.
2: Zapas wafelków familijnych także dla ciebie.
3: I grę, tak żebyście się nie nudzili.
4: To nie wiem, z czego cieszę się teraz bardziej.
0: Vox FM robi lato. Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
2: Wam też możemy zrobić lato. Vox FM.pl, tam się zgłaszacie.

0: Dziewczyna, która częściej na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej występuje niż reprezentacja Polski.
1: Szakira. Raz.
0: Trzeci chyba.
1: Trzeci już nawet. Zawsze z sukcesem, proszę zwrócić uwagę.
0: Półtorej minuty zostało do ósmej, za chwilę wiadomości Vox FM.
2: Pierwsza zmiana
3: od rana z Vox FM.
4: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
3: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
3: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
3: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać.
6: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Reklama.
7: Trzy osoby ranne, kilkaset interwencji strażaków przez Polskę przeszły potężne nawałnice. To na początek. W wiadomościach zbiórka krwi dla Kacpra. 15-latek został zaatakowany nożem w Kamiennej Górze. A na koniec jeszcze kampania Face Off w Uniwersyteckim Ogrodzie Botanicznym. Posłuchajcie.
8: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Katarzyna Pilewska.
7: Blisko 500 interwencji tylko na Mazowszu w związku z burzami. Trzy osoby zostały ranne po tym, jak wiatr zerwał dach domku holenderskiego w powiecie makowskim. Najtrudniejsza sytuacja była właśnie na północy województwa, gdzie zerwanych zostało łącznie 30 dachów. Na granicy Mazowsza i województwa kujawsko-pomorskiego strażacy w niektórych miejscach pracują do tej pory.
9: Powalone słupy wysokiego napięcia, 6 uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Były zdarzenia związane z wiatrołomami, powalonymi drzewami na drogach łącznie. W zdarzeniach brały udział około 100 strażaków ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej.
7: Mówi Krzysztof Pawłowski z Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. W Warszawie strażacy ewakuowali letni obóz dla dzieci, który nocował pod namiotami w Lesie Bielańskim.
10: Na prośbę opiekuna tego obozu strażacy podjęli ewakuację tych osób przebywających w tym lesie. I to było 19 dzieci i 3 opiekunów. Nikomu nic się oczywiście nie stało.
7: Dodaje Paweł Radzik z Warszawskiej Straży Pożarnej. Dziś pogoda ma się już uspokoić. Zagrzmieć i popadać może już tylko na południowym wschodzie. Kamienna Góra żyje sprawą ciężko rannego 15-letniego Kacpra. Nastolatek w piątek został zaatakowany nożem w szyję. Teraz walczy o życie w jednym z wrocławskich szpitali. Mieszkańcy jednoczą się i oddają krew dla Kacpra.
11: Żeby oddać krew, krew może uratować komuś życie.
12: Pomóc w tej sprawie.
13: Tak, trzeba pomagać. Po prostu tak trzeba.
14: Mamy nadzieję, że będzie więcej osób.
15: Pomóc w tej sprawie, tak jest.
16: Plan. Bardziej koledze z Kamiennej Góry.
11: No tak, bo to, co się ostatnio dzieje, to jest po prostu straszne.
7: Decyzją sądu 16-latek z Kamiennej Góry podejrzewany o napaść przy użyciu noża na 15-latka spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Rząd zwleka z decyzją w sprawie pakietu CPN. Pomogą ostateczne rozwiązania na Bliskim Wschodzie? Na razie wciąż nie ma amerykańskiego i irańskiego porozumienia, a cieśnina Ormus pozostaje właściwie zamknięta. Konsekwencje tego widzimy na stacjach benzynowych. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, powiedz, czy w tym tygodniu będą obniżki?
17: Tak, jeśli to zawieszenie sytuacji na Bliskim Wschodzie się utrzyma. Analitycy prognozują powolne spadki, średnio około 20 groszy na litrze benzyny i 10 groszy, jeśli chodzi o diesla. Rynek czeka na decyzję rządu w sprawie pakietu CPN. Te zapewne zapadną dopiero pod koniec tygodnia.
18: Myślę, że 50% są szanse na to, że CPN wróci. No jakby wrócił, no to drastycznie nam obniży prawie o złotówkę te ceny.
17: Mówi nam Rafał Zywert z biura Reflex. Wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jeśli będzie trwały pokój, to ceny gwałtownie spadną. Jeśli eskalacja, to rząd zapewne będzie zmuszony, by do pakietu CPN powrócić. Analitycy podkreślają, trzeba czekać.
7: Przypomnijmy, że jeszcze w lipcu premier zapowiadał możliwy powrót pakietu CPN na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Uzależniał to od sytuacji na rynku paliw. Kampania Face Off znów przypomina o ciąży bez alkoholu. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego powstały zdjęcia do tej akcji organizowanej przez Fundację Dom w Łodzi. Rok temu kobiety pozowały jeszcze jako przyszłe mamy. Wczoraj na sesję wróciły już ze swoimi dziećmi.
19: Robimy piękną sesję rodzinną, mama, dziecko i tata. I mówimy cały czas, że warto nie pić w ciąży. Warto zwrócić uwagę na to, że nawet jeden kieliszek przysłowiowego wina spożyty w czasie ciąży może skutkować ogromnymi, nieodwracalnymi zmianami u dziecka.
7: Tłumaczy Jolanta Babińska, prezeska Fundacji Dom w Łodzi. Organizatorzy przypominają, FAS można w pełni zapobiec w bardzo prosty sposób. Wystarczy nie pić alkoholu w czasie ciąży.
8: Ochłodziło nam się. Dzisiaj temperatury znacznie niższe niż jeszcze były wczoraj. Do 26 stopni pokażą termometry w Rzeszowie. Tam najcieplej, a reszta kraju no, w okolicach 22-23. Nad morzem zaledwie 20, podobnie dzisiaj na Mazurach.
20: Troszkę wody na Mazurach, troszkę deszczu nad morzem i co jeszcze?
8: Tak, ten deszcz będzie pojawiał się dzisiaj na północy, a także na wschodzie kraju. Głównie o poranku te opady będą nam towarzyszyły.
21: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
6: Pierwszy.
5: Pierwsza zmiana.
6: Pierwsza zmiana.
8: Konrad Piłowarski.
20: Paweł Pawelet, biometr neutralny, a ciśnienie w normie.
8: 4 po 8.
6: Pierwsza zmiana.
5: Od rana z Vox FM.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ja w sprawie Pumy.
1: A to przepraszam, nie mamy, bo coś mamy z gumy.
0: Co to się dzieje? Bo ludzie kochani, 9 minut po godzinie 8. Mamy 11 dzień sierpnia i po raz kolejny trwają poszukiwania Pumy w Polsce.
1: Kolejna.
0: Ja to sobie sprawdziłem w te wakacje, to już trzecia. Jak ty byłeś na urlopie, Paweł, na początku lipca, nawet dzwoniliśmy w tej sprawie, w sprawie Pumy dokładnie. Udało nam się ustalić, udało się tę Pumę wtedy złapać też. Później jak ja byłem na urlopie... To nie wiem.
1: Ale myślałem, że przykleić sukces.
0: Jak ja byłem na urlopie, to kolejna puma grasowała w innym województwie tym razem. Ta pierwsza była w województwie zachodniopomorskim, druga na Dolnym Śląsku, a teraz...
1: W Ciechanowie.
0: Okolice Ciechanowa, Osiek Wólka, tak się nazywa miejscowość, w której widziano właśnie pumę. Znaczy nie wiadomo, czy to do końca puma jeszcze, bo myśliwi dostrzegli dużego kota i tak po śladach stwierdzili puma, jak nic.
1: No wiesz, bo to jest tak, ktoś sprzedaje na bazarze kotka, rozumiesz, one są jak malutkie, to są podobne, wszystkie są takie same, a potem ci rośnie takie bydle.
0: Myślisz, że to...
1: Oczywiście, że tak. Zjada psa i ucieka na wolność.
0: Ale właśnie, na bazarze, ja pamiętam, ja też pumę kiedyś na bazarze kupowałem, masz rację.
2: Pierwsza zmiana.
1: Sznurowaną pumę?
0: I jeszcze Adidasa.

0: 17 minut po godzinie 8, nawet jeżeli jesteście w pracy, możecie się bawić doskonale.
1: Pod warunkiem, że słuchacie Vox FM, bo namawiamy.
0: Albo
1: oczywiście
0: przerwę sobie zrobicie, to wtedy też się można bawić.
1: A na co sobie można
0: na
1: zrobić
0: przerwę?
1: Aha, na kawę.
0: No okay, na przykład, no, no, na ploteczki.
1: Bo po kawie to wiem.
0: No, no właśnie.
1: To znam.
0: I w tym temacie troszeczkę zostaniemy, Paweł, bo ja wiem, ja ciebie znam, ty jesteś kibicem, tylko tak, jak są wielkie wydarzenia piłkarskie.
1: Jak jest tak, jak jest duży zespół, bądź gra Polska, to tak.
0: Kojarzysz takiego piłkarza Mo Salah?
1: Tak, znam Salaha.
0: On jest Egipcjaninem, tak, jeden z najlepszych piłkarzy Premier League ostatnich 10 lat. I on odszedł teraz do Turcji. Okay. Zespół Trabzonspor się nazywa.
1: Trabzonspor. Mhm,
0: tak, 30 milionów euro rocznej pensji dostanie.
1: Jezus Maria.
0: Wyciekły jego dane. I tutaj
1: 30
0: podobno
1: milionów.
0: Ale to nie koniec, bo to 30 to mało. 20 milionów euro za sam podpis na kontrakcie dostał.
1: Czyli za to, że przeszedł.
0: Aha, tak,
1: to jest dla niego.
0: Do tego luksusowa willa w Dubaju i Uzungol.
1: Co to jest Uzungol?
0: No jakaś miejscowość w Turcji.
1: A, miejscowość dostał?
0: No, znaczy willę w tej Turcji.
1: Okay, w porządku.
0: Luksusowe BMW dla niego. Matki, żony i rodzeństwa, to chyba po jednym.
1: Okej, bardzo
0: prywatna
1: ładnie
0: szkoła dla jego dzieci.
1: Super.
0: No, 10 tysięcy euro miesięcznie na wydatki dla żony na fryzjera.
1: 10 tysięcy
0: euro.
1: Euro tak miesięcznie.
0: Na fryzjera.
1: Okay,
0: jeszcze nie koniec. Jeszcze nie koniec. Przypominam,
1: dobra,
0: że 30 milionów euro sobie chłop zarabia, ale jeszcze te wszystkie rzeczy ma dopisane.
1: Dobrze.
0: 20 tysięcy euro miesięcznie na zakupy spożywcze do domu.
1: I lod musi mieć lodówek.
0: No, na śniadanie kanapkę z kawiorem codziennie, tak, ale... No. Ale ja się nie dziwię, że... Znaczy, nie wiem, czy się dziwię. Jest jeszcze jeden wydatek. 5 tysięcy euro miesięcznie na papier toaletowy.
1: To co, oni znają jakieś jego problemy, czy coś?
0: No nie, no bo jak...
1: 5 tysięcy na papier toaletowy?
0: No jak wydajesz 20 tysięcy na zakupy spożywcze, to się dziwisz?
2: Pierwsza zmiana.
1: Ja się cieszę, że nie ma nic na temat lakieru do paznokci.

0: Ja wiem, że dzisiaj o poranku sporo chmur może się pojawić na niebie i tak troszeczkę smutno wygląda to lato, ale takie numery jak ten przeganiają te chmury i sprawiają, że się troszeczkę uśmiechamy. O właśnie, tak Pawełku, tak, taki ten uśmieszek się pojawia, prawda? Tak.
1: Mnie szczególnie ten tekst interesuje, muszę sprawdzić, o czym ona śpiewa.
0: No jest dużo zakrętów tam. A jeżeli chodzi o uśmiech na ustach, to teraz na pewno się pojawia. Kizo, Disney, 26 po 8.

0: Kiss of
1: Czujemy Disney. To.
0: Minuta została do godziny 8.30, za chwilę wiadomości w Oksofem, potem wracamy do grania.
1: Co będzie?
0: Shawn Baker się pojawi między innymi.
1: Już nie mówię.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
2: Reklama.
4: Eurola, wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Lodówka Amika, 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: granice Linka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
1: Poniedziałek!
2: Ja też nie mogłam się doczekać!
0: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Card Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
3: Bo w Media

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Katarzyna Pilewska, 8:30 już na zegarach. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
3: Na początek ważna informacja dla kierowców. Uwaga, utrudnienia na Krajowej 12 w wielkopolskim Pleszewie. W nocy doszło tam do tragedii. Bus zderzył się z tirem, który uderzył w pustostan. Zginęła jedna osoba, a na miejscu nadal pracują służby. Komfort w nielegalnej hodowli pod Kielcami i dramatyczna walka o życie ponad 300 psów. 35-letni właściciel tzw. fabryki Szczeniąt spędzi najbliższe 2 miesiące w areszcie.
4: Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów dotyczących znęcania się nad zwierzętami oraz prowadzenia hodowli z naruszeniem obowiązujących przepisów. Sprawa znalazła swój finał w sądzie, który po zapoznaniu się z materiałem zgromadzonym przez śledczych zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy. Za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
3: Mówi Jacek Borek z kielerskiej policji. Policjanci i inspektorzy odkryli, że mężczyzna prowadził podwójną działalność. Pokazowa hodowla liczyła 21 psów, ale większość zwierząt ukrywał w starym, nieczynnym kurniku bez wentylacji. Stan wielu zwierząt nadal jest krytyczny, a część przeszła zabiegi ratujące życie. Polacy coraz częściej biorą rozwód. Statystyki mówią wprost. Coraz częściej na ten krok decydują się pary z ponad 30-letnim stażem. Kluczowy czynnik jest jeden. O nim powiemy więcej w wiadomościach Vox FM o 9:00.
5: Ale mnie zainteresowała.
6: Pierwsza zmiana. Od rana. Z Vox FM.
2: 28 minut do 9:00.

0: Ale ty naprawdę boisz się tego zaćmienia słońca?
1: No wiesz, ono się nie przypadkiem dzieje. No tam nie chcę straszyć ludzi, ale to nie przypadkiem taka koniugacja planet się ustawia, żeby... No to jest po coś, nie? A może jakiś tsunami ruszy, to trzeba uważać.
2: 20 minut zostało do godziny 9, żadne tsunami, no to tak po prostu działa, no.
1: A co te biedne zwierzęta sobie pomyślą? Nagle w środku lata i w środku dnia nagle noc. I co one zrobią?
2: Tak, w Polsce...
1: Co taka sowa pomyśli?
2: Jutro będzie zaćmienie słońca, tylko że to będzie częściowe zaćmienie, tylko kawałeczek księżyca zakryje tarczę słońca.
1: Ale to u nas, a w Hiszpanii w 100%.
2: W Hiszpanii w 100%, ale no. To na ile? Na kilka minut. No, bo,
1: i tam jedziesz samochodem nagle i ciemno.
2: No tak.
1: Rozumiem, i nieprzygotowany jesteś. I co robisz?
2: Jak nieprzygotowany? Paweł, ty w Polsce żyjesz. Przecież u nas słońca nie widać przez jakieś 8 miesięcy w roku.
1: Ale jest deszcz.
3: Pierwsza zmiana.
2: A propos tego braku słońca, to za chwilę sprawdzimy, gdzie spędzacie wakacje, gdzie tutaj sobie wypoczywacie.
1: Przejrzymy zgłoszenia, zadzwonimy do was, wciągniemy was na antenę, pointegrujemy się, słuchacze zobaczą, jakich mamy innych słuchaczy.
2: Nie spać, zwiedzać. voxfm.pl, tam się możecie zgłosić. 500 zł na prezent marzeń do zdobycia. 20 minut przed godziną 9. Antik i Opa Opa. Już teraz.

0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Nie spać, zwiedzać.
2: 2503 metry nad poziomem morza.
3: 2503 metry to będą Tatry.
2: No dobrze, dobrze, dobrze.
3: Bardzo
2: to będą Rysy dokładnie. I tam dzisiaj planuje się wybrać Paulina. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Maski tlenowe macie?
4: O tak, przydadzą się.
3: Bardzo dobrze. Napoje jakieś energetyczne przygotowane?
4: Tak, to batony. Musi być koniecznie i dużo picia.
2: A jakichś szerpów masz, którzy będą cię prowadzić, żeby te napoje nieść?
4: Mąż idzie.
2: A, no właśnie, on będzie idzie, szerpą. No. Dobrze. Powiedz, czy ty tak po górach chodzisz regularnie, czy to pierwszy raz?
4: Nie, znaczy może nie regularnie, ale co roku staramy się gdzieś tam wybrać.
2: Jakie szczyty masz do tej pory zaliczone w takim razie? No bo Rysy to jednak poważne wyzwanie, wydaje się.
4: No w tamtym roku zaliczyliśmy Giewont, bo może to nie są Rysy, ale też już coś.
2: No, wiadomo.
3: Jeżeli bez wspomagania, tak normalnie na własnych nogach, bez choć podciągnę cię...
2: No, wspomaganie męża jest.
3: O, no właśnie, jak wciągał na plecach, to się nie liczy.
2: Okej, a jakieś, jeżeli chodzi o przygotowanie takie sprzętowe, jakie obuwie planujesz na te Rysy założyć?
4: No takie, żebym się nie poślizgnęła.
3: Okej. Słuchacze piszą, żeby ci lepiej podać numer na taksi Topr.
4: Nie, no dam radę.
3: Dam radę.
4: Ale ty kaszki wiesz, są.
3: No, wiesz o tym,
4: żeby
3: że ty,
4: nic nie...
3: Tak? To w górach to ty możesz rozwiązać ewentualnie swoje problemy małżeńskie. Można powiedzieć,
4: tak,
3: jedną, można powiedzieć jedną ręką.
4: A dokładnie. A za tydzień mamy 20. rocznicę ślubu, także to coś może być.
3: No.
2: Czyli to był pomysł, żeby na te Rysy się wybrać? Twój czy męża?
4: No męża.
3: To
4: nie wiem, czy mnie
3: na siebie.
4: Nie dobra.
2: Życzymy powodzenia. W takim razie mamy dla was 500 zł na prezent marzeń.
4: Dzięki śliczne.
3: I pieska nie bierzcie, bo oglądamy tych wariatów z psami.
4: Dobrze, absolutnie.
0: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
2: A wy też możecie się pochwalić, gdzie spędzacie wakacje w voxfm.pl. Tymczasem 11 minut zostało do godziny 9 i już teraz w voxfm Alan Walker.

0: Taki zestaw. Kumi, meduza i facet od Maya Hi.
1: Hop, na. Możecie głosować na voxfm.pl. Zachęcamy. Polska wersja Pecin Poi. Bardzo, bardzo buja. Pięć minut do dziewiątej, a już teraz Blue System.

0: Dwie minuty zostały do godziny 9 i wiem, czekacie na Kochaj albo Rzucaj i to już za kilkanaście minut w Vox FM. Kto dzisiaj?
1: Kondziu, bardzo trudna sytuacja. Z Bartkiem pisze Magda. Jesteśmy w relacji dopiero od 10 miesięcy. Mhm. Jest miłość. Były plany na przyszłość. Końca dobiega moje małżeństwo. W tym tygodniu rozwiódł. W międzyczasie wydarzyło się w naszej relacji tak dużo złego. Był nacisk ze strony moich rodziców, jej rodziców, żebyśmy nie byli razem. Mój mąż się wdał w wielki konflikt, nie mogąc się ze mną pożegnać, chociaż żeśmy wyjaśnili sobie wszystkie sprawy. Paweł, pomóż, ponieważ chłopina mi ucieka, jak się okazuje, zbyt dużo to na jego głowie.
0: Szczegóły po godzinie 9.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
4: Reklama. Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: taniej. Oraz wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Reklama.
5: Piorun uderzył w dom dziecka, doszło do pożaru. Chwilę grozy pod Piasecznem, to na początek. W wiadomościach śledztwo po tragedii na jeziorze Jagodne koło Giżycka. A na koniec jeszcze wyjątkowy weekend w Puławach. Zapraszam.
6: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Pilewska.
5: Pożar w domu dziecka spowodowało go uderzenie pioruna. Do zdarzenia doszło w miejscowości Pęchery pod Piasecznem. Jak mówi nam Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej, na szczęście nikomu nic się nie stało.
7: Działania Straży Pożarnej tej polegały na ugaszeniu pożaru poszycia dachu oraz sprawdzeniu, czy ten pożar gdzieś nie rozprzestrzenił się dalej na poddasze. Na miejscu było 9 zastępów Straży Pożarnej i nikt nie został poszkodowany.
5: Łącznie w budynku przebywało 14 osób, 12 dzieci i 2 dorosłych. Sami ewakuowali się przed przyjazdem strażaków. A to nie jedyny incydent na Mazowszu. Przeszło 6 tysięcy odbiorców nadal pozostaje bez prądu. To efekt nocnej nawałnicy. Więcej wie nasz płocki reporter Kuba Honchera.
8: W wielu miejscach doszło do zerwania linii oraz uszkodzenia elementów sieci. Według informacji przekazanych przez Energę Operator, zasilania nie ma 330 stacji transformatorowych. Problemy występują w rejonach Ciechanowskim, Makowskim, Mławskim, Nowodworskim, Płockim, Płońskim, Pułtuskim, Sierpeckim i Żuromińskim.
5: Zasilanie powrócić ma do godziny 18. Jest śledztwo po tragedii na jeziorze Jagodne koło Giżycka. Zginął tam 16-latek. Chłopiec, który płynął skuterem wodnym, zderzył się z motorówką. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok, informuje Daniel Brodowski z prokuratury okręgowej w Olsztynie i dodaje, że śledztwo dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
9: Prokurator dokonał oględzin ciała. Zaplanowana jest sekcja zwłok pokrzywdzonego. Zabezpieczono pojazd, na którym poruszał się pokrzywdzony, oraz łódź motorową. Zostało przekazane biegłemu. Przesłuchano również część świadków zdarzenia. Stałe czynności z udziałem świadków będą kontynuowane.
5: Policja podaje, że motorówką płynęło małżeństwo z Białegostoku. 47-letni mężczyzna posiadał patent sternika motorowodnego. Był trzeźwy, podobnie jak jego 50-letnia pasażerka. Z kolei na dwóch oddzielnych skuterach wodnych pływali 16-latek pochodzący z Ostrołęki i jego 47-letni ojciec, mieszkaniec Białegostoku. Według jego relacji syn miał uprawnienia do kierowania tym pojazdem. Polskie małżeństwa najczęściej pękają po 15 latach. Statystyki pokazują jasno, liczba rozwodów rośnie, a coraz częściej na ten krok decydują się nawet pary z bardzo długim, ponad 30-letnim stażem. Jak wynika z najnowszego raportu GUS, za blisko 60% wszystkich rozwodów w Polsce odpowiada jeden kluczowy czynnik. Tłumaczy nam Katarzyna Góral-Radziszewska z Departamentu Badań Demograficznych.
10: Dominującą przyczyną ich rozwodu, odpowiedzialną za prawie 60% rozpadu małżeństwa, jest niezgodność charakterów. Na kolejnych miejscach plasują się niedochowanie wierności oraz alkoholizm.
5: Co ciekawe, to kobiety najczęściej mówią dość. Odpowiadają za 2/3 wszystkich wniosków rozwodowych. Statystyczna rozwodząca się Polka ma 42 lata i mieszka w mieście. Promuje muzykę bluesową. Już po raz 20 na Lubelszczyźnie wystartowało Puławskie Lato Bluesowe. Spotkania potrwają do piątku.
11: Puławskie Lato Bluesowe to bardzo bogata oferta koncertowa. Zapraszamy na jubileuszowy koncert Bluesowa 20. Tutaj wystąpi zagraniczna gwiazda, wybitny amerykański gitarzysta LeBorn Maddox. Wystąpią uczestnicy warsztatów, prezentując efekty wspólnej pracy i muzycznych spotkań.
5: Mówi dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika Zbigniew Śliwiński. Szczegóły znajdziecie na domchemika.pl.
6: Czy w pogodzie będzie blues, Paweł, czy?
4: Będzie słodziutki blues, ale taki nieprzekraczający takiej teksańskiej pogody, czyli powyżej 30-40 stopni. Zahaczymy się na 23-26, góra, no.
6: Najcieplej dzisiaj w Rzeszowie, opady deszczu z kolei możliwe na północy i wschodzie. No i tak jak Paweł powiedział, nie 40, a 20 stopni w większości kraju.
4: Jest oddech, tak. Jest oddech.
6: Można odetchnąć przed następnymi upałami, te podobno w weekend.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pierwsza zmiana.
6: Konrad Piwowarski.
4: Paweł Pawelec, a w Kochaj albo rzucaj Magda i Bartek.
6: To już za chwilę.
0: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: 15 minut po godzinie 9. Nie ma co się żegnać, trzeba się widać, bo kochaj albo rzucaj przed nami w Radiu Vox FM.
1: Tak, powracając do tego DJ-a Ilhama, jakbyśmy tak kończy usiedli, zrobili z 10 takich piosenek.
0: A to nie ludzie robią to, co robi sztuczna inteligencja.
1: Ja wiem, to zrobilibyśmy to, byśmy dla przyjemności do radia przyjeżdżali.
0: Kochaj albo rzucaj, ludzie czekają, opowiadaj, co dzisiaj będzie.
1: Bartek niestety odbił od Magdy po tym, jak siadła na niego jego rodzina, jej rodzina, że niby małżeństwo rozbija, a co nie jest prawdą, ponieważ nie było Bartka i Magda postanowiła rozwieść się ze swoim mężem i ten rozwód jest jeszcze w tym tygodniu, chyba jutro, w środę, bo ma zaćmienie słońca mieć miejsce. Widzisz, mówiłem ci, że to jakiś fetysz? Dobra, lecimy dalej. Wiem, że mój Bartuś jest w złej kondycji, wiem, że bije się z myślami, zrobię wszystko, żeby go odzyskać i zbudować z nim nowe życie.
0: Czekaj, ale to jest ten mąż, z którym rozwód ma? Nie, to jest
1: nowy chłopak, poznany 10 miesięcy temu.
0: Nie, upewnić.
1: Małżeństwo Magdy już dawno umarło. Aha. Rozumiesz, teraz tylko formalności. Okay. Natomiast mąż jej, jak czytam, bardzo zrażał na początku Bartka, a później przyjął zupełnie inną formę. I nie chciałbym zdradzać dlaczego.
0: Dobra, to się dowiemy za chwilę. Magda nam wyjaśni.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Paweł Pawelec wita bardzo serdecznie Magdalenę.
3: Dzień dobry.
1: Cześć, jesteś tam. Co tu się dzieje i kogo dotyczy ta cała sprawa?
3: Sprawa dotyczy mnie plus Bartka, z którym jestem w relacji od kilku miesięcy. Mm-hmm. Relacja o to trudna, że ja jestem w trakcie rozwodu.
1: To już masz kogoś, kogo kochasz.
3: W środę mam rozwód.
1: Gratuluję.
3: Sytuacja jest, tak wygląda. No,
1: smutna chwila, niezbyt fajny
3: smutna,
1: facet.
3: Smutna, ale wyczekiwana.
1: W czym ja mógłbym pomóc w tym temacie? No bo Bartek jest nowym rozdaniem, tak?
3: Bartek jest nowym rozdaniem. Znamy się kilka miesięcy, jesteśmy w jakiejś tam relacji, natomiast mój jeszcze mąż zrobił wszystko po drodze, żeby tej relacji nie było.
1: Bartek nie wiedział, że się rozwodzisz?
3: Wiedział, oczywiście, że wiedział.
1: To co mógł zrobić mąż facetowi, który cię kocha, wie wszystko?
3: Zaangażował całą moją rodzinę, całą swoją rodzinę i całą rodzinę Bartka, żeby ta relacja tego nie przetrwała.
1: Czyli niszczył dalej to, co niszczył w twoim związku?
3: Dokładnie. Natomiast na ten moment jest zwrot, że tak powiem, o 180 stopni. Zrozumiał błąd, że źle zrobił, bo jakby poznał kobietę, która mu to wytłumaczyła, że tak samo on, jak i ja mamy prawo do nowego życia.
1: To Maziu, mąż zmądrzał, ale Bartek widzę nie.
3: Jest lekko wycofany. No właśnie.
1: Dobra, czyli dzwonimy do Bartka i uspokajamy, że wszystko, co złe, było przygotowane, by było złe. Że te wszystkie rzeczy, o których mówił twój były jemu, no nie do końca pokrywają się z rzeczywistością.
3: No nie.
1: Miało go to wszystko pogonić tylko od ciebie, żebyś nie była szczęśliwa, żeby ci się nie układało, bo on jeszcze nie był gotowy się z tobą do końca rozstać, tak?
3: Dokładnie tak. Chciał walczyć, robił to dość nieumiejętnie. Bardziej w stronę nienawiści niż po prostu walki o mnie, tak? Dokładnie.
1: Bartku, chcę usłyszeć, jak bardzo kochasz Magdę i jak bardzo jesteś już za nią i nikt, kto będzie próbował was rozdzielić, nie będzie mógł mieć takiego wpływu na twoje decyzje. Ile ma Bartek lat? Bo obawiam się, że ma z 26-8.
3: Nie, 30. Skończona
1: taki głuptas, naprawdę? Taki głuptas?
3: Nie, aż tak po prostu sytuacja była, że tak powiem.
1: To co on takiego
3: ciężka
1: powiedział,
3: jest,
1: że mogło go zaboleć? Że co, sypia z tobą jeszcze?
3: Nie, absolutnie nie. No. Co, no...
1: Co, że niedobra
3: nie
1: jesteś?
3: Tak, jak i mnie, tak i jego próbowałby się zniechęcić w ten sposób, że mówię, jakieś tam najgorsze rzeczy na nasz temat się przewijały.
1: Wyssane?
3: Tak.
1: Wyssane czy na bazie...
3: W większości tak, nie, okay. Wyssane.
1: Z palca, dobrze. Ile masz lat, Maziu?
3: 39.
1: Bartku, kochamy się w Magdzie, tylko tyle. Trzymajcie kciuki, ja dzwonię.
2: Kochaj albo rzucaj.
0: Nie, to skomplikowane.
1: Widzę twoją minę, tak, to jest skomplikowane. Na początku mąż przeszkadzał, kiedy poznał inną kobietę i się zakochał, chciał pomóc, a
0: 609,
1: Bartek zgłupiał.
0: 869, 869, czy Bartek wróci do Magdy, jak myślicie?

0: Ja wciąż nie do końca to rozumiem. Jak to się stało, że przyszły były mąż stał się swatem dla Magdy?
1: Bo na początku był zły i zazdrosny, aha, a tak naprawdę to on rozwalił to małżeństwo. No tak. To mogę państwu zdradzić, kochani, słuchacze i słuchaczki. I no bywał w różnych miejscach, niekoniecznie z własną żoną.
0: No i Bartek uwierzył w to, co mówi ten były mąż.
1: Że ona jest niedobra, tak, że jest trudna, aha, że jest histeryczna. No wiadomo, co mówi, aha, taki mąż, kiedy nagle traci żonę, której wcale nie szanował. Aha. Ale później, kiedy spotkał na swojej drodze ten mąż Magdy fajną dziewczynę, ta dziewczyna, i tu chciałem podać rączkę, wytłumaczyła mu, że źle robisz, chłopie. Niech ona szczęśliwie żyje, macie wspólne
0: Byłem
1: dzieci.
0: Byłem pewien, tak, że takie historie są tylko w telenowelach, taki SMS przyleciał.
1: Tak, tak. No i zadzwonił i przeprosił. Potem próbował ułagodzić rodzinę, którą podburzał przeciwko chłopakowi, a Bartek zgłupiał.
0: No właśnie, szybko zrezygnował, poddał się, tak, i co będzie w razie problemów? Coś jeszcze tutaj jest na rzeczy, co nie zostało powiedziane.
1: No na pewno. 9 lat różnicy. Dorosła, dojrzała kobieta i 9 lat młody mężczyzna, któremu zwaliło się coś takiego na głowę z dziećmi.
0: To teraz ty się mu zwal na głowę. Zadzwoń do Bartka.
2: Kochaj, albo rzucaj.
3: Tak, słucham.

0: nie tym, którym powinieneś.
1: Nie zatwierdzę, nie zaprzeczam.
0: Bartek uważa, że nim manipulowałam. A tamten manipulował, wybierając ze swojego życia fakty, które miały go przekonać, by nie był ze mną. Jaka byłam niedobra w tych opowieściach, jaka niefajna. Aż do momentu, kiedy mój już praktycznie, można powiedzieć, były mąż sam się zakochał, bądź zaciekawił inną kobietą, która mu wytłumaczyła, że tak się nie robi. W końcu brzydko mówi o matce swoich dzieci, która kocha Bartka. Takich egzaminów będzie jeszcze kilka w życiu, Bartku. Bardzo cię proszę, żebyś zdawał je trochę, na trochę wyżej niż dostatecznie, dobra? Bo jeszcze wiele osób będzie chciało dla czystej przyjemności zrobienia wam krzywdy, zniszczyć was związek, mówić o was źle, kiedy pojawią się, daj Boże, jakieś może dzieci. Ty masz stać na czele i bronić tej dziewczyny, która wszystko zmienia dla ciebie w swoim życiu. Jest to ważna.
1: To nie dla mnie, tylko ci do wszystkim, do siebie.
0: Dla ciebie też.
1: Ja jestem tylko dodatkiem.
0: Ja nie słyszę.
1: Jestem tylko dodatkiem.
0: Tak myślisz? Naprawdę to jest twoje miejsce w tym związku?
1: Czy jakby przy całej tej zmianie?
0: Nie, myślę, że jesteś też bardzo ważną postacią, bo żadna doświadczona, dorosła kobieta, jaką jest Magdalena, nie będzie zmieniać swojego życia dla dodatku.
1: No jasne, jakby nie...
0: Dla treści życia może i tak, ale teraz zaczynam obawiać się, czy Magdalena dobrze wybrała spod deszczu pod rynnę. Abyś zdawał te wszystkie egzaminy, chłopie, ja teraz zadam ci pytanie. Czy ty jesteś w stanie zrozumieć, uwierzyć, pokochać i tak naprawdę poryzykować, otworzyć serce i oceniać dopiero pewne sytuacje, które miały miejsce po czasie, a nie od razu i nie uciekać jak tchórz? Kochasz Magdalenę? Będziesz stał na straży tej miłości? Będziesz bronić tej kobiety i wszystkiego, co o niej mówią? Złego? Nie jesteś pewny, tak?
1: No, dokładnie.
0: Okej. Czy idzie to w kierunku dobrego? Bo nie wiem, co by jej przekazać. Czy ty będziesz chciał być jej mężczyzną?
1: Nie, na jakim...
0: Ja nie słyszę cię, bo mówisz tak niewyraźnie, a ja wiem, że jak ktoś mówi niewyraźnie, Bartek, to kłamie.
1: Wie, na jakim etapie jesteśmy, także myślę, że to, co przekażesz jej, to nic nowego.
0: A co miałem jej przekazać?
1: No, czy się pytałeś, się
0: a co ona wie?
1: Wydaje mi się, że wszystko. Nie trzymam nic dla siebie, także.
0: Ale nie możesz powiedzieć, żeby się kochał tak pełnym sercem i szalenie i wariacko?
1: Nie?
2: No nie!
0: Magdaleno, tu my mamy porażkę.
3: Wiem, słyszę.
0: Żebyś wiedziała, dla kogo zmieniasz swoje życie. Bardzo dobrze, że się trafiłem po drodze.
3: Tak, natomiast w tym, co Bartek powiedział, owszem, jest dużo prawdy. Faktycznie... To
0: nie wiem w czym, bo nic nie powiedział.
3: No właśnie.
0: Stoi za rogu, wychyla się, wygląda, ale nie ma odwagi, by stanąć całym ciałem, wziąć na klatę i rozpocząć dyskusję. Uważa, że to są pewnie nie tematy dla mnie. Natomiast moim obowiązkiem powiedzieć ci, że jeśli ktoś nie jest czegoś pewny i nie rozmawia o miłości swojego życia, o kobiecie, z którą chciałby spędzić resztę czasu, mieć z nią dzieci, wyjeżdżać i nie tylko od przyjemności by była, ale żeby była też od złych sytuacji, trudnych sytuacji, problemów, by z nimi rozmawiać, dialog prowadzić, no to ty w nim widzisz przyszłość, a on się waha.
3: No to prawda. No tak jak ci wspomniałam. No, tak. Napisałam, tak właśnie jest.
0: Ale powalczyliśmy, przynajmniej coś wiesz na ten temat. Teraz mamy miejsce nerwowy śmiech Bartka. Magda, tego kwiatu jest pół światu. Bardzo cię proszę, nie wiąż się w coś, co będzie kolejną porażką twoją życiową. Ktoś musi tak kochać, jak i ty.
3: No właśnie, tego sobie życzę.
0: Dziękuję bardzo serdecznie, Bartku.
3: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki.
0: Nie zawracaj głowy kobiecie, jak nie jesteś czegoś pewny, bo po co?
1: Dziękuję za dobrą radę.
0: Trzymaj się, cześć.
1: Hej.
4: Kochaj albo rzucaj. Box FM.
5: No Bartek, wielu fanów nie ma, muszę powiedzieć, nie mogę zacytować niektórych SMS-ów.
0: Bardzo mi się podoba. Ojej, jaki straszny i tu inwektywa taka.
5: Nie będziemy cytować.
0: Deusz, Tadeusz.
5: Jutro Kochaj albo rzucaj wróci. Liczymy na to, że będzie Kochaj, ale to od was też to zależy w dużej mierze od zgłoszeń, które się pojawią na voxfm.pl.
0: Moim zdaniem Bartek myślał, że to będzie po prostu bardzo fajna przygoda, a tu mu się kobieta rozwiodła, trzeba było coś poważnego założyć, na co nie był gotowy i mamy teraz dylemat, bo chciał poskakać po tej skale, a tu trzeba drążyć.
5: To teraz będzie można poskakać, właściwie poprzytulać. Coś dla zakochanych. Jennifer Warnes i Billy Medley.
0: Dziękuję.
5: VoxFM w rytmie hitów.

0: O, bo ja to się przeraziłem nawet wczoraj, że jak zobaczyłem.
1: Ale kogo? Gdzie? Jak? Dlaczego?
0: Hakerzy zaatakowali Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
1: Ale co, coś jak już zaatakowali, to podniosą nam ubezpieczenia, emerytury, renty, wypłaty, cokolwiek?
0: Tak,
1: czy
0: no,
1: to w drugą stronę?
0: Nie, no na pewno, nie, no, próbowali atakować stronę, nie udało chyba im się, ale były jakieś problemy. Ja się bałem już o swoją emeryturę. A, właściwie to nie było się o co bać.
1: Przestań.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Reklama.

Londyn, Warszawa, Bydgoszcz, Łeba, to są dobre plany na weekend. Jeżeli chcielibyście takiej pomocy, to my możemy ją zapewnić. voxfm.pl, 2000 zł na wakacyjny weekend do zdobycia. Dzisiaj Magda zgarnęła. Wystarczy napisać na naszej stronie, co się wydarzyło takiego niespodziewanego, jaka wpadka wam się wakacyjna przydarzyła, a być może do was zadzwonimy. Tymczasem 9 minut zostało do godziny 10 i już teraz w VoxFM w rytmie hitów Culture Beat i Mr. Vain.

0: Kurczę, ty też masz problem z powiedzeniem Ducha z Dresden.
1: Ja nawet nie próbuję. Po prostu to jest ta niemiecka piosenka, która zawsze gra w polskim radiu.
0: Michał Drawka za chwilę z wami się przywita na antenie Radia Vox FM. Dwie minuty zostały do godziny 10:00. Wcześniej właśnie punktualnie o godzinie 10:00 wiadomości Vox FM. Zapraszamy.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
6: Dodatkowo do 40 raty 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Reklama. Okrąg od tragedii na basenie. Poszkodowanym jest 7-latek. Blisko 100 nowych śmigłowców trafi do Polski. Zakupy ogłosił premier. Spór w sprawie Airbnb. Aktywiści chcą ograniczeń w najmie krótkoterminowym.
4: Na zegarach jest godzina 10. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
3: Dramatyczny wypadek na basenie. Dziecko zostało zassane przez dyszę w częstochowskim akwaparku. Sprawę wyjaśnia policja. Wiadomo, że 7-latkowi pomógł ratownik, mówi Marlena Leszczyniak z policji w Częstochowie.
5: Ratownik powiadomił obsługę obiektu, która wyłączyła urządzenie. Dzięki temu dziecko zostało uwolnione. W wyniku zdarzenia chłopiec doznał zasinienia lewej strony ciała.
3: Chłopiec trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja zabezpieczyła już monitoring i prowadzi postępowanie w tej sprawie. Jak informuje dyrekcja parku wodnego, część obiektu, gdzie doszło do wypadku, jest na razie wyłączona z użytkowania. Donald Tusk potwierdził zakup dla polskiej armii 96 śmigłowców Apache. Dziś podpisano też umowy offsetowe. W Łodzi powstanie Centrum Serwisowania Amerykańskich Maszyn. Premier podkreślił, że inwestycja ma być ważnym elementem współpracy obronnej Polski ze Stanami Zjednoczonymi.
6: To największa flota tego typu śmigłowców na świecie, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych, i największa w Europie.
3: Centrum w Łodzi ma być największym tego typu obiektem w Europie i ma obsługiwać nie tylko polskie śmigłowce, ale też maszyny innych państw NATO. Premier podkreślał, że jest to część dużego planu inwestycji obronnych rządu.
6: Tak, to kosztuje nas wszystkich. Wszystkie Polki, wszyscy Polacy składają się na to wielkie przedsięwzięcie, jakim jest nowoczesna, najsilniejsza na kontynencie armia. Ale my nie mamy innego wyjścia. Każda złotówka, każdy dolar, każde euro pracuje na nasze przyszłe bezpieczeństwo.
3: Premier przypomniał też o pozostałych programach modernizacji armii, m.in. programie Miecznik, w ramach którego Polska kupi 3 fregaty, oraz programie Orka dotyczącym zakupu okrętów podwodnych. Głośni lokatorzy i brak miejsca dla mieszkańców. Aktywiści apelują o zmiany w najmie krótkoterminowym. To w kontekście ustawy, która ma uregulować system Airbnb. Działacze domagają się przywrócenia w niej zapisu, który pozwala miastom tworzyć strefy z ograniczeniami dla tego typu najmu. Mówi Eryk Baczyński ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.
7: Chcemy tego, aby na powrót większe kompetencje nadać mieszkańcom takich wspólnot, gdzie znajdują się lokale Airbnb, a zatem by mieszkańcy mogli, tak jak przy okazji montowania anten czy innych kwestii dotyczących ich budynku, opowiedzieć się za lub przeciw radzeniu takiej działalności.
3: Przeciwko takiemu rozwiązaniu są przedsiębiorcy, którzy twierdzą, że o mieszkaniu powinien decydować tylko jego właściciel. Podkreślają jednak, że trzeba rozwiązać problem uciążliwych lokatorów, mówi Celina Mierzejewska ze Stowarzyszenia Mieszkalnik.
8: Choćby we Włoszech, jak się jedzie się na wakacje, nie można przekazać kluczy bez po prostu zrobienia zdjęcia paszportu. Nie ma gościa no name. Myślę, że to jest problem, który boli wszystkich, tak? Ja też nie chciałabym mieszkać po sąsiedzku z lokalem, który jest nieprawidłowo nadzorowany. Takie narzędzie dawałoby szansę sprawdzenia, kto to jest, i pociągnięcia do odpowiedzialności z jego karty kredytowej osobiście.
3: Sejm ma się zająć Lex Airbnb po wakacjach. Na koniec jeszcze słynne bociany z przygodzic w Wielkopolsce, które otrzymały już imiona. Trzy młode, które wykluły się w maju, to Maj, Mak i Melisa. Obecnie już cała trójka wylatuje z gniazda i spędza poza nim wiele godzin. Powoli też szykują się do wylotu do ciepłych krajów. Bociany z przygodzic można podglądać przez 24 godziny na dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.bociany.przygodzice.pl.
9: Wiadomości sportowe w Vox FM.
3: Iga Świątek z kolejną wygraną w Toronto. Polka w turnieju WTA pokonała Rosjankę Dianę Schneider i awansowała do ćwierćfinału. Jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Elina Svitolina. Mecz zaplanowano na czwartek. Ewa Swoboda, srebrną medalistką w biegu na 100 metrów, wywalczyła go podczas trwających Mistrzostw Europy w Birmingham. Po odebraniu medalu Swoboda podkreślała, że to nie koniec jej planów na wygrane.
10: Wiedziałam, że będzie medal. Byłam przekonana, że po prostu sobie poradzę, bo wszystko sobie poukładałam tak, jak miałam. Jeszcze jest jeden cel. Nie mówię tutaj o tym, że pobiec te 10.96 na Memorial Kamili Skolimowskiej, ale jeszcze jest jeden cel. Jak go spełnię, to ci powiem.
3: Złoty medal wywalczyła Brytyjka Emmy Hunt, do której Swoboda straciła 0,02 sekundy, a trzecie miejsce zajęła Belgijka Delphine Nkansa. Kontrowersyjny wybór nowego trenera chińskich skoczków narciarskich. Został nim Igor Medwew, o którym świat usłyszał podczas zimowej olimpiady w Mediolanie. Słoweniec został w trybie natychmiastowym odesłany do domu po tym, jak kilka dni z rzędu był pod mocnym wpływem alkoholu. Z tego też powodu fińska federacja, w której był szkoleniowcem, zwolniła go dyscyplinarnie. Medwedew trenował ich od lata 2024.
4: Właśnie, to jest pytanie numer jeden, jakie wszyscy sobie pewnie dzisiaj zadają. Jaka czeka nas pogoda we wtorek? Już wam mówię, co tam, no powiem wam. I generalnie tak, na północy i północnym wschodzie naszego kraju możliwe przelotne opady deszczu. No i tam też najchłodniej, miejscami zaledwie 18-17 stopni. A poza tym, no słońce, chociaż te chmury też będą uciążliwe, ale 23-24, a nawet na południu kraju, w Rzeszowie 25. I to jest chyba pozytyw, prawda? Trzeba ich szukać, oby było ich jak najwięcej. 5 minut po godzinie 10 na naszych radiowych zegarach. Wtorek, 11 dzień sierpnia w kalendarzu. A ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam. Spędźmy ten dzień, ten wtorek w doborowym towarzystwie, przy dobrej muzyce.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

są. Oj, naprawdę są takie utwory, przy których nawet praca staje się czystą przyjemnością. I to, myślę, jeden z nich. LA's Hot Stuff, czyli gorący towar w Vox FM w rytmie hitów. U nas same gorące towary, bo my przecież gramy w rytmie hitów. 18 minut po godzinie 10 na naszych radiowych zegarach. Kto w tym momencie popija drugą bądź trzecią kawę albo je śniadanie, no to mówię dzień dobry, może ktoś przed momentem dopiero wstał, a być może są tacy, którzy już są po pracy. No i nie zapominajmy oczywiście o tych szczęściarzach, którzy są na urlopie. Ci to już naprawdę mają dobrze. Niezależnie gdzie jesteście, niezależnie co robicie, Vox FM cały czas jest z wami. Kombi, sen się spełni. Oby, bo miałem dzisiaj naprawdę ładny.

0: Close to you w Vox FM w rytmie hitów. 26 minut do godziny 11. Przypominam, że jeżeli ktoś jeszcze ma niedosyt wakacji, albo ktoś jest jeszcze przed urlopem, no to warto wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić, tam opisać swoją największą wakacyjną wtopę i zgarnąć nagrody. Umówmy się, wakacje rządzą się swoimi prawami, różne rzeczy się na tych wakacjach dzieją, fajne, mniej fajne, no i te zabawne, mniej fajne, na te właśnie czekamy. Można zgarnąć wafelki? Nie byle co, umówmy się, tak żeby sobie pochrupać? Świetna sprawa. Gra towarzyska, żeby zagrać z rodziną, z przyjaciółmi? No to razy dwa. A do tego wszystkiego dorzucamy jeszcze 2000 zł na wakacyjny weekend. Umówmy się. No, ja bym brał w ciemno.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
8: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Reklama. Vox FM.
11: Robi lata.
12: Vox

Znamy wasze sztuczki. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

Olivia Adams, Never Say Never, czyli nigdy nie mów nigdy, bo nie wiadomo, co w życiu się wydarzy. A pamiętajcie, życie pisze najlepsze, najdziwniejsze, najzabawniejsze scenariusze, ale często też takie, przy których człowiek musi się na chwilę zatrzymać i zastanowić, co tutaj się w ogóle wydarzyło. Kwadrans dzieli nas od godziny 11. 11 to rzecz jasna czas najświeższych wiadomości w Vox FM, ale wcześniej DJ Przemo, Pablo, Dream of You. To jest bardzo fajny utwór, bardzo fajnie się przy tym bije kotlety schabowe. No tylko sami sprawdźcie.

0: 11 już za chwilę na naszych radiowych zegarach. To rzecz jasna, czas najświeższych wiadomości w Vox FM, a po godzinie 11 nic, absolutnie nic się nie zmieni, to znaczy no, zmieni się godzina, ale na pewno nie fakt, że będziemy dla was grać. Gracie w rytmie hitów, zostańcie z nami.
1: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro-rabat.
2: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Te promocje mówią wszystko, więc je przegapi. Do euro przyjdź.
3: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
8: Masz furę, rozbiłeś furę.
9: A Celink 4.

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.
4: Tragiczny wypadek na Krajowej 12. Nie żyją dwie osoby. W Kolumbii trwa akcja ratunkowa. To po wczorajszym trzęsieniu ziemi. Tysiące ton odpadów usuniętych z nielegalnego wysypiska w Bełchatowie.
5: Jest 11. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
4: Dwie osoby zginęły w nocnym wypadku w centrum Pleszowa we Wielkopolsce na skrzyżowaniu Marszewskiej z Krajową 12. Bus zderzył się z tirem, mówi Monika Lisy-Rybarczyk z policji.
6: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 24-letni mieszkaniec powiatu średzkiego, kierujący Mercedesem Sprinterem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie zastosował się do znaku stop i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu.
4: Kierowca busa zginął na miejscu, jego 27-letni pasażer zmarł w szpitalu. Kierowca tira nic poważnego się nie stało. 30-latek był trzeźwy. Tir po zderzeniu z busem wjechał jeszcze w budynek.
6: Funkcjonariusze wykonali oględziny miejsca zdarzenia i pojazdu. Zabezpieczyli ślady oraz zebrali materiał niezbędny do wyjaśnienia dokładnych okoliczności i przyczyn wypadku.
4: Na miejscu mogą być jeszcze utrudnienia w ruchu. Pustostan, w który wjechał tir, ma uszkodzoną konstrukcję. Nadzór budowlany sprawdzi, czy nadaje się do użytku. W Kolumbii trwa dramatyczna akcja ratunkowa po potężnym trzęsieniu ziemi, które doprowadziło do poważnych zniszczeń w zachodniej części kraju. Według najnowszych danych wiadomo o co najmniej 132 ofiarach i około 700 rannych. Prezydent Kolumbii poinformował, że ponad 1500 domów zostało uszkodzonych, a 61 budynków całkowicie się zawaliło. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4 trwało około 2 minut i było jednym z najbardziej intensywnych w ciągu ostatnich lat. Wszystko zaczęło się walić, mówi jedna z mieszkanek. Trzęsienie trwało bardzo długo. Poczułam, że tracę kontrolę nad swoim ciałem, że zaraz zemdleję, ale cały czas byłam w stanie się poruszać i panować nad ruchami. Jestem roztrzęsiona, staram się dojść do siebie. Pomyślałam, musimy wydostać się z mieszkania, bo naprawdę mocno bujało. Cały czas martwiłam się o swoją rodzinę. Kolumbia dostała wsparcie m.in. Stanów Zjednoczonych. Administracja Donalda Trumpa ogłosiła przekazanie 15,5 miliona dolarów. Środki mają zostać przeznaczone na zapewnienie schronienia, żywność, ochronę oraz ocenę skali zniszczeń. Prawie 1000 odpadów usunięto już z nielegalnego składowiska w Rogowcu w sąsiedztwie elektrowni Bełchatów. To kropla w morzu potrzeb, bo jest tam około 50 tysięcy ton niebezpiecznych substancji. Skala zagrożeń jest tak duża, że w ostatnich dniach to miejsce ponownie odwiedzili biegli środowiskowi, a także policjanci i prokuratorzy, mówi rzecznik prokuratury rejonowej w Katowicach Michał Binkiewicz.
7: Przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii geodezyjnych i fotogrametrycznych opracowano odwzorowanie składowiska w technologii 3D. Działania te zmierzają do precyzyjnego określenia pochodzenia odpadów.
4: W tej sprawie zatrzymano do tej pory 4 osoby, w tym głównego podejrzanego. Likwidacja składowiska potrwa wiele lat i pochłonie setki milionów złotych. A już dziś wieczorem kolejne szanse Polaków na medale lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Dziś największe nadzieje wiążemy ze startem Pii z Krzyczkowskiej, która chwilę przed 21 wystąpi w półfinale biegu na 100 metrów przez płotki. Nieco wcześniej zacznie się finał rzutu młotem z udziałem Pawła Fajtka, który w eliminacjach miał nieco problemów.
8: Ten pierwszy rzut, gdybym chociaż troszeczkę przyspieszył końcówkę, padłoby 7-6, to już totalny luz bym miał w głowie, a tak to niepotrzebne to wszystko. Wiem, że mogę rzucać, więc po prostu niepotrzebne emocje dla trenera. Ale mam nadzieję, że udało się wszystkich w poniedziałek rozgrzać.
4: Mówił Fajdek, który w tym roku rzucał już powyżej 82 metrów. A przypomnę, pierwszy medal dla Polski wywalczyła wczoraj Ewa Swoboda, która zdobyła srebro w biegu na 100 metrów.
5: To trzymamy. Trzymamy mocno kciuki, oby tych medali było jak najwięcej. A czy dzisiaj pogoda na medal? No tak średnio bym powiedział. Miejscowość Recko, tam zaledwie 15 stopni, to na północnym zachodzie naszego kraju. Ale taki Przemyśl, to już 22, 23, no to nie ma tragedii, prawda? Niemniej opady deszczu na północy i wschodzie kraju mogą się pojawić i tak naprawdę to tylko tam. Z drugiej strony, jak jest 40 stopni, to umówmy się, wtedy nie ma czym oddychać, prawda? Jest parno, duszno, no jak jest za gorąco, to też nieprzyjemnie. Dzisiaj jest całkiem przyjemnie, pod warunkiem, że no słońce by się jeszcze pojawiło, bo te chmury troszeczkę przeszkadzają i mam wrażenie, że to taki wrzesień, a nie sierpień.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

Co znaczy wtopa? 2000 osób zgromadziło się pod katedrą na portugalskiej Maderze tylko dlatego, że poszła plota o ślubie Cristiano Ronaldo. Rozumiecie? 2000 kibiców przyszło na ślub swojego idola, a tam nie było ślubu. To znaczy był, ale zupełnie innej, przypadkowej pary, a nie CR7. Ja już sobie wyobrażam, co musiała czuć ta biedna, młoda para, gdy zobaczyła tłumy przed kościołem. No, pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to może to, że... No, oby koperty nie były puste? A później bym się zmartwił, gdzie ich wszystkich pomieścić. Albo Boże, jako ona ma dużą rodzinę, ale... Tamtego faceta nie kojarzę, my go zapraszaliśmy?

0: Ten numer ma już swoje lata, przyznam szczerze, ale dobrze do niego wrócić. Junior Caldera, Sophie Ellis Bextor w Vox FM w rytmie hitów. 25 minut dzieli nas od godziny 12, czyli od południa. A jak południe, to wszyscy doskonale wiedzą. Czas na krótką przerwę, na odpoczynek w pracy. No chyba, że ktoś odpoczywa już któryś z kolei dzień na leżaku, to co innego.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Skąd?

0: Celowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

Keanu Silva, I Giant Melody. Czyli taka uwolniona melodia. Nie mylić z luźną, bo to zupełnie co innego. Ja pamiętam doskonale te czasy, jak ten numer walczył o miejsce pierwsze naszej bestlisty. Tak było, musicie mi uwierzyć na słowo. Pewnie niektórzy nawet pamiętają. No, aktualnie w bestliście go nie znajdziemy, ale warto wchodzić na boxfm.pl i klikać w zakładkę bestlista, bo tam naprawdę ciekawe numery, ciekawe propozycje. 20 i na te 20 utworów można głosować. Najświeższe notowanie już w piątek po godzinie 17, więc realnie patrząc, jest jeszcze moment, jest jeszcze chwila na to, żeby wejść i zagłosować na swojego ulubieńca i swojego faworyta. Plusy, minusy to wszystko oczywiście do waszej dyspozycji.

0: dwie minuty. No dobra, nieco ponad dwie minuty i będzie godzina 12, czyli samo południe. Być może to czas na chociaż krótką, szybką przerwę od pracy, ale to też czas na najświeższe wiadomości w Vox FM. Kto chce być na bieżąco, zakładam, że tych nie brakuje, no to koniecznie zostańcie z nami i już teraz zróbcie nieco głośniej.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś na samolot?
2: Przez cały urlop padało?
3: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
2: Wejdź na voxfm.pl, opisz

0: familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Kastorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
1: Reklama.
7: 18-latka potrącona przez tramwaj jest w śpiączce. Trwa walka o jej życie. Umowa na dostawę śmigłowców podpisana. Ich centrum serwisowe powstanie w Łodzi. Łania oswobodzona. Po 2 tygodniach z jej szyi ściągnięto wieko od kosza na śmieci.
8: Jest 12, a to najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
7: Tramwaj miał ciągnąć 18-latkę przez kilkadziesiąt metrów. Kobieta jest w śpiączce farmakologicznej. Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w Częstochowie. Według wstępnych ustaleń policji rowerzystka podczas skrętu wjechała wprost pod jadący tramwaj. Mówi Marlena Laszczyniak z policji w Częstochowie.
9: W wyniku zdarzenia rowerzystka doznała poważnych obrażeń, w tym złamania czaszki i podudzia oraz pęknięcia żebra i płuca.
7: 18-latka jest w śpiączce farmakologicznej. Lekarze walczą o powrót dziewczyny do zdrowia. Policja wyjaśnia teraz dokładne okoliczności tego wypadku. Wzmocnienie bezpieczeństwa i nowe miejsca pracy. Premier podpisał umowę na dostawę śmigłowców. W Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 w Łodzi podpisano umowy offsetowe z koncernem Boeing. Dzięki nim w Łodzi powstanie autoryzowane centrum serwisowe śmigłowców Apache, a zatrudnienie w zakładach ma się podwoić. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
10: Podpisana umowa jest związana z zakupem przez Polskę 96 śmigłowców AH-64 Apache. W łódzkich zakładach mają powstać przede wszystkim miejsca pracy związane z zaawansowaniem technologiami, a zatrudnienie mają znaleźć także mieszkańcy całego regionu.
11: Tylko tutaj w wojskowych zakładach podwoimy zatrudnienie. I to będzie zatrudnienie, które dotyczyć będzie wysokich technologii, dużych umiejętności. Znajdą tutaj dobre, takie bardzo perspektywiczne miejsca pracy ludzie nie tylko z Łodzi, ale też ze Zgierza, Pabianic, z całego regionu.
10: Premier Donald Tusk podkreślił także, że kontrakt na te maszyny wart około 10 miliardów dolarów jest największym tego typu kontraktem w historii Polski.
7: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Strażnikom miejskim z Zakopanego udało się oswobodzić Łanię, która od co najmniej 2 tygodni żyła z plastikowym wiekiem od kosza na śmieci na swojej szyi. Cała akcja trwała 4 godziny i wymagała sporo zaangażowania służb. Łania bowiem spacerowała ze swoją młodą u boku. Służbom zależało na tym, by zwierzętom nic się nie stało, mówi Leszek Golonka, komendant Straży Miejskiej w Zakopanem.
12: Strażnicy namierzyli Łanię, tak w cudzysłowie, wepchali ją do ogródka, w tak zwany kozi róg. Lekarz weterynarii dwukrotnie, środek znieczulający, dał jej drugi. Łania dosłownie na jakieś 3-4 minuty się położyła. Wystarczyło to, żeby lekarz weterynarii ściągnął plastikowe wieczko.
7: Jak dodaje komendant, wygląda na to, jakby mała Łania w ogóle nie zauważyła całej akcji. W czasie, gdy weterynarz usuwał plastik, młoda spokojnie obgryzała liście z drzewa, a w akcji strażnikom pomagali działacze Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami Skrynicy Zdroju. I na koniec jeszcze smutna informacja ze świata kultury. Nie żyje Andrzej Beja-Zaborski, ceniony aktor teatralny i filmowy, przez 10-lecia związany z białostockim teatrem Lalek. Widzowie doskonale znali go także jako komendanta Henryka z popularnego cyklu U Pana Boga.
13: A może słoninki chcesz?
14: Ale do słoniny trzeba być coś na wątrobę, inaczej zatłustowa to będzie. Wątroba nie wytrzyma długo bez wsparcia.
13: Mam tu jakiś bimberek z Puszczyk Wyszyńskiej.
14: Zapach wrzosowy, tanina z dębowej beczki, jeżyna i czerwona burówka. Którym to pędzi?
13: Nie mogę ci powiedzieć, Henryk. Raz, żeś policjant, dwa, tajemnica spowiedzi.
14: To z Maciejowej Gorzelni. O, nie darmo 30 lat w służbie. Znam ja ich, jak wysoko były.
7: Aktor zmarł w nocy po wieloletniej chorobie. Informację o śmierci 75-letniego artysty potwierdził m.in. Białostocki Teatr Lalek.
8: Pogoda, która napawa optymizmem. Tak to bym ubrał w słowa. Bo umówmy się, ja wiem, że gdzieniegdzie ten deszcz może się pojawić, głównie na północy i północnym wschodzie naszego kraju, ale tak poza tym to nie ma co narzekać, bo deszczu raczej nie będzie. Mówię raczej, bo pogoda lubi zaskakiwać, no ale z tego co widzę, moje mapy pogodowe mówią, że nie, 21, 22, a miejscami nawet 24 stopnie, więc umówmy się, no jest dobrze, naprawdę. Lepiej chyba tak, niż jakbyśmy mieli oglądać na termometrach w cieniu 40 stopni, prawda? No właśnie. 4 minuty po 12 na zegarach. Wtorek, 11 dzień sierpnia. Michał Trawka, dzień dobry. Zapraszam.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

I te kościelne dzwony, ach, Bruno Mars i Mary w Vox FM w rytmie hitów wam gramy. No a jeżeli lubicie takie tematy romantiko, no to tutaj ważna informacja. W nocy z 12 na 13 sierpnia będzie deszcz spadających gwiazd. Warto się wybrać gdzieś poza miasto, w jakieś ustronne miejsce, tak po prostu, żeby łatwiej było obserwować, prawda, te spadające gwiazdy, bo sztuczne światło przecież będzie rozpraszało te widoki. A umówmy się, no jak taka gwiazda spada, to też przy okazji można sobie pomyśleć jakieś życzenie. Tylko nie za dużo, bo pamiętajcie, kolejka chętnych jest naprawdę, naprawdę spora.

0: Ależ, ależ to fantastycznie gra i naprawdę dobrze się tego słucha. Ale Farben, René Miller i Body Talk w Vox FM. Co tutaj się dziwić? W końcu gramy w rytmie hitów, prawda? Więc nie mogło być inaczej. Powoli, powoli, ale jednak zbliżamy się do godziny 13, a do tej już tylko 23 minuty.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
2: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Reklama.

Chris Brown, Pitbull, International Love. Jak ktoś lubi Pitbulla, no to doskonale wie, że koncertuje on często w Polsce. Najbliższy koncert 27 listopada, Atlas Arena Łódź, no a później jeszcze Ergo Arena w Gdańsku, to już 3 grudnia, więc jak ktoś ma bilety, to gratulujemy. A to już nasze polskie rodzime z Kolim, Zenek, Martyniuk i Ryder.

0: Fun Factory i Celebration. Jak codzień można coś celebrować, na przykład czyjeś imieniny, bo przecież codziennie ktoś ma imieniny, prawda? No dzisiaj na przykład Zuzanna, Klara czy Włodzimierz, ale też Aleksander, Piotr, Lilia, Herman. No to jak znacie jakiegoś Hermana, to warto się do niego odezwać. Zajechać z oranżata. Nie, to czekajcie, to on ma imieniny, to on powinien postawić oranżadę. A no właśnie. 13 za chwilę i wiadomości.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja. Nareszcie spokój.
3: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
4: Dobry, witam. Aui!

0: na prezent marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać.
4: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 25

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok. A ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Reklama. Setki interwencji po nawałnicach na Mazowszu. 11 osób nie żyje po nocnym ataku na Ukrainę. Salmonella i rotawirusy u wczasowiczów z Międzywodzia.
13: Godzina 13. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
12: Ponad 6 tysięcy odbiorców wciąż nie ma prądu po nawałnicach na Mazowszu. Służby są w akcji po masowych awariach sieci energetycznych. Od elektryczności odcięci są mieszkańcy powiatów ciechanowskiego, nowodworskiego, płockiego, a także samego miasta Płock. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
14: Awaria jest skutkiem intensywnych burz, które ostatniej nocy przeszły przez województwo. Kable energetyczne w wielu przypadkach zerwał wiatr, ale jak mówią nam operatorzy sieci, w których doszło do awarii, trwają prace nad naprawą.
15: Ewa Wiatr, rzecznik prasowy PGE Dystrybucja. Obecnie, zgodnie z raportem na godzinę 10, na wznowienie dostaw na terenie RE Wyszków oczekuje ponad 6 tysięcy odbiorców.
16: Straszna wichura i lało wieczorem już tak późnym. To już była taka spokojna, tylko taki po prostu jakby samolot latał, ale po całym niebie dosłownie tej błyskawica straszna.
17: Ja grzmotów nie słyszałam, tylko słyszałam wiatr, no i że tam coś padało, także chyba mocno spałam.
14: Operatorzy przewidują, że wszystkie utrudnienia uda się usunąć jeszcze dzisiaj.
12: To było intensywne. Intensywna noc i poranek dla mazowieckich strażaków, bo z powodu nawałnic interweniowali ponad 530 razy. 11 osób straciło życie w wyniku nocnego rosyjskiego strzału Ukrainy. 6 osób zginęło w Zaporożu, 5 w obwodzie Dniepropetrowskim. Zniszczone zostały budynki mieszkalne, obiekty przemysłowe i infrastruktura. O uszkodzeniach bloków w wyniku nocnego strzału informują też lokalne władze miasta Mikołajów na południu kraju. Cudem wydostałam się spod gruzów, mówi ukraińskim dziennikarzom pani Walentyna.
18: Słyszę
12: drona nadlatującego prosto na nas. Dron wleciał na drugie piętro. Wszystko, co było w pokoju, spadło na mnie. Nie było światła, schody były przez coś całkowicie zablokowane. Szafki się poprzewracały. Musiałam się czołgać po ciemku. Nawet nie wiem, jak się stamtąd wydostałam. Zaatakowany został też Kijów, gdzie ranna została jedna osoba. Łącznie tej nocy Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy ponad 120 dronów, a także rakiety różnych rodzajów. U 15 osób wykryto adeno i rotawirusy oraz salmonelę. Niebawem mają być znane kolejne wyniki badań, a mowa o masowym zatruciu w jednym z ośrodków rehabilitacyjno-wczasowym w Międzywodziu, mówi Małgorzata Kapłan ze szczecinieckiego sanepidu.
19: Trwa również dochodzenie epidemiologiczne i wydane zostały zalecenia dezynfekcji dla przedsiębiorcy. Na miejscu zapewniona jest opieka pielęgniarsko-lekarska dla kuracjuszy. Osoby objawowe są izolowane w swoich pokojach.
12: Dobra wiadomość jest taka, że liczba osób z objawami zmniejszyła się z 53 do 24. Nie żyje Aleksandr Milinkiewicz. To były białoruski opozycjonista i były kandydat w wyborach prezydenckich na Białorusi. Był kontrkandydatem Aleksandra Łukaszenki. Milinkiewicz zmarł dziś rano. Miał 79 lat. Awans Polek na Mistrzostwach Europy w Paryżu. Do półfinałów przychodzą Flavia Kamzol w pływaniu na 50 metrów stylem motylkowym i Daria Sztandera na 100 metrów stylem klasycznym. W finale wystąpi natomiast sztafeta mieszana 4 na 100 metrów stylem zmiennym. Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej startują już jutro na Mazurach. W Starych Jabłonkach spodziewamy się widowiska na światowym poziomie, mówi utytułowany siatkarz Paweł Papke z Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
20: Będziemy tu oglądali najlepsze pary i żeńskie i męskie, które grają wyśmienity, kosmiczny poziom. Udowodniliśmy już wielokrotnie, że organizujemy tę imprezę na najwyższym światowym poziomie. Sam się już nie mogę doczekać tych trybun na 5000 osób. Stare Jabłonki zapraszam bardzo gorąco połowę sierpnia.
12: Do rywalizacji staną po 32 pary, męskie i kobiece. Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej potrwają do niedzieli włącznie. Iga Świątek zawalczy o awans do półfinału turnieju WTA w Toronto. W czwartek jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. A przypomnijmy, że wczoraj Polka pokonała Rosjankę Dianę Schneider.
13: Ciepło, ciepło i przyjemnie ciepło, no bo umówmy się, 23-24, a miejscami nawet 26 stopni, no to raczej temperatury, na które nie powinniśmy narzekać. Chociaż ważny jest fakt, że na północy kraju i na północnym wschodzie opady deszczu mogą się pojawić, więc to trzeba mieć na uwadze. Jutrzejszy dzień opady deszczu już tylko na wschodzie naszego kraju, a tak poza tym słońce 22-24, no ładnie, ładnie. Ci, którzy odpoczywają na urlopie, no to doskonale wiedzą, że pogoda jest niezwykle istotna, prawda? No właśnie. Ale ci, którzy już wrócili do pracy, no podchodzą do tematu nieco inaczej. Nieważne, gdzie jesteście, nieważne, co robicie. Vox FM cały czas jest z wami. 5 minut po 13.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

Clean Bandit, Demi Lovato i solo w Vox FM. Solo można robić wiele różnych rzeczy, na przykład można solo odpoczywać gdzieś na leżaku. No ci, którzy mają urlop, doskonale wiedzą, o czym ja teraz mówię. Można też solo pracować, no i przede wszystkim można solo słuchać radia. A jak radio, to Vox FM, wiadomo, bo tu przecież gramy w rytmie hitów. Łzy, Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, to za chwilę. Vox.

0: Pozdrowienia dla wszystkich urlopowiczów. Ja wczoraj wróciłem do pracy. Jestem jakiś rozbity i kompletnie nie wiem, co się dzieje. Pisze do nas Marek. Marek, chłopie, spokojnie, nie ma się czym przejmować. Naprawdę, ten stan minie. To ci mogę zagwarantować, to minie. Zapytasz kiedy? Odpowiem w przyszłym roku, jak ponownie pójdziesz na urlop.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Euro
4: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Te promocje mówią wszystko, więc je przegapi. Do euro przyjdź.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
6: Kura w

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Jak okazje, to gorąco jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Marian, o czym myślisz?
12: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
11: O mega okazjach w Media Expert.
12: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2 i 5-0.
15: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
16: Skąd ta piana, kochanie?
15: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.

Andy Dust, Haris i Zokaria w Vox FM. Pamiętajcie, że to utwór, który cały czas realnie walczy o wasze głosy w naszej bestliście. Warto wchodzić, warto wspierać, warto dopingować swoich faworytów. Vox FM.pl, zakładka bestlista, tam odsyłam i tam głosujecie.

0: przyjemnie. Naprawdę przyjemnie się tego słucha. Kalima Minow i Shanghai w Vox FM w rytmie hitów. Za kilka chwil godzina 14, a 14 to rzecz jasna czas najświeższych wiadomości, ale też momenty, gdzie ja się z wami żegnam. Dzięki za dziś, za to, że byliście ze mną, no ale zostajecie w dobrych rękach. Zróbcie głośniej wiadomości Vox FM już za chwilę.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Przesłuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
2: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
4: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
5: A jak? W jaki sposób?
4: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
6: Wywaliłaś się na rowerze?
5: No wiesz
6: co? Wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
2: Kto?
6: Wiem.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
7: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
8: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
9: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
11: Nie widzę żadnych słabych stron.
10: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
15: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
16: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
17: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji.
19: Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl. To się opłaca.
22: 18,47, 12.
23: Co liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
23: To ja też chcę! 24,39.
24: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
25: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
26: Codziennie niskie ceny.
2: Reklama.
27: Jest reakcja premiera na skandal wokół pieniędzy, które nie trafiły do powodzian. Polska gotowa na ochronę przed rosyjską operacją pod fałszywą flagą. Trwa remont na warszawskich Powązkach. Renowacje przechodzą katakumby.
28: Na zegarze 14. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
27: Premier ostro o aferze z pieniędzmi dla powodzian. Nie będzie litości dla tych, którzy dopuścili się nieprawidłowości, zaznacza Donald Tusk. To reakcja szefa rządu na medialne doniesienia, ministerialną kontrolę, śledztwo CBA i postępowanie prokuratury. Odszkodowania po powodzi miały być przyznane według klucza znajomości z działaczką Koalicji Obywatelskiej z Jeleniej Góry, która jest wiceprezesem agencji wypłacającej pieniądze.
0: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian, bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty i nie do zaakceptowania.
27: Podkreśla premier Donald Tusk i dodaje, że w tej sprawie od kilku miesięcy działają już służby.
0: W tym konkretnym przypadku, o którym mówią publikacje sprzed kilkudziesięciu godzin, CBA działa od 29 kwietnia. Sprawa znajdzie się w prokuraturze.
27: Według medialnych doniesień 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do 3 podmiotów z jednej okolicy, choć nie miały one ucierpieć w wyniku powodzi. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że firma męża wiceprezes agencji otrzymała maksymalną pożyczkę z funduszu ministerialnego. Z kolei spółka sąsiadów działaczki Koalicji Obywatelskiej dostała ponad 3 miliony złotych pomocy. Polska ma możliwości, by ochronić się przed rosyjską operacją pod fałszywą flagą. To głos byłych wojskowych w związku z informacjami podanymi przez agencję Reutera. Polska i kraje bałtyckie mają przygotowywać się na taką ewentualność. Ustalenia służb wskazują, że Moskwa może przeprowadzić taką operację z użyciem ukraińskich dronów. Dlatego Warszawa, Wilno, Ryga i Tallin postanowiły o zwiększeniu ochrony kluczowej infrastruktury.
1: Ta informacja jest po pierwsze pozytywna, świadczy o tym, że państwa nasze reagują właściwie i po drugie dają powód do przekonania, że jednak jest szansa na to, żebyśmy bez paniki przetrwali ewentualny incydent lub działanie przeciwników.
27: Komentuje generał Bogusław Pacek i dodaje, że w Polsce są też systemy zdolne, by taki atak dronowy odeprzeć.
1: Ma Polska takie możliwości, co wcale nie oznacza, że te możliwości są stuprocentowe, bo znowu diabeł tkwi w szczegółach. Jaki dron, na jakiej wysokości, z jakimi zamiarami, jaki tam jest system rozpoznania z jednej strony w pobliżu i ewentualnej likwidacji.
27: Według informacji Reutera w odpowiedzi na rosyjskie zagrożenie służby w Polsce i krajach bałtyckich skierowały dodatkowe siły do ochrony połączeń energetycznych czy zapory wodnej w pobliżu Rygi. Największy ruch zawsze jest w sierpniu, no i w tym roku znów padł rekord. W niedzielę tunelem pod Luboniem Małym na Zakopiance przejechała rekordowa liczba 54 829 pojazdów, mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Poprzedni rekord utrzymał się prawie rok, bo padł 10 sierpnia ubiegłego roku i to też był weekend tuż przed długim weekendem 15 sierpnia. Wtedy to było nieco ponad 53 tysiące samochodów. Teraz mamy prawie 55, dokładnie 54 829 pojazdów.
27: Każdego dnia S7 pod Luboniem Małym przejeżdża średnio 26,5 tysiąca pojazdów. Tunel ma nieco ponad 2 km, a został otwarty w listopadzie 2022 roku. To jedno z najważniejszych miejsc na historycznej mapie Warszawy. Spoczywają tam najbardziej zasłużeni dla przed- i powojennej historii naszego kraju. Katakumby na Starych Powązkach doczekały się kolejnego etapu remontu. Konserwatorzy zakończyli właśnie prace związane z renowacją sufitu, ale na tym nie koniec, bo niebawem ruszy też remont arkad. Ostatni raz odnawianych blisko pół wieku temu. Same katakumby, jak tłumaczę w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem, Karol Gądzik z Fundacji Stare Powązki, składają się z dwóch historycznie ważnych części.
4: Pierwsze z nich to jest ulokowana od strony południowej w 1925 roku, ale jest zasłużony. Od strony północnej powstało mauzoleum, do którego zwieziono prochy ze wszystkich obozów koncentracyjnych.
5: Czy te prace Państwa jakoś zaskoczyły? Czy były jakieś niespodzianki, które przyniósł ten remont?
4: Częściowo wyeliminowaliśmy wszystkie te niespodzianki, bardzo dokładnie badając ten obiekt przed przystąpieniem do pierwszych prac. Im dłużej zajmujemy się tym obiektem, tym niestety widać dużo różnych nawarstwień, dużo różnych prac remontowych, które były robione.
27: Kolejny etap renowacji zabytkowych katakumb wsparł finansowo warszawski ratusz.
28: Patrzę na pogodową mapę Polski.
27: Myślałam, że powiesz a propos renowacji zabytkowych katakumb.
6: No, że co, że dzisiaj mamy Dzień Konserwatora Zabytków?
27: Tak.
6: I że mamy ten swój wspólny żarcik, że pozdrawiamy nasze makijażystki.
27: Tak, dokładnie.
6: Bo my się umiemy śmiać z siebie, więc to jest nasz plus. Ale ja nie o tym chciałam. Chciałam powiedzieć o tym, Gosia, że jak patrzę na pogodową mapę Polski, to jest taka piosenka: czarne chmury nad nami i skrzą błyskawicami, pora skończyć tę miłość, prawda? Czarnych chmur nie ma. Może gdzieś tam delikatnie coś tam będzie zamglone, ale bez przesady, jest okej. Okay. 24, nawet 25 stopni dzisiaj miejscami.
28: Ale najbardziej okej, to już ma ta pani, bo jest godzina 14.05, ona już kończy pracę. Uśmiech od ucha do ucha. Ale ja też się cieszę, bo ja tutaj zostaję z państwem, mam świetne towarzystwo. I Klaudia Wasiluk, witam pięknie i zapraszam.
27: Razem z Klaudią Wasiluk możecie świętować Dzień Konserwatora
28: Zabytków. Tak.
27: Nie żeby coś.
28: Dzień dobry, zapraszam.

Jak ktoś chce poćwiczyć dykcję, to proszę bardzo, Lay All Your Love On Me, to Silver i tytuł tej piosenki. 19 minut po godzinie 14, tu Vox FM, tu robimy lato, a jak jesteście w drodze nad morze, albo jeszcze nie jesteście, to koniecznie bądźcie, bo właśnie jutro we Władysławowie, a także za dwa dni w Łebie będziemy. Ekipa Vox FM będzie w składzie Magda Kopka, Michał Trawka i Michał Bajerski. A tam mnóstwo atrakcji. No i do tego jeszcze grill u Skolima. Śledźcie nasze sociale, będzie co obserwować.

0: Rema Dimore w głośnikach i można lecieć w ten wtorek. To Close to You, prosto z bestlisty. Voxfm.pl, zakładka bestlista, sprawdzamy po ostatnim piątkowym notowaniu miejsce 8. I tutaj są plusy do waszej dyspozycji, jeżeli uważacie, że 8 to jest stanowczo za mało na Close to You, a jeżeli uważacie, że dobrze, a może powinno być niżej, są też minusy. Wy decydujecie o wszystkim, moi drodzy. Decydujecie na voxfm.pl albo w naszej mobilnej radiowej aplikacji. A najnowsze notowanie w piątek po 17. Zapraszam w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: na santago.com. Baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Link's Day. Masz furę, rozbiłeś furę.
7: AC Link 4.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Reklama. Vox FM.

pierwszy rzuci kamieniem, kto właśnie nie nosił pod nosem, to to This Is What You Came For od Calvina Harrisa i Rihanny. To wszystko w Vox FM na 12 minut przed godziną 15, ale nucić można dalej. ABBA za moment z hitem Mamma Mia. Wcześniej jeszcze Bauza i Magnetic. Hit prosto z bestlisty Vox FM. Możecie głosować cały czas na voxfm.pl, a jak już tam będziecie, to koniecznie zgarnijcie 2000 zł i zapas wafelków w zamian za swoją wakacyjną wtopę. Im gorsza, tym lepsza, tym większa szansa na dwa koła od Vox FM i wafelki. 12 do 15. Gramy.

0: Van Buren w Vox FM na chwilę przed 15. Uwaga kierowcy, ważna informacja dla was. Zderzyły się dwa tiry i dwie osobówki na S8 w pobliżu węzła Wypędy na obrzeżach Warszawy. Są ogromne korki i więcej o tym wszystkim usłyszymy w wiadomościach Vox FM już za moment. Punktualnie o godzinie 15. Koniecznie bądźcie z nami.
1: Vox FM. Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
3: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoje

0: udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
5: He's psycho.
4: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
6: Hello?
4: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: 18, 47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24, 39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
11: Nie ma informacji o poszkodowanych Polakach. Za chwilę nowe informacje po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Całkowicie zablokowana trasa S8 w kierunku Jana Gina do Żynato po wypadku z udziałem 4 pojazdów. W przyszłym roku nie będzie pokazów airshow w Radomiu. Decyzja resortu obrony nie wszystkim się podoba.
12: Na zegarze 15:00 to czas na wiadomości Vox FM. W studiu witamy Dawida Osysko.
11: Dzień dobry.
12: I zaczynamy.
11: Pilne doniesienia naszego MSZ-u po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Nie ma informacji o poszkodowanych Polakach, przekazał resort dyplomacji. Liczba zabitych w wyniku wczorajszego wstrząsu wzrosła do 164. Rannych zostało około 700 osób, a blisko 190 jest zaginionych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
13: Kolumbijskie władze ogłosiły w całym kraju stan wyjątkowy ze względu na kataklizm. Eksperci wskazują, że było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w tym kraju w XXI wieku. Uszkodzonych zostało około 5000 domów, a kilkadziesiąt całkowicie się zawaliło. W kraju od wielu godzin trwa akcja ratunkowa i przeszukiwanie gruzów. Nasza dyplomacja, jak słyszymy, trzyma rękę na pulsie.
14: Nasz konsul jest w kontakcie z Polonią. Tam mówimy o około kilkudziesięciu osobach, które są zarejestrowane w Odysseuszu. Nikt według naszej wiedzy nie jest poszkodowany.
13: Mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Resort złożył też kondolencje rodzinom ofiar oraz wyraził solidarność z narodem kolumbijskim.
11: Michał Skolimowski, dziękuję za informację. Ogromne korki po kolizji na S8 w pobliżu węzła Wypędy na obrzeżach Warszawy. Zdarzyły się tam dwa tiry i dwie osobówki. Trasa w kierunku Janek i Nadarzyna jest całkowicie zablokowana. Rozbita ciężarówka zablokowała wszystkie trzy pasy ruchu.
15: Według zgłoszenia kierujący, który jechał pojazdem ciężarowym, uderzył w zestaw stojący na pasie serwisowym. Na chwilę obecną z informacji, które zostały pozyskane, jest brak osób rannych, są wycieki na drodze i trasa jest zablokowana.
11: Informuje Katarzyna Ambroziak z policji w Pruszkowie. Utrudnienia na odcinku między węzłami Opacz a Janki mogą potrwać 3 godziny. Na wyjeździe z Warszawy utworzył się już ponad 5-kilometrowy korek. W przyszłym roku nie będzie airshow w Radomiu. MON nie planuje organizacji pokazów lotniczych. Jako powód podano zmienną sytuację geopolityczną i wojnę na Ukrainie. MON zaznaczył także, że priorytetem sił powietrznych są teraz zadania operacyjne i szkolenia. Oburzenia nie kryje radomski radny PiS-u Artur Standowicz.
16: Wojsko nie jest zainteresowane organizacją airshow Radom w przyszłym roku, tak więc zostaje zaburzony dwuletni cykl organizacji tego wydarzenia.
11: Organizowane z przerwami od 1991 roku airshow w Radomiu to największa impreza lotnicza w kraju i jedna z większych w Europie. Przed rokiem impreza została odwołana po tragicznej śmierci pilota Macieja Krakowiana. Trzech członków załogi statku towarowego zginęło w cieśninie Bal Mandab z rąk jemeńskich bojowników. Zaatakowana jednostka pływała pod banderą Tanzanii. Ataki na statki w tym rejonie zwiększają niepewność w branży żeglugowej, która już cierpi z powodu zamknięcia cieśniny Ormus. Pies nie powinien być naszym towarzyszem w drodze na rysy, apelują służby. To nie tylko złamanie przepisów Parku Narodowego, ale także działanie na szkodę zwierząt. Taka sytuacja miała miejsce na szlaku na rysy po słowackiej stronie. Nagrał ją jeden z przewodników, mówi Tomasz Zając z Tatrzyńskiego Parku Narodowego.
17: Ten pies nie był przystosowany do tych wysokogórskich warunków. Pamiętajmy, że jesteśmy na terenie Tatrzyńskiego Parku Narodowego. Po jednej i po drugiej stronie nie wolno wprowadzać tych psów.
18: Te wysokogórskie wychodzenia, pies na rysach, pies na zawracie, pies na giewoncie, to jest działanie.
5: działanie przeciw psu.
17: Pozostawia ślad zapachowy, jest to ślad drapieżnika. Część zwierząt potem w te rejony nie wchodzi. Pies zostawia również po sobie odchody, które wiążą się z pasożytami, bakteriami.
6: Mamy te dzikie zwierzęta, niedźwiedzie, wilki. Może się tak zdarzyć, że jeżeli zostanie takie wniesione czy wprowadzone zwierzę spuszczone z oczu na chwilę, wejdzie gdzieś w kosówkę, no to może już stamtąd nie wrócić.
11: Dodaje Magda Zwijacz-Kozica z TPN-u. Po polskiej stronie z psem na smyczy można wejść do Doliny Chochołowskiej i na ścieżkę pod Ryglami.
12: A pogoda zachęca do takich spacerów, bo całkiem przyjemne temperatury na termometrach. Dzisiaj 21 stopni na przykład w Zakopanem, 24 w Krakowie, 25 w Rzeszowie. Ciut chłodniej, bo tylko 18 w Suwałkach, 21 w Białymstoku i to tu, i Suwałki, i Białystok, i Olsztyn, Gdańsk, a także Koszalin, to tutaj dzisiaj może popadać deszcz, ale poza tym wszędzie bezchmurnie prawie, że dużo słońca, no i w zasadzie bez deszczu. A jak będzie sytuacja wyglądała tej nocy? Deszczu również nie będzie, mgły możliwe w Olsztynie, poza tym od 7 w Zakopanem do maksymalnie 11 w Gdańsku. Jeszcze 12 stopni znalazłam w Rzeszowie i 12 stopni znalazłam w Warszawie. A jeżeli chodzi o cyferki, to mamy teraz 4,5 minuty po godzinie 15. Na godzinę 16 już się umawiamy z Dawidem.
11: Umawiamy się, tak jest, i z Państwem też.
12: Czekam, właśnie. A będziemy czekać razem z Eiffel 65 a propos numerków. I będzie na niebiesko. Klaudia Wasiluk, witam pięknie i zapraszam. Tu lato i to tak wam robimy w Vox FM.

i świetnie, że pojawiło się na 18 minut po godzinie 15 hasło animal, bo o zwierzętach teraz będzie, wyobraźcie sobie. I to mówią, że to jest niby skandal, nie? W Międzyzdrojach znaleźli wieloryba. No dobrze, no może to i nie jest zwierzę, które często można nad Bałtykiem spotkać, ale mimo wszystko wieloryb w morzu to jest spotykana historia. Inna historia jeszcze z kolei, egipski kurort, a tam słuchajcie, zachwycają się wielbłądem, który hasał po plaży. No na plaży wielbłąd, naprawdę zaskoczenie? A co oni powiedzą, jak zobaczą cenę za gofra nad polskim morzem? No jak będzie niska, to naprawdę można nazwać to niezłym skandalem. 19 po 15.

0: Breaking Me, Topic i A7S. Tak gramy w Vox FM. 26 minut nam zostało do godziny 16 i tak wam robimy lato, drodzy państwo. A jeżeli już macie imprezowe nastroje, to bardzo dobrze. O godzinie 19 przypominam, my codziennie robimy imprezę, a konkretnie to rozkręca ją DJ Harris. Serdecznie polecam, odpalcie o 19 Vox FM. Teraz też zresztą możecie zostać. Bo teraz chwila przerwy, ale po niej dalej gramy w rytmie hitów. Snap i Rhythm is a Dancer między innymi u nas.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marché tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabat obranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24,39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
11: Nie widzę żadnych słabych stron.
10: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papierów zero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5-litrowych 9,54. Kaufland.
1: Reklama.

To jak u was? Kluby, jachty, wyspy i słuchacie nas na przykład za pośrednictwem naszej radiowej mobilnej aplikacji? Czy może jesteście w pracy i klasycznie radio, a może w aucie 6098 69 869? A tak przy okazji wtorku, pochwalcie się, jak tam nas słuchacie. Ja bardzo chętnie zobaczę. No i odwdzięczę się oczywiście. Boks letnich gadżetów od Vox FM jest i bardzo chętnie poleci w świat. A tymczasem This Is Love, Will.i.am, Eva Simons, to za moment. Britney Spears, Born to Make You Happy również będzie i Toby Romeo, Fly High. Taki plan. Tak wam zrobimy lato. A co? Pochwalcie się, jak nas słuchacie, a ja odwdzięczę się fajnymi voxowymi gadżetami. 15 do 16.

0: jakbyś mnie miał.
1: Chwila do 16. Pokazujecie, jak nas słuchacie pod 609-869-869. Widzę, że słuchacie nas w samochodach i dobrze. W związku z tym informacja ważna dla was, drodzy kierowcy. Jest gigantyczny korek po wypadku na S8. Chodzi o wyjazd z Warszawy w kierunku Katowic i już za moment w wiadomościach Vox FM punktualnie o 16 również o tym usłyszycie.
2: Autopromocja.
3: Energia. Moc. Jazda bez trzymanki.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz.
2: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Reklama.
9: Gigantyczny korek po wypadku na S8. Chodzi o wyjazd z Warszawy w kierunku Katowic. Złapali do koca spadającą czterolatkę. Władze Łomży doceniły czyn swoich mieszkańców. Jutro częściowe zaćmienie słońca. Podpowiemy, jak i gdzie oglądać to fascynujące zjawisko.
10: O tym wszystkim usłyszycie w wiadomościach Vox FM. Jest 16. Te przygotował i przedstawi Dawid Osysko. Posłuchajmy.
9: Popołudniowy szczyt komunikacyjny i paraliż na wyjeździe z Warszawy w kierunku Katowic. S8 jest już przejezdna, ale ruch odbywa się tylko jednym pasem. O najnowsze informacje po zdarzeniu dwóch ciężarówek między węzłami Opacz a Janki. Na jezdnię wylał się olej przewożony przez jeden z pojazdów. Z tymi informacjami w studiu nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, kiedy ruch wróci do normy?
11: Dzień dobry. Rozładowywanie tego blisko 6-kilometrowego korka może potrwać jeszcze kilka godzin. Ruch odbywa się jednym pasem, bardzo powoli. Obie ciężarówki są już na pasie awaryjnym. Trwa sprzątanie i zabezpieczanie rozlanego oleju. Kierowcy jadący w stronę Raszyna, Janek, Nadarzyna czy Tarczyna muszą uzbroić się w cierpliwość lub szukać objazdów. Służby zwracają uwagę na popołudniowy szczyt komunikacyjny i apelują o ostrożność.
9: Problemy kierowców nie tylko na Mazowszu. Na S3 przy węźle Kliniska w kierunku Szczecina zdarzyły się 4 pojazdy. Są utrudnienia. Auta były przepuszczane tylko tak zwanym pasem włączenia. Uratowali czterolatkę, teraz odebrali podziękowania. Chodzi o mężczyzn, którzy w niedzielę w Łomży złapali w koc dziecko spadające z balkonu 5. piętra. Dziękujemy im za bohaterską postawę i odwagę, mówi prezydent Łomży Mariusz Szanowski.
12: Podziękowaliśmy za ich odwagę. Mimo tego, że się nie znali, bardzo dobrze ze sobą współpracowali. My jako władze samorządowe dziękujemy im za ich obywatelską postawę i też pokazujemy naszemu społeczeństwu bardzo dobre wzorce.
9: Dla całej Polski to bohaterowie, jednak oni sami tak o sobie nie myślą.
13: Nie czujemy się bohaterami. Byliśmy po prostu w odpowiednim miejscu w odpowiedniej chwili, tak?
14: Wydaje nam się, że to powinno być norma w tych czasach.
9: Dodajmy, 27-letnia matka dziecka, która w czasie tych dramatycznych wydarzeń spała nietrzeźwa w mieszkaniu, najprawdopodobniej jutro usłyszy zarzuty. Węgrzy mają nowego prezydenta. Został nim Andrzej Baka, były prezes węgierskiego Sądu Najwyższego. Zgodnie z węgierską konstytucją wybrało go Zgromadzenie Narodowe. Wybór nowego szefa państwa zbojkotowała największa partia opozycji Fidesz. Poprzednim prezydentem wybranym przez parlament, zdominowany wówczas przez Fidesz, byłego premiera Orbana był Tamás Suljok. Opuścił on urząd 20 lipca po podpisaniu przejętej przez nowy parlament poprawki do konstytucji, która przewidywała m.in. usunięcie go od władzy. Księżyc zakryje sporą część naszej gwiazdy. Już jutro czeka nas częściowe zaćmienie słońca. W Polsce księżyc przesłoni je nawet w 85%. O szczegółach Oleg Ruszkowski.
15: Chcąc obejrzeć zaćmienie, należy pamiętać o dwóch ważnych kwestiach. Po pierwsze, nie należy patrzeć bezpośrednio na słońce bez odpowiednich specjalistycznych okularów. A po drugie, trzeba znaleźć odpowiednie miejsce do obserwacji.
16: Trzeba sobie znaleźć punkt, z którego północno-zachodni horyzont jest po prostu zupełnie odsłonięty. Najlepiej gdzieś na podwyższeniu, jakaś górka, skarpa, cokolwiek, byle w kierunku północno-zachodnim mieć czysto.
15: Mówi Bronisław Kreciński z Centrum Nauki Kopernik. Zaćmienie możecie obejrzeć właśnie tam, z dachu budynku od godziny 19. zupełnie za darmo, a oprócz tego będziecie mogli też podziwiać spadające gwiazdy, które na niebie pojawią się około godziny 21.
9: Kolejne tak głębokie zaćmienie słońca w Polsce będziemy mogli podziwiać dopiero za blisko 50 lat w 2075 roku.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Dziś kolejne szanse Polaków. O medale lekkoatletycznych mistrzostw Europy powalczą Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki i Paweł Fajdek w rzucie młotem. Wczoraj srebro w biegu na 100 metrów w Birmingham wywalczyła Ewa Swoboda. Wygrała Brytyjka Emmy Hunt, do której Polka traciła 0,02 sekundy. Po rywalizacji Ewa Swoboda nie kryła emocji.
8: Nie była to łatwa droga, ale wróciłam. Wróciłam tam, gdzie chciałam być. No i zaczynam o tym mówić i już mi oczy się pocą. Bardzo się cieszę, że zdobyłam srebrny medal. Jestem znowu wicemistrzynią Europy.
9: Srebro Swobody to pierwszy medal Polaków podczas czempionatu w Birmingham, który potrwa do niedzieli. Dziś początek trzydniowych zmagań siatkarek w Memoriale Agaty Mróz. Oprócz Polek w rywalizacji wezmą udział także Ukrainki, Włoszki i Francuzki. O 17.30 początek meczu Francja-Włochy, a o 20.30 na boisku wejdą nasze siatkarki i Ukrainki. Jutro zmierzymy się z Francuzkami, a w czwartek z Włoszkami. Memoriał jest ostatnim sprawdzianem przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy. Najlepsi zawodnicy z całego kontynentu zmierzą się w Starych Jabłonkach. Mazury w pełnej gotowości na wielkie sportowe emocje. Jutro ruszają Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej, a jest o co walczyć.
17: Zwycięzca tego turnieju otrzyma bezpośrednią kwalifikację olimpijską, więc jest to turniej, można powiedzieć, inny niż wszystkie do tej pory i cieszymy się, że to ma miejsce właśnie w Starych Jabłonkach.
9: Mówi Tomasz Dowgiało, dyrektor turnieju, przed kibicami 5 dni emocjonujących rozgrywek.
10: Pogodowo jest czym oddychać, drodzy Państwo. Najchłodniej w tym momencie w Koszalinie, tam 17,5 stopnia na termometrach, a najcieplej w Krakowie, 25 prawie że. Sytuacja może się diametralnie zmienić, jeżeli chodzi o noc, bo najchłodniej, czyli tylko 7 stopni w Krakowie, 8 w Suwałkach, 9 w Olsztynie, najcieplej za to 12 stopni wskażą termometry w Rzeszowie. Deszczu nie będzie, ale mgły możliwe w Olsztynie, także tam na nie uważamy. A jak sytuacja będzie wyglądała jutro? Podobnie jak dziś, nawet 24 stopnie. Zobaczymy na termometrach. 5,5 minuty po godzinie 16 New Religion, za moment na naszej antenie wcześniej Love Message, a o godzinie 17 kolejna porcja newsów.
9: Już nie mogę się doczekać.
10: My również. Na Dawida Osysko czekamy wobec tego, a umilać nam będą właśnie Love Message. Klaudia Wasiluk, witam ponownie i zapraszam. Spędzamy wtorek razem. A ja cały czas czekam na wiadomości od Was pokazujące, jak nas słuchacie.

Odrobina energii w głośnikach jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziła. The Pointer Sisters i I'm So Excited to w Vox FM na 20 minut po godzinie 16. Bo może ktoś właśnie wraca do domu z pracy i potrzebuje kawki, a nie ma gdzie zjechać. No to proszę bardzo, taka kawa w głośnikach od nas. I do tego jeszcze szczypta słońca, bo Nicky Jam, Enrique Iglesias i El Perdón za moment na naszej antenie. A potem jeszcze My Oh My prosto z bestlisty, Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonca i Willy William. A na VoxFM.pl w zakładce bestlista możecie głosować na to słońce. Przez naszą radiową apkę również to wszystko możliwe. Tu VoxFM i tak wam robimy lato.

0: I tak wam gramy na przykład w samochodzie, ale Farben, Renee Miller i Body Talk w Vox FM 24 minuty przed godziną 17, a w samochodzie wspominamy nie bez powodu, bo Andrzej z Wrocławia wysyła zdjęcie pod 6098 698 69, że słucha nas właśnie tam. Z kolei na przykład umilamy też czas, słuchajcie, komuś, kto właśnie obiera czosnek. No i takie zdjęcie do nas przyszło. Za wszystkie dzięki i poprosimy oczywiście o więcej.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
1: O, mechanik idzie.
2: Mamma mia, el compressor.
3: Facciamo subito, sì?
4: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Reklama.

I to wszystko na 12 minut przed 17. Andrea i Time to Pray. A wiecie, na czym polega magia radia? Na tym, że możemy być w kilku miejscach jednocześnie. I na przykład z wami. I kosić działkę, bo tutaj mam zdjęcie kosiarki pięknie przystrzyżonego trawnika. A także Łukasz z Lublina pisze, że mu umilamy czas przy robieniu keczupu z cukinii i robieniu sosu do spaghetti. Do tego... jeszcze murujemy ścianki działowe. Murarz, tynkarz, akrobata. Jednym słowem, Vox FM.

0: Holy Moly. To wszystko w Vox FM na chwilę przed 17, a za moment punktualnie o 17 czas na najnowsze wiadomości w Vox FM, a w nich m.in. o prawie 200 turystach z Polski, którzy mają trudności z opuszczeniem Sycylii. I jest ogromny chaos, Polacy nie mogą wrócić z wakacji, o tym wszystkim usłyszymy już za moment. Bądźcie koniecznie z nami w wiadomościach Vox FM o 17.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam. Auuu.

0: zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: dnia nie może Was zabraknąć. Już 13 sierpnia wielkie grillowanie JBB. Taras zejście numer 18, a razem z nami Skolim. Dobra muzyka, grillowe smaki i wakacyjna atmosfera czekają na Was od 9 do 15. Taras zejście numer 18, 13 sierpnia. Łeba, taras zejście numer 18. JBB i Skolim. Widzimy się.
1: Reklama.
2: Działaczka Koalicji Obywatelskiej Anna Konieczyńska odwołana z funkcji, a chodzi o aferę z pieniędzmi dla Powodzian. Erupcja Etny sparaliżowała ruch lotniczy. Polacy mają problem z opuszczeniem Sycylii. Po pijanemu wsiadł za kierownicę sędzia ze Szczecina z zarzutami.
3: Jest 17. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
2: Jest dymisja po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Rada Nadzorcza odwołała wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Annę Konieczyńską. Według medialnych doniesień odszkodowania po powodzi miały być przyznane według klucza znajomości z tą działaczką Koalicji Obywatelskiej. Sprawą zajmuje się CBA i prokuratura. Premier oświadczył dziś, że gorącym żelazem będzie wypalony każdy taki przypadek nieprawidłowości. Więcej o tym w kolejnych wiadomościach. Chaos na wyspie. Polacy nie mogą wrócić z wakacji. Około 200 turystów z naszego kraju ma trudności z opuszczeniem Sycylii, informuje MSZ. Erupcja Etny sparaliżowała ruch lotniczy. Odwoływane lub zmieniane są połączenia z lotniska w Katanii. Właśnie tam jest teraz pani Monika.
4: Aktualnie tak, znajdujemy się na lotnisku w Katanii. Dostaliśmy informację, że czekamy na autobus. Podstawiam tutaj autobus za około godzinę, półtorej. Natomiast lot został przekierowany na lotnisko Komiso, jakieś 100 km od Katanii. I godzina 20:15, także czekamy. Czekamy.
2: Samoloty nie będą lądować na lotnisku w Katanii do godziny 19 z powodu wzmożonej aktywności Etny i chmury z pyłem wulkanicznym. Odlot maszyn jest ograniczony tylko do jednego pasa, przekazała spółka zarządzająca portem. Jest to kolejny dzień poważnych utrudnień na lotnisku, na którym w szczycie sezonu turystycznego lądują dziesiątki samolotów. Są zarzuty dla sędziego ze Szczecina za jazdę pod wpływem alkoholu. Ponad 2 promile miał Paweł B. złapany na trasie między Gryfinem a Wełtyniem w zachodniopomorskim. Chronił go immunitet, ale ten uchylił mu Sąd Najwyższy. To otworzyło drogę śledczym.
5: Prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej przedstawił dziś sędziemu Sądu Okręgowego w Szczecinie zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Został on jeszcze przez Sąd Najwyższy zawieszony w czynnościach służbowych.
2: Informuje Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Sędzią szczecińskiego Sądu Okręgowego przyznał się do winy, ale odmówił składania z wyjaśnień. Grożą mu 3 lata więzienia. Znieważenie na tle narodowościowym oraz uporczywe nękanie, takie zarzuty usłyszała para z Kielc. 54-letni mężczyzna i 46-letnia kobieta kierowali wulgarne wyzwiska pod adresem swoich sąsiadów, obywateli Ukrainy.
6: Para miała kierować wobec pokrzywdzonych wulgarne i obraźliwe słowa odnoszące się do ich narodowości, a także uporczywie ich nękać. Zebrany w sprawie materiał dowodowy został przekazany prokuratorowi.
2: Wyjaśnia Jacek Borek z kieleckiej policji. Jak dodaje zarzuty, to nie wszystko.
6: Wobec obojga zastosowany środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, a także zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi.
2: Zatrzymanym grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Bociany powoli ruszają w drogę do Afryki i na Bliski Wschód, a my możemy je śledzić. Dzięki nadajnikom możemy obserwować ich trasę i zachowanie.
7: Najpierw to zwierzę trzeba wytypować, złapać, założyć mu taki specjalny plecaczek z nadajnikiem. Oczywiście te nadajniki są w tej chwili możliwie niewielkie, po to, żeby nie przeszkadzać zwierzętom w życiu i żeby one były jak najmniej odczuwalne, ale no nie ukrywajmy, to zawsze jest jakiś rodzaj ingerencji.
2: Mówi Angelika Gackowska z Ptasiego Azylu Warszawskiego ZOO. Takie dane mogą powiedzieć naukowcom znacznie więcej niż tylko to, gdzie w danym momencie znajduje się ptak.
7: Widzimy, gdzie bocian gniazduje, w jakim obrębie czy w jakiej przestrzeni porusza się zdobywając pokarm, gdzie zbiera się na sejmiki i kiedy wyrusza. Później możemy oczywiście dzięki takiemu nadajnikowi śledzić trasę jego przelotu, czyli zobaczyć w jakim tempie przelatuje, którą trasę wybrał, gdzie zatrzymuje się na, powiedzmy, przystanki.
2: Dodajmy, że nadal stosowane jest tradycyjne obrączkowanie ptaków.
3: No co wy, bociany, wy już? Tu jeszcze kawał wakacji do zagospodarowania.
2: My jeszcze nigdzie nie odlatujemy.
3: Nie, oczywiście, że nie odlatujemy, no ale zobacz, przecież przepiękna pogoda. Ja myślę, że my te bociany jeszcze spokojnie możemy skusić, bo tutaj może dzisiaj jeszcze na to nie wygląda, że to upały, ale my tutaj też sobie zorganizujemy ciepłe kraje, bo w piątek nawet 29 stopni, Dawidzie drogi.
2: A w weekend podobno 35.
3: 35 nawet, właśnie 34 na zachodzie kraju, 35 w niedzielę na przykład we Wrocławiu. Także, drogie bociany, ja na waszym miejscu to bym się jeszcze poważnie zastanowiła. Chociaż tak szczerze ci powiem, że czasami to mogłabym się z nimi zamienić, nie? No. Polecieć, wiesz, w te ciepłe kraje, kiedy tu jest zima, a to wrócić prawda. Na te piękne wakacje. Te bociany jednak mają łeb. Mają. 4,5 minuty po godzinie 17. Dawid Osysko wraca o 18 z kolejną porcją newsów.
2: Tak, i nie będzie to klekot, ale ludzkie gadanie.
3: O, czekamy. A ja nazywam się Klaudia Wasiluk. Klekle, zapraszam. Hello.

17,5 minuty po 17. Sean Baker, Jessica Jin i Runaway w Vox FM. A ja spieszę donieść, że jest taki pan. Nazywa się Brian Johnson. Jeżeli jeszcze o nim nie słyszeliście, to na pewno niebawem usłyszycie. Jest to amerykański milioner, który, drodzy państwo, stwierdził, że sklonuje sam siebie. Serio? Zobaczcie, jaka maszynka do zarabiania pieniędzy. Nie dość, że milioner, to jeszcze pomyślał, że sklonuje. Ciekawe, czy to, co ma na koncie, sklonowało się również. Virgin i Szansa już teraz. Sibyl Wonderland za moment. 18 minut po 17. W Vox FM właśnie tak wam robimy lato.

0: takie przyjemne rytmy to Funky Beats i On My Mind, czyli propozycja w bestliście w OXFM.pl, to tam zajrzyjcie i zagłosujcie na swoich ulubieńców. Cała lista do wzięcia, są plusy, są minusy, możecie głosować na to, co na tak i na to, co na nie. A w piątek po 17 oczywiście zapraszam serdecznie do słuchania najnowszego notowania w wydaniu Krzyśka Skrzypkowskiego.
1: Autopromocja. Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
2: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
3: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
4: A jak, w jaki sposób?
3: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
5: Wywaliłaś się na rowerze?
4: No wiesz co?
5: Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
2: to
5: wiem.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Media Expert. Wyprzedaż.

Polo Vibes i Puls Miasta i każdy z nas odnajdzie luz, to tego luzu nam wszystkim życzę. Bo jak Robin Schulz i James Blunt będą nas teraz przekonywać, wszystko będzie okej. 17 do 18 tu w Vox FM.

0: I tak wspólnie rozbujaliśmy ten wtorek. Mamy chwilę do godziny 18, w związku z tym czas na mnie. Klaudia Wasiluk, pięknie dziękuję za wspólnie spędzony wtorek i do usłyszenia jutro. Słyszymy się punktualnie od 10, a za moment punktualnie o 18 czas na wiadomości Vox FM. W nich m.in. o alertach o poderwaniu polskich myśliwców. Dostaniemy SMS-y, alerty RCB na komórki. Szczegóły za moment od Dawida Osysko. Bądźcie z nami koniecznie.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swój

0: Kufli familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz.
3: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
2: Dymisja po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Stanowisko traci wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Będą alerty o poderwaniu polskich myśliwców. Informacje SMS otrzymamy na komórki. Miała kartkę z imieniem i datą urodzenia. W białostockim oknie życia odnaleziono niemowlę. Godzina 18. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Po aferze z pieniędzmi dla Powodzian jest dymisja. Stanowisko traci wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska, przekazał Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Podmioty związane właśnie z tą działaczką Koalicji Obywatelskiej miały otrzymać odszkodowania, choć nie ucierpiały w wyniku powodzi. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Decyzję o dymisji podjęła Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przekazano, że zdecydowały właśnie informacje o nieprawidłowościach, a także kwestie wizerunkowe i zarządzanie spółką. Sprawę bada już prokuratura, zajmuje się nią też CBA. Kontrolę wszczęło również Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowane działania w tej sprawie.
4: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla Powodzian.
3: Premier zaznaczył też, że rząd spodziewał się, że może dojść do takich sytuacji, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Podkreślił również, że każdy, kto dopuścił się nadużyć, poniesie surowe konsekwencje.
2: Dodajmy, że po doniesieniach o nieprawidłowościach Anna Konieczyńska została także zawieszona w Koalicji Obywatelskiej i czekają sąd koleżeński. Ona sama oświadczyła, że to polityczna nagonka. Będą alerty SMS o poderwaniu polskich myśliwców. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ma wysyłać wiadomości na komórki o uruchomieniu obrony w związku z zagrożeniem. Informację potwierdził dzisiaj wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
5: Takie informacje będą na pewno częściej trafiać do ludzi, do opinii publicznej. Też po to, żeby ludzi uprzedzać, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje, bo ta informacja jest potrzebna.
2: Te alerty mają być wysyłane już wtedy, gdy zagrożenie będzie dotyczyło terytorium Ukrainy. To znaczy, że na przykład SMS-y dostaną mieszkańcy wschodnich regionów Polski w momencie zmasowanego ataku Rosjan za naszą granicą. A jest to reakcja na wydarzenia z 30 lipca, kiedy podczas uderzenia na zachodnią Ukrainę pocisk H-101 naruszył polską przestrzeń powietrzną i spadł na Lubelszczyźnie. Dwumiesięczną dziewczynkę odnaleziono w oknie życia w Białymstoku. Dziecko było zadbane, przy niemowlęciu była kartka z imieniem i datą urodzenia, a także informacje o stanie zdrowia, karmieniu i szczepieniach. Zgodnie z procedurą dziecko trafiło na badania do szpitala.
6: Dziewczynka trafiła do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z okna życia. Ze wstępnych tutaj ustaleń medyków wynika, że dziecko jest zdrowe. Była zadbana, jest uśmiechnięta. Czekamy na decyzję sądu w sprawie dziecka. Czy to będzie rodzina zastępcza, czy to będzie rodzina adopcyjna, to już leży w gestii sądu.
2: Mówi Aneta Łukowska, rzeczniczka Białostockiego Szpitala. W zostawionym przy dziewczynce liście nie ma informacji o przyczynach pozostawienia jej w oknie życia. Rodzice mają teraz 6 tygodni na ewentualną zmianę decyzji i zabranie dziecka do domu. Zostawiasz samochód, dalej jedziesz komunikacją. Kolejny parking typu parkuj i jedź powstanie na Mazowszu. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowy na dofinansowanie nowych inwestycji. Jedna z nich powstanie w warszawskim Międzylesiu.
7: Myślę, że one poprawiają możliwość komunikowania się, pozostawienia samochodów i podróżowania dalej na przykład rowerem lub dojeżdżania do stacji kolejowych do tego, żeby można było później korzystać z transportu publicznego kolejowego.
2: Mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Nowy parking ma ułatwić mieszkańcom przesiadkę samochodu do komunikacji i ograniczyć liczbę aut wjeżdżających do centrum. Sprawdzamy, co w pogodzie w najbliższych godzinach. W nocy zachmurzenie małe, miejscami na północy umiarkowane i duże. Miejscami na północy i wschodzie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Dość chłodna noc przed nami. Temperatura minimalna od 6-7 stopni na północnym wschodzie do 15 nad morzem. Cieszmy się, co mamy teraz, a teraz w Krakowie 24 stopnie to najcieplejsze miejsce w Polsce.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
4: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Kastorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama.
8: Przebudzona Etna paraliżuje ruch lotniczy. Problem z powrotem z Sycylii mają polscy turyści. Lekarze mogą przejść szkolenie z samoobrony. Program uruchomiło Ministerstwo Zdrowia. W wiadomościach także o cichych i ekologicznych kosiarkach w Krakowie. Trawę na zakrzówku strzygą owce. Godzina 19. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Loty zawieszone do jutra do godziny 11. Na miejscu uziemieni są Polacy. Z powodu aktywności Etny i pyłu wulkanicznego przedłuża się paraliż lotniska w Katanii. Oznacza to dalsze utrudnienia dla tysięcy turystów na Sycylii, w tym około 200 z naszego kraju. Z tymi informacjami teraz nasz reporter Michał Skolimowski.
9: Paraliż się przedłuża, nie wiadomo kiedy ruch zostanie w pełni wznowiony. Jest częściowo przenoszony na inne lotniska na wyspie, zwłaszcza na to w Komizo. Na powrót do Polski czeka m.in. pani Monika, która utknęła w porcie w Katanii.
10: Czekamy na autobus. Lot został przekierowany na lotnisko Komizo, jakieś 100 km od Katanii, także czekamy. Czekamy.
9: Polski konsul jest w kontakcie z naszymi obywatelami, zapewnia rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
11: Upewnia się, że nie ma zagrożenia życia, że nie ma kwestii zdrowotnych i oczywiście tutaj rozmawiamy też, czy bardziej wspieramy naszych obywateli w kontakcie z przewoźnikami.
9: Bo jak zaznacza resort dyplomacji, to właśnie przewoźnik ma prawny obowiązek zadbać o swoich klientów.
8: Od początku obecnego kryzysu sycylijskie władze lokalne zorganizowały ponad 100 połączeń autobusowych, by przewieźć pasażerów na inne lotniska. Podobne połączenia z portami w Palermo i Trapani uruchomiły linie lotnicze. Oszukani przez nieuczciwych wykonawców mają otrzymać wsparcie. Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy poszkodowanym w związku z realizacją programu Czyste Powietrze. Przepisy zakładają m.in. zawieszenie spłaty długu, wsparcie w ściganiu sprawców, a także ściąganie wyłudzonych pieniędzy bezpośrednio od oszustów. Minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska przypomina, jak działali oszuści.
12: Cały proceder polegał na tym, że wykonawca otrzymywał pełnomocnictwo, pieniądze na konto, a potem znikał z pieniędzmi, nie przeprowadzając inwestycji.
8: Zdaniem szefowej resortu klimatu, odpowiedzialny za to stworzenie luki prawnej, która umożliwiła oszustwa, był poprzedni rząd. Projekt ustawy, która ma pomóc poszkodowanym, trafi teraz do Sejmu. Nie tylko ratownicy, także lekarze będą mogli wziąć udział w szkoleniach z samoobrony. Specjalny projekt w tym celu uruchomiło Ministerstwo Zdrowia. Pieniądze pochodzą z funduszy europejskich, a szkolenia, podobnie jak dla ratowników, mają przeprowadzać policjanci.
13: Nie są to szkolenia obowiązkowe, ale każdy z medyków, każdy z lekarzy będzie mógł z tych szkoleń skorzystać.
8: Mówi nam wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk, która przekazała też ważne informacje dla ratowników medycznych. Zakupiono już dla nich kamizelki nożoodporne.
13: Tak naprawdę wszystkie te kamizelki zostały już w chwili obecnej dostarczone do dysponentów, i także ratownicy i członkowie zespołów ratownictwa medycznego tego mogą już z nich skorzystać.
8: Po serii ataków na ratowników medycznych resort zdrowia zdecydował o zakupie dla nich kamizelek nożoodpornych. W specjalnych szkoleniach samoobrony wzięło udział prawie 6 tysięcy ratowników medycznych. Pełnią ważną funkcję naturalnych, cichych kosiarek. Teraz będzie okazja, by lepiej je poznać. Na krakowskim Zakrzówku pasą się owce. To sposób na utrzymanie trawy w okolicy. A dla mieszkańców przygotowano specjalne warsztaty.
14: Są to warsztaty też związane z całym projektem wypasowym, aby wprowadzić edukację. Dlaczego ten wypas jest w tym przypadku tutaj dużo lepszy niż koszenie mechaniczne? Więc jest wprowadzenie do muraw kserotermicznych, dobrostanu i przyrodniczych aspektów wypasu. Zahaczamy o tematy permakultury. Zielone kosiarki, czyli owce, tak naprawdę zajmują się tym, co lubią najbardziej, czyli jedzą trawę. Ich doba składa się z tego, że 8 godzin jedzą, 8 godzin przeżuwają, a potem 8 godzin mają na sen lub zabawę.
8: Tłumaczy Karolina Mostek, prezes Fundacji Przystań. Na warsztaty Owce bez tajemnic zapisać się można poprzez formularz na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
8: Wieczorem kolejne szanse Polaków na medale lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Dziś największe szanse wiążemy ze startem Pii z Krzyszowskiej, która chwilę przed 21 wystąpi w półfinale biegu na 100 metrów przez płotki. Nieco wcześniej zacznie się finał rzutu młotem z udziałem Pawła Fajtka, który w eliminacjach miał nieco problemów.
15: Ten pierwszy rzut, gdybym chociaż troszeczkę przyspieszył końcówkę, padłoby 7-6, to już totalny luz bym miał w głowie, a tak to niepotrzebne to wszystko. Wiem, że mogę rzucać, więc no po prostu niepotrzebne emocje dla trenera, no ale mam nadzieję, że udało się wszystkich w poniedziałek rozgrzać.
8: Mówił Paweł Fajdek, który w tym roku rzucał już powyżej 82 metrów. Dziś rewanżowe mecze trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Pogromca Górnika Zabrze Fenerbahce Stambuł będzie bronił w Gracu dwubramkowej zaliczki z pierwszego spotkania. Zwycięzca tej rywalizacji zagra w barażach z lepszym z pary Lyon Sparta Praga. W pierwszym meczu Czesi niespodziewanie wygrali 2-1 i są bliżej awansu. Niezwykle ciekawie zapowiada się także rewanżowe spotkanie pomiędzy rewelacją poprzedniego sezonu Ligi Mistrzów, norweskim Bodo Glimt z belgijskim Unionem Saint-Gilloise. W Belgii padł remis 3-3. I jeszcze coś dla fanów najlepszej koszykarskiej ligi świata. LeBron James, najlepszy strzelec w historii NBA, zadebiutuje w barwach Philadelphia 76ers w meczu przeciwko broniącym tytułu koszykarzom New York Knicks. Organizatorzy rozgrywek we wtorek opublikowali zapowiedź nadchodzącego sezonu. Inauguracja NBA nastąpi 20 października. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane okresami będzie wzrastać do dużego. Słabe, przelotne opady deszczu mogą pojawić się na północy i wschodzie. W nocy zachmurzenie małe, miejscami na północy umiarkowane i duże. Pojawią się gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Ta noc chłodna, szczególnie na północnym wschodzie i wschodzie kraju. Tam temperatura zaledwie 6-7 stopni Celsjusza.

ścienny na filcu Milkwood już za 74,97. A panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.

0: 18.47.12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24.39.
2: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Uwaga Łeba! Tego dnia nie może Was zabraknąć. Już 13 sierpnia wielkie grillowanie JBB. Taras zejście numer 18. A razem z nami Skolim. Dobra muzyka, grillowe smaki i wakacyjna atmosfera czekają na Was od 9 do 15. Taras zejście numer 18. 13 sierpnia Łeba. Taras zejście numer 18. JBB i Skolim. Widzimy się.
4: Reklama.

Loud Levels DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM. 3, 2, 1.

0: dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 zł za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Reklama. Vox FM.
0: Vox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
0: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swój

0: udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
5: Vox DJ Mix. Zatykami DJ Harris. DJ Harris in the Mix.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Uwaga Weba! Tego dnia nie może Was zabraknąć. Już 13 sierpnia wielkie grillowanie JBB. Taras zejście numer 18, a razem z nami Skolim. Dobra muzyka, grillowe smaki i wakacyjna atmosfera czekają na Was od 9 do 15. Taras zejście numer 18, 13 sierpnia. Weba, taras zejście numer 18, JBB i Skolim. Widzimy się!
5: Reklama.
0: Jest weekend. Jest impreza.
5: Impreza.
0: DJ Harris. Fox FM.

0: Loud Levels DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Uwaga Łeba, tego dnia nie może was zabraknąć. Już 13 sierpnia wielkie grillowanie JBB. Taras zejście numer 18. A razem z nami Skolim. Dobra muzyka, grillowe smaki i wakacyjna atmosfera czekają na was od 9 do 15. Taras zejście numer 18. 13 sierpnia Łeba, taras zejście numer 18. JBB i Skolim. Widzimy się.
1: Reklama.

teraz. Już teraz. Przed wami. Przed wami. DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend. Jest impreza. Jest weekend. Jest impreza. Tak gra tylko Vox FM.

There were so many handsome boys looking at me. It came

0: Loud Levels DJ Harris.
1: Reklama.
2: Uwaga Weba, tego dnia nie może was zabraknąć. Już 13 sierpnia wielkie grillowanie JBB. Taras zejście numer 18, a razem z nami Skolim. Dobra muzyka, grillowe smaki i wakacyjna atmosfera czekają na was od 9 do 15. Taras zejście numer 18, 13 sierpnia. Weba, taras zejście numer 18, JBB i Skolim. Widzimy się.
1: Reklama.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam. Po aferze z pieniędzmi dla powodzian jest dymisja. Stanowisko traci wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska. Przekazał to Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Podmioty związane właśnie z tą działaczką Koalicji Obywatelskiej miały otrzymać odszkodowania, choć nie ucierpiały w wyniku powodzi. Więcej o tym wie nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Decyzję o dymisji podjęła Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przekazano, że zdecydowały właśnie informacje o nieprawidłowościach, a także kwestie wizerunkowe i zarządzanie spółką. Sprawę bada już prokuratura, zajmuje się nią też CBA. Kontrolę wszczęło również Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowane działania w tej sprawie.
2: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
1: Premier zaznaczył też, że rząd spodziewał się, że może dojść do takich sytuacji, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Podkreślił również, że każdy, kto dopuścił się nadużyć, poniesie surowe konsekwencje.
0: Dodajmy, że po doniesieniach o nieprawidłowościach Anna Konieczyńska została także zawieszona w Koalicji Obywatelskiej i czeka ją sąd koleżeński. Ona sama oświadczyła, że to polityczna nagonka. Loty zawieszone do dziś do godziny 11. Na miejscu są uziemieni Polacy. Przedłuża się paraliż lotniska w Katanii z powodu aktywności Etny i pyłu wulkanicznego. Oznacza to dalsze utrudnienie dla tysięcy turystów na Sycylii, w tym około 200 z naszego kraju. Od początku obecnego kryzysu sycylijskie władze lokalne zorganizowały ponad 100 połączeń autobusowych, by przewieźć pasażerów na inne lotniska. Podobne połączenia z portami w Palermo i Trapani uruchomiły linie lotnicze. Będą alerty SMS o poderwaniu polskich myśliwców. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ma wysyłać wiadomości na komórkę o uruchomieniu obrony w związku z zagrożeniem. Informację potwierdził dzisiaj wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
3: Takie informacje będą na pewno częściej trafiać do ludzi, do opinii publicznej, też po to, żeby ludzi uprzedzać, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje, bo ta informacja jest potrzebna.
0: Te alerty mają być wysyłane już wtedy, gdy zagrożenie będzie dotyczyło terytorium Ukrainy. To znaczy, że na przykład SMS-y dostaną mieszkańcy wschodnich regionów Polski w momencie zmasowanego ataku Rosjan za naszą granicą. A jest to reakcja na wydarzenia z 30 lipca, kiedy podczas uderzenia na zachodnią Ukrainę pocisk CH-101 naruszył polską przestrzeń i spadł na Lubelszczyźnie. Oszukani przez nieuczciwych wykonawców mają otrzymać wsparcie. Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy poszkodowanym w związku z realizacją programu Czyste Powietrze. Przepisy zakładają m.in. zawieszenie spłaty długu, wsparcie w ściganiu sprawców oraz ściąganie wyłudzonych pieniędzy bezpośrednio od oszustów. Minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska przypomina, jak działali oszuści.
4: Cały proceder polegał na tym, że wykonawca otrzymywał pełnomocnictwo, pieniądze na konto, a potem znikał z pieniędzmi, nie przeprowadzając inwestycji.
0: Zdaniem szefowej resortu klimatu, odpowiedzialne za stworzenie luki prawnej, która umożliwiła oszustwa, był poprzedni rząd. Projekt ustawy, która ma pomóc poszkodowanym, trafi teraz do Sejmu. Nie tylko ratownicy, także lekarze będą mogli wziąć udział w szkoleniach samoobrony. Specjalny projekt w tym celu uruchomiło Ministerstwo Zdrowia. Pieniądze pochodzą z funduszy europejskich, a szkolenia, podobnie jak dla ratowników, mają przeprowadzać policjanci.
5: Nie są to szkolenia obowiązkowe, ale każdy z medyków, każdy z lekarzy będzie mógł z tych szkoleń skorzystać.
0: Mówi nam wiceminister zdrowia Katarzyna Kasperczyk, która przekazała także ważne informacje dla ratowników medycznych. Zakupiono już dla nich kamizelki nożoodporne.
5: Tak naprawdę wszystkie te kamizelki zostały już w chwili obecnej dostarczone do dysponentów, i także ratownicy i członkowie zespołów ratownictwa medycznego mogą już z nich skorzystać.
0: Po serii ataków na ratowników medycznych resort zdrowia zdecydował o zakupie dla nich kamizelek nożoodpornych. W specjalnych szkoleniach samoobrony wzięło udział prawie 6 tysięcy ratowników medycznych. Są zarzuty dla sędziego ze Szczecina za jazdę pod wpływem alkoholu. Ponad 2 promile miał Paweł B., złapany na trasie między Gryfinem a Wełtyniem w zachodniopomorskim. Chronił go immunitet, ale ten uchylił mu Sąd Najwyższy. To otworzyło drogę śledczym.
6: Prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej przedstawił dziś sędziemu Sądu Okręgowego w Szczecinie zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Został on jeszcze przez Sąd Najwyższy zawieszony w czynnościach służbowych.
0: Informuje Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Sędzią szczecińskiego Sądu Okręgowego przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Grożą mu 3 lata więzienia. Znieważenie na tle narodowościowym oraz uporczywe nękanie. Takie zarzuty usłyszała para z Kielc. 54-letni mężczyzna i 46-letnia kobieta kierowali wulgarne wezwiska pod adresem swoich sąsiadów, obywateli Ukrainy.
7: Para miała kierować wobec pokrzywdzonych wulgarne i obraźliwe słowa odnoszące się do ich narodowości, a także uporczywie ich nękać. Zebrany w sprawie materiał dowodowy został przekazany prokuratorowi.
0: Wyjaśnia Jacek Borek z kieleckiej policji. Jak dodaje, zarzuty to nie wszystko.
7: Wobec obojga zastosowany środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, a także zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi.
0: Zatrzymanym grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Amerykański prezydent Donald Trump poinformował, że po rozmowie telefonicznej z przywódcą Rosji Putinem Moskwa zgodziła się uwolnić amerykańskiego obywatela Roberta Gilmana. Doceniamy tę decyzję oraz fakt, że Rosja nie zażądała nikogo w zamian. Nie doszło do żadnej wymiany, przekazał prezydent USA. Gilman, który został uwięziony w Rosji w 2022 roku, wyląduje wieczorem pod Waszyngtonem. 2-miesięczną dziewczynkę znaleziono w oknie życia w Białymstoku. Dziecko było zadbane. Przy niemowlęciu była kartka z imieniem i datą urodzenia oraz informacja o stanie zdrowia, karmieniu i szczepieniach. Zgodnie z procedurą dziecko trafiło na badania do szpitala.
8: Dziewczynka trafiła do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z okna życia. Ze wstępnych tutaj ustaleń medyków wynika, że dziecko jest zdrowe. Była zadbana, jest uśmiechnięta. Czekamy na decyzję sądu w sprawie dziecka. Czy to będzie rodzina zastępcza, czy to będzie rodzina adopcyjna, to już leży w gestii sądu.
0: Mówi Aneta Łukowska, rzeczniczka Białostockiego Szpitala. W zostawionym przy dziewczynce liście nie ma informacji o przyczynach pozostawienia jej w oknie życia. Rodzice mają teraz 6 tygodni na ewentualną zmianę decyzji i zabranie dziecka do domu. Zostawiasz samochód, dalej jedziesz komunikacją. Kolejny parking typu parkuj i jedź powstanie na Mazowszu. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę o dofinansowaniu nowych inwestycji. Jedna z nich powstanie w warszawskim Międzylesiu.
9: Myślę, że one poprawiają możliwość komunikowania się, pozostawienia samochodów i podróżowania dalej na przykład rowerem lub dojeżdżania do stacji kolejowych, do tego, żeby można było później korzystać z transportu publicznego kolejowego.
0: Mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Nowy parking ma ułatwić mieszkańcom przesiadkę samochodu do komunikacji i ograniczyć liczbę aut wjeżdżających do centrum. W przyszłym roku nie będzie airshow w Radomiu. MON nie planuje organizacji pokazów lotniczych. Jako powód podano zmienną sytuację geopolityczną i wojnę na Ukrainie. Zaznaczono także, że priorytetem sił powietrznych są teraz zadania operacyjne i szkolenia. Oburzenia nie ukrywa radomski radny PiS-u Artur Standowicz.
10: Wojsko nie jest zainteresowane organizacją airshow Radom w przyszłym roku, tak więc zostaje zaburzony 2-letni cykl organizacji tego wydarzenia.
0: Organizowany z przerwami od 1991 roku airshow w Radomiu to największa impreza lotnicza w kraju i jedna z większych w Europie. Przed rokiem impreza została odwołana po tragicznej śmierci pilota Macieja Krakowiana. Bociany ruszają w drogę do Afryki na Bliski Wschód, a my możemy je śledzić. Dzięki nadajnikom możemy obserwować ich trasę i zachowanie.
11: Najpierw to zwierzę trzeba wytypować, złapać, założyć mu taki specjalny plecaczek z nadajnikiem. Oczywiście te nadajniki są w tej chwili możliwie niewielkie, po to, żeby nie przeszkadzać zwierzętom w życiu i żeby one były jak najmniej odczuwalne, ale no nie ukrywajmy, to zawsze jest jakiś rodzaj ingerencji.
0: Mówi Angelika Gaskowska z Ptasiego Azylu Warszawskiego ZOO. Takie dane mogą powiedzieć naukowcom znacznie więcej niż tylko to, gdzie w danym momencie znajduje się ptak.
11: Widzimy, gdzie bocian gniazduje, w jakim obrębie czy w jakiej przestrzeni porusza się zdobywając pokarm, gdzie zbiera się na sejmiki i kiedy wyrusza. Później możemy oczywiście dzięki takiemu nadajnikowi śledzić trasę jego przelotu, czyli zobaczyć, w jakim tempie przelatuje, którą trasę wybrał, gdzie zatrzymuje się na, powiedzmy, przystanki.
0: Nadal stosuje się także tradycyjne obrączkowanie ptaków. Pies nie powinien być naszym towarzyszem w drodze na rysy, apelują służby. To nie tylko złamanie przepisów Parku Narodowego, ale także działanie na szkodę zwierząt. Taka sytuacja miała miejsce na szlaku na rysy po słowackiej stronie. Nagrał ją jeden z przewodników, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
12: Ten pies nie był przystosowany do tych wysokogórskich warunków. Pamiętajmy, że jesteśmy na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po jednej i po drugiej stronie nie wolno wprowadzać tych psów.
13: Te wysokogórskie wychodzenia, pies na rysach, pies na zawracie, pies na Giewoncie. To jest działanie przeciw psu.
12: Pozostawia ślad zapachowy, jest to ślad drapieżnika. Część zwierząt potem w te rejony nie wchodzi. Pies zostawia również po sobie odchody, które wiążą się z pasożytami, bakteriami.
14: My mamy te dzikie zwierzęta, niedźwiedzie, wilki. Może się tak zdarzyć, że jeżeli zostanie takie wniesione czy wprowadzone zwierzę spuszczone z oczu na chwilę, wejdzie gdzieś w kosówkę, no to może już stamtąd nie wrócić.
0: Dodaje Magda Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po stronie polskiej z psem na smyczy można wejść do Doliny Chochołowskiej i na ścieżkę pod Reglami. Pełnią ważną funkcję naturalnych, cichych kosiarek. Teraz będzie okazja, by lepiej je poznać. Na krakowskim Zakrzówku pasą się owce. To sposób na utrzymanie trawy w okolicy. A dla mieszkańców przygotowano specjalne warsztaty.
15: Są to warsztaty też związane z całym projektem wypasowym, aby wprowadzić edukację. Dlaczego ten wypas jest w tym przypadku tutaj dużo lepszy niż koszenie mechaniczne? Więc jest wprowadzenie do muraw kserotermicznych, dobrostanu i przyrodniczych aspektów wypasu. Zahaczamy o tematy permakultury. Zielone kosiarki, czyli owce, tak naprawdę zajmują się tym, co lubią najbardziej, czyli jedzą trawę. Ich doba składa się z tego, że 8 godzin jedzą, 8 godzin przeżuwają, a potem 8 godzin mają na sen lub zabawę.
0: Tłumaczy Karolina Mostek, prezes Fundacji Przystań. Na warsztaty Owce bez tajemnic zapisać się można poprzez formularz na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Księżyc zakryje sporą część naszej gwiazdy. Dziś czeka nas częściowe zaćmienie Słońca. W Polsce Księżyc przesłoni je nawet w 85%. O szczegółach opowie Oleg Ruszkowski.
16: Chcąc obejrzeć zaćmienie, należy pamiętać o dwóch ważnych kwestiach. Po pierwsze, nie należy patrzeć bezpośrednio na Słońce bez odpowiednich specjalistycznych okularów. A po drugie, trzeba znaleźć odpowiednie miejsce do obserwacji.
17: Trzeba sobie znaleźć punkt, z którego północno-zachodni horyzont jest po prostu zupełnie odsłonięty. Najlepiej gdzieś na podwyższeniu, jakaś górka, skarpa, cokolwiek, byle w kierunku północno-zachodnim mieć czysto.
16: Mówi Bronisław Kreciński z Centrum Nauki Kopernik. Zaćmienie możecie obejrzeć właśnie tam, z dachu budynku od godziny 19:00, zupełnie za darmo. A oprócz tego będziecie mogli też podziwiać spadające gwiazdy, które na niebie pojawią się około godziny 21:00.
0: Mówił, zachęcał do tego Oleg Ruszkowski. Warto skorzystać, bo następne tak głębokie zaćmienie Słońca w Polsce będziemy mogli podziwiać dopiero za blisko 50 lat, w 2075 roku. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję Państwu za uwagę.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam. Po aferze z pieniędzmi dla Powodzian jest dymisja. Stanowisko traci wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska. Przekazał to Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Podmioty związane właśnie z tą działaczką Koalicji Obywatelskiej miały otrzymać odszkodowania, choć nie ucierpiały w wyniku powodzi. Więcej o tym wie nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Decyzję o dymisji podjęła Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przekazano, że zdecydowały właśnie informacje o nieprawidłowościach, a także kwestie wizerunkowe i zarządzanie spółką. Sprawę bada już prokuratura, zajmuje się nią też CBA. Kontrolę wszczęło również Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowane działania w tej sprawie.
2: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla Powodzian.
1: Premier zaznaczył też, że rząd spodziewał się, że może dojść do takich sytuacji, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Podkreślił również, że każdy, kto dopuścił się nadużyć, poniesie surowe konsekwencje.
0: Dodajmy, że po doniesieniach o nieprawidłowościach Anna Konieczyńska została także zawieszona w Koalicji Obywatelskiej i czeka ją sąd koleżeński. Ona sama oświadczyła, że to polityczna nagonka. Loty zawieszone do dziś do godziny 11. Na miejscu są uziemieni Polacy. Przedłuża się paraliż lotniska w Katanii z powodu aktywności Etny i pyłu wulkanicznego. Oznacza to dalsze utrudnienie dla tysięcy turystów na Sycylii, w tym około 200 z naszego kraju. Od początku obecnego kryzysu sycylijskie władze lokalne zorganizowały ponad 100 połączeń autobusowych, by przewieźć pasażerów na inne lotniska. Podobne połączenia z portami w Palermo i Trapani uruchomiły linie lotnicze. Będą alerty SMS o poderwaniu polskich myśliwców. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ma wysyłać wiadomości na komórkę o uruchomieniu obrony w związku z zagrożeniem. Informację potwierdził dzisiaj wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
3: Takie informacje będą na pewno częściej trafiać do ludzi, do opinii publicznej, też po to, żeby ludzi uprzedzać, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje, bo ta informacja jest potrzebna.
0: Te alerty mają być wysyłane już wtedy, gdy zagrożenie będzie dotyczyło terytorium Ukrainy. To znaczy, że na przykład SMS-y dostaną mieszkańcy wschodnich regionów Polski w momencie zmasowanego ataku Rosjan za naszą granicą. A jest to reakcja na wydarzenia z 30 lipca, kiedy podczas uderzenia na zachodnią Ukrainę pocisk CH-101 naruszył polską przestrzeń i spadł na Lubelszczyźnie. Oszukani przez nieuczciwych wykonawców mają otrzymać wsparcie. Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy poszkodowanym w związku z realizacją programu Czyste Powietrze. Przepisy zakładają m.in. zawieszenie spłaty długu, wsparcie w ściganiu sprawców oraz ściąganie wyłudzonych pieniędzy bezpośrednio od oszustów. Minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska przypomina, jak działali oszuści.
4: Cały proceder polegał na tym, że wykonawca otrzymywał pełnomocnictwo, pieniądze na konto, a potem znikał z pieniędzmi, nie przeprowadzając inwestycji.
0: Zdaniem szefowej resortu klimatu, odpowiedzialne za stworzenie luki prawnej, która umożliwiła oszustwa, był poprzedni rząd. Projekt ustawy, która ma pomóc poszkodowanym, trafi teraz do Sejmu. Nie tylko ratownicy, także lekarze będą mogli wziąć udział w szkoleniach samobrony. Specjalny projekt w tym celu uruchomiło Ministerstwo Zdrowia. Pieniądze pochodzą z funduszy europejskich, a szkolenia